0: Magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem ognia, wody, wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z dr Joanną Malitą-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego o tradycjach, symbolice i współczesnych obchodach tego święta.
1: No i to właśnie zależy, o co chodzi z tym terminem. Mówimy o przesileniu letnim, tak? Bo to sobie od tego zacznijmy, że to jest ten moment w roku obrzędowy, w roku astronomicznym. On wypada astronomicznie właśnie dokładnie 21 czerwca, gdzieś tam po 10 rano. To się zmienia, bo to jest ten moment, kiedy oś obrotu Ziemi jest najbliżej Słońca. To astronomicznie możemy sobie bardzo dokładnie wyliczyć i to jest właśnie 21 czerwca. Ale mamy jeszcze coś takiego jak noc świętojańska i to jest noc poprzedzająca święto właśnie świętego Jana, 24 czerwca, no więc ta noc jest 23 na 24 czerwca. I już nam się te daty mnożą, co oznacza, że można świętować nieco dłużej.
2: Noc świętojańska to trochę późniejsze święto względem nocy kupały, kupalnocki, sobótki. Zacznijmy może od tego w tych wierzeń słowiańskich i tego, co Słowianie robili w tym czasie. Jak te obrzędy wyglądały?
1: No mnożą nam się nie tylko daty, ale mnożą się nam też terminy, ale cały czas mówimy o tym samym święcie. Jeśli chodzi o Słowian, to mamy taki problem, że źródeł dotyczących tego, jak wyglądało cokolwiek w czasach przedchrześcijańskich, nie mamy prawie wcale. A dokładnie nie mamy żadnych tekstów spisanych przez samych Słowian. Mamy późniejsze kroniki pisane z drugiej ręki, w sensie przez na przykład misjonarzy. Mamy już doniesienia z czasów chrześcijańskich, mamy źródła etnograficzne, więc tam jakieś informacje gdzieś są i możemy z nich wyłuskać dużo różnych ciekawych kwestii. Przesilenie letnie jako takie to jest bardzo szczególny czas w ogóle, jeśli chodzi o świętowanie, bo to jest ten moment, kiedy Słońce jest w największej swojej potędze. Mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. A jak dzień, jak Słońce, to też ogień. Więc ognie, rozpalanie ognisk w całej Europie, nie tylko na Słowiańszczyźnie, były ważnym elementem. No i sobótka. To jest też to określenie, które się tutaj pojawiło. To jest właśnie też określenie takiego ogniska.
2: Ten ogień jest ważny w świętowaniu tej sobótki, czy też tej nocy kupały, ale mamy ogień i wodę, prawda? Przy tych świętach. Co one oznaczają dla Słowian i co mogą oznaczać dla nas dziś?
1: Możliwe, że u Słowian to połączenie ognia i wody jest związane z naturą, z tymi wierzeniami, które u Słowian miały miejsce, w kulcie drzew, w kulcie źródeł. One się później prawdopodobnie połączyły z tym, co przyniosło chrześcijaństwo. A więc święty Jan, chrzciciel, tak więc ta woda chrzcielna, to się prawdopodobnie wszystko ze sobą wymieszało. Pojawiło się też tutaj takie określenie jak kupała. To jest termin bardzo nieoczywisty i nie do końca wiemy, skąd on się bierze. Może od kąpieli, może od jeszcze indyjskiego określenia ku, które wiąże się z jarzeniem się, więc znowu wracają nam te ogniska. Możliwe, że chodziło o pierwszą kąpiel w roku. Sam termin kupała pojawia się w kronikach już od średniowiecza. Natomiast tak, zdecydowanie kąpiel i kąpanie się w wodzie. Pierwsza kąpiel w roku to jest ta rzecz, która się dzieje na przesilenie letnie. Wcześniej nie można było.
2: To jakie te obrzędy się pojawiają w tym czasie? Co ci Słowianie robili?
1: Na pewno dobrze się bawili. To jest pewne. Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień. Wiemy też o wiankach nawet Kochanowski zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o sobótce właśnie o wiankach. Więc rzucanie wianków, czy właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. Więc opcje były różne, jak Słowiańszczyzna długa i szeroka, ale wianki, pierwsza kąpiel w roku i skakanie przez ogień to są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
2: Wśród obrzędów mamy też element związany z paprocią.
1: No i właśnie to jest dobre pytanie, co z tą paprocią, bo mówi się o kwiecie paproci. Problem polega na tym, że przynajmniej z takiego botanicznego punktu widzenia paproć nie kwitnie, a przynajmniej ta roślina, którą my określamy mianem paproci. No więc skąd ten kwiatek? Wytłumaczenia są różne, możliwe, że to chodzi właśnie o tylko jakąś wizję. Możliwe, że paprotką nazywano różne inne faktycznie kwitnące rośliny, takie jak i tu cudowna nazwa nasiężał, która faktycznie znajduje swoje zastosowanie w magii ludowej. Niektórzy uważają, że szukanie kwiatu paproci było po prostu sympatycznym pretekstem do tego, żeby oddalić się w ramach zajęć w podgrupach, że tak
2: trochę to... gonienie zajączka, tak żeby go nie złapać.
1: Na przykład, ale żeby mieć przynajmniej ciszę i spokój w tą jedną wyjątkową, najkrótszą noc w roku.
2: Co nam przetrwało? Co to są za wydarzenia, które się dzieją teraz współcześnie?
1: Współcześnie mamy całe mnóstwo opcji do wyboru, bo Noc Świętojańską, czy wianki, czy kupałę obchodzi się zarówno jako wydarzenie czysto kulturalne, tak jak mamy wianki w Krakowie na przykład, obchodzi się jako taką formę świętowania po prostu tego przesilenia. To jest też święto natury religijnej dla takich osób jak na przykład rodzimowiercy słoweńscy, czy inni przedstawiciele pogańskich ścieżek, którzy na różne sposoby odwołują się do tego, co było przed chrześcijaństwem. Więc przesilenie letnie jest też dla nich ważnym świętem, podczas którego wykorzystuje się te wszystkie elementy, o których już mówiłam, tak? Właśnie skakanie przez ogień, rzucanie wianków, rytuał żenienia ognia i wody poprzez wrzucenie zapalonej pochodni do wody. To wszystko zyskuje taki wymiar religijny, nie tylko takiej ludowej tradycji.
2: O tych wierzeniach słowiańskich jeszcze jedno słowo. Co my wiemy o tych naszych Słowianach? W co oni wierzyli? Jaki był ten panteon? Czy coś jest potwierdzone? Coś znaleźliśmy, co mogłoby wskazywać na to, że byli jacyś bogowie?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
3: Wiem.
1: To dobrze. Tak jak mówiłam, źródeł bezpośrednich nie mamy. Możemy poskładać z różnych elementów, ale też z różnych regionów słowiańszczyzny. To jest bardzo duża czasoprzestrzeń, jeśli chodzi o... Mamy Słowian południowych, wschodnich, zachodnich. Ich wierzenia możliwe, że były do siebie podobne, ale niekoniecznie. Możliwe, że były bardzo, bardzo lokalne. Więc możemy domniemywać o jakichś konkretnych bóstwach, na przykład sięgając do różnych kronik, ale jakie one dokładnie były, jak one się dokładnie nazywały i jakie miały na przykład rytualne kompetencje, to do dzisiaj są toczone różne spory i dyskusje w środowisku naukowym, ale także w tym środowisku rodzimowierczym, bo dyskusje teologiczne tutaj też są istotne.
2: No dobra, jeśli Słowianie nie zostawili nam żadnych źródeł pisanych, to skąd na przykład Peru?
1: Sami Słowianie nie pozostawili po sobie źródeł pisanych, ale mamy źródła późniejsze. Na przykład powieść lat minionych, to jest taki słynny ruski latopis pisany gdzieś koło XII wieku, wskazuje różne postaci, które pojawiły się w tak zwanym kijowskim panteonie. Miał go postawić książę ruski Włodzimierz I i tam właśnie stały wizerunki Peruna, Horsa, Dadźboga, a także Mokoszy, to była jedyna bogini wśród nich wymieniona. Więc na bazie, więc tu mamy wschód słowiańszczyzny, mamy też inne źródła, które dotyczą innych części właśnie tego regionu i inne bóstwa są tam wymienione. Więc coś wiemy, ale to wciąż są raczej szczątkowe informacje, na bazie których można już coś budować, ale to nadal jest obraz niepełny.
0: O tradycji Nocy Kupały i dawnych wierzeniach z dr Joanną Melitą Król z Instytutu Religioznawstwa UJ-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować? Z nami na łączach pani dr Olga Czeranowska, socjolożka z Uniwersytetu SWPS. Pani doktor, żyjemy w epoce, w której wiele czynności wykonujemy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy komputery, mamy internet, sztuczną inteligencję, a jednak wiele osób ma poczucie ciągłego braku czasu. Czy rzeczywiście pracujemy dziś więcej niż wcześniejsze pokolenia?
2: To pewnie zależy, z którymi pokoleniami będziemy się porównywać.
1: No nie wiem, 20 lat temu jeszcze.
2: Na pewno takim ważnym czynnikiem, który zmienia naszą percepcję tego, czym jest czas pracy, jest to, co nam trochę zostało po pandemii, czyli ta możliwość pracy zdalnej, która czasami jest możliwością, ale może się też zamienić w przymus, czy to przymus ze strony pracodawcy, czy bardziej taki przymus wewnętrzny, czy związany z zespołem i oczekiwaniami innych jego członków. Także można powiedzieć, że ta praca nam się rozlewa, bo w przypadku prac biurowych, prac, które łączą się głównie z pracą przy komputerze, możemy tą pracę wykonywać wszędzie. Właściwie wystarczy, że mamy telefon i właśnie przez to może tak być, że nie będziemy mogli z tej pracy wyjść. Ale tutaj też warto wspomnieć o tym, że to jest tylko element rynku pracy. Właśnie te prace biurowe są takie segmenty rynku pracy, gdzie inaczej to wygląda i tutaj ta praca zdalna nie jest możliwa i właśnie nie mamy tego rozlania. No ale w przypadku osób, którym ta praca się gdzieś tam rozlewa na życie prywatne, to myślę, że to jest taki jakiś nowy zupełnie czynnik, gdzie czasami trochę się to, jakby mówimy o takim mechanizmie błędnego koła. Sprawdzamy maile, odpisujemy na te maile, więc te inne osoby też odpisują na maile i na przykład jest 22 w niedzielę, a my sobie wymieniamy maile w jakiejś sprawie.
1: I mimo postępu technologicznego wielu ludzi czuje się coraz bardziej zmęczonych niż kiedyś.
2: No właśnie, tylko znowu, to jest z jednej strony, jeżeli mówimy o tych pracownikach biurowych, to jest inne zmęczenie. No to jest takie zmęczenie bardziej psychiczne, może emocjonalne, zmęczenie też związane, jeżeli fizyczne, to bardziej związane z brakiem ruchu niż z jakimś nadmiernym wysiłkiem. Mamy też właśnie takie nowe zjawiska związane z pracą zdalną, na przykład taki rodzaj zmęczenia związanego z dużą liczbą spotkań online, tak, Zoom fatigue. To jest coś, co w ogóle się pojawiło, czy zaczęło być badane w trakcie pandemii, bo przed pandemią te odsetki osób pracujących zdalnie były dosyć małe, więc to jest nowy rodzaj zmęczenia, tak, spowodowane.
1: My też z tego dzisiaj korzystamy, prawda? Z
2: tej, tak, dokładnie.
1: Technologii połączenia internetowego. Pani doktor, od czasów rewolucji przemysłowej regularnie właściwie pojawiają się takie prognozy, że rozwój technologii sprawi, że ludzie będą pracować coraz mniej. Dziś podobne nadzieje i obawy, ogromne obawy budzi sztuczna inteligencja. A czym właściwie obecna rewolucja związana z AI różni się od tych wcześniejszych przełomów technologicznych i które zawody mogą zmienić się najbardziej w najbliższych dekadach?
2: Ja bym była chyba ostrożna w takim mówieniu, że tym razem jest to zupełnie co innego, bo pewnie wprowadzenie elektryczności też było zupełnie czym innym. I druga rzecz, w której byłabym ostrożna, to jest w ogóle prognozowanie. I tutaj myślę, że takim ciekawym ćwiczeniem może być popatrzenie sobie na przykład na obrazy przyszłości w starych filmach albo książkach, tak? I możemy zobaczyć, że nawet wybitni twórcy przeważnie dosyć kiepsko przewidywali, jak będzie wyglądało życie za 50-100-150 lat. Ciężko, myślę, że z tym prognozowaniem to tak ostrożnie. Natomiast oczywiście gdzieś tam można myśleć o tym, tym, gdzie jest potencjał automatyzacji, gdzie go nie ma, no to zależy w dużej mierze od rodzaju zadań, czy to są zadania bardziej powtarzalne, czy da się je jakoś rozbić na poszczególne czynności, czy jest tam taki element podejmowania wyborów, reagowania na otoczenie. No i tutaj faktycznie różne takie prognozy się pojawiają odnośnie tego, jakie zawody będą zanikać, w jakich zawodach tych miejsc pracy będzie przybywać. Jak sobie popatrzymy na prognozy Światowego Towarzystwa Ekonomicznego, no to tutaj pierwsza, myślę, ważna zmienna to jest to, że w tych prognozach liczba miejsc pracy będzie rosnąć, ponieważ oczywiście są te zawody, które będą znikać, te miejsca pracy, które będą znikać, no ale są też te miejsca pracy, które się będą pojawiać, więc tutaj wychodzi to na plus, przynajmniej w przewidywaniach.
1: Całe szczęście.
2: Tak, jakbyśmy mieli szukać, jakie zawody będą znikać, no to tutaj właśnie w tym raporcie Future of Jobs Światowego Forum Ekonomicznego te zawody najbardziej zagrożone właśnie zmniejszaniem się liczby miejsc pracy to są takie zawody, powiedziałabym, biurowe, ale bardziej o charakterze technicznym, urzędniczym tego rodzaju. Natomiast te, gdzie będzie tych miejsc pracy przebywać, no to są zawody związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z danymi, z bezpieczeństwem tych danych. Ale na przykład w takiej innej prognozie, wprawdzie przygotowanej w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dobrze pamiętam, to były też wysoko były takie zawody związane z opieką zdrowotną, tak? No bo mamy przynajmniej w naszym zakątku świata mamy starzejące się społeczeństwa, no więc pewnie na przykład fizjoterapeutów będzie potrzeba więcej, a nie mniej. Także to jest gdzieś tam taka druga nitka.
1: A bardziej prawdopodobne jest to znikanie niektórych zawodów, czy raczej ich przekształcanie?
2: Myślę, że to no, gdzieś tam pół na pół, tak? No bo może być tak, że nawet jeżeli jakiś element danej pracy będzie mógł być zautomatyzowany, no to jednak ktoś będzie musiał sprawdzać, doglądać, przeprowadzać tą automatyzację. Więc na pewno no, są też takie prace, gdzie mamy po prostu potencjał na pewną zmianę treści tej pracy. Miejmy nadzieję właśnie w taką stronę, żeby tych zadań monotonnych, mniej ciekawych było mniej, no a więcej było tych właśnie bardziej interesujących, bardziej twórczych, dających też większą satysfakcję.
1: Ale dojdziemy do momentu, w którym większość pracy będą wykonywać maszyny? Tu mówię o tym patrzeniu w przyszłość za 100-150 lat, naukowcy, science fiction, filmy.
2: No myślę, że tutaj musimy wrócić do tej definicji pracy, bo właśnie mamy pracę w sensie zatrudnienie, no ale jeżeli byłoby tak, że zatrudnienie nie byłoby potrzebne, no to może zwolniłoby się więcej zasobów na tą pracę pozostało, tak, no na tą pracę związaną ze społecznościami lokalnymi, z jakąś działalnością taką, powiedzmy, charytatywną, więc to właśnie definicja pracy to nie jest tylko zatrudnienie i ta automatyzacja na rynku pracy nie oznacza, myślę, automatyzacji całej pracy, również tej nieodpłatnej.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować? To jest temat dzisiejszego wykładu otwartego. Z nami pani dr Olga Czaranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Pani doktor, być może nie stoimy przed końcem pracy, ale przed zmianą jej znaczenia, o czym też pani doktor wspominała. Coraz częściej mówi się o krótszym tygodniu pracy, większej elastyczności. Mówiła też pani doktor o tej pracy zdalnej, o nowych modelach zatrudnienia, w której często mówi się o pracy hybrydowej. Czy ten czterodniowy tydzień pracy ma szansę stać się standardem?
2: Jak na razie te eksperymenty, które były przeprowadzane w różnych państwach, dają bardzo obiecujące rezultaty, bo skrócenie czasu pracy łączyło się z produktywnością, z poprawą równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ze zmniejszonym ryzykiem wypalenia zawodowego. Także można powiedzieć, że te wyniki, które mamy do tej pory, co najmniej zachęcają do pogłębiania tematu. I tutaj myślę, że wprawdzie wydaje nam się obecnie, że ten pięciodniowy tydzień pracy to jest absolutnie jedyna możliwość i jest to naturalne i nie może być inaczej. No ale ja akurat tego nie pamiętam, ale to nie było tak dawno, kiedy soboty również były pracujące, tak? Bo wolne soboty mamy od 89 roku. No a to, że tydzień pracy był sześciodniowy, to też to jakby jest elementem, jakby to powiedzieć, to jest coś, co się zaczęło w jakimś momencie, więc też może się w jakimś momencie skończyć. Także wydaje się, jakby to miała być taka olbrzymia zmiana i wywrócenie jakiegoś porządku naturalnego, natomiast no te wolne soboty jakoś się przyjęły. Ale znowu musimy tutaj...
1: Czy wolne piątki się przyjmą?
2: Myślę, że mogłyby. Natomiast właśnie musimy tutaj wspomnieć o tym, że rynek pracy nie jest jednolity.
1: Tak.
2: Przy okazji pandemii trochę się zwiększyła taka świadomość i też debata na temat tych osób, które wykonują te prace najbardziej niezbędne dla społeczeństwa, tak, essential workers. No i oczywiście nie może być tak na przykład, że SOR będzie zamknięty w piątek, no ale w tej chwili też są takie branże, są takie rodzaje pracy, gdzie no, ktoś musi zawsze być na SOR-ze, ktoś zawsze musi być
1: w radiu,
2: na komendzie policji, więc te branże już sobie jakoś radzą, także może taka zmianowość musiałaby być w różnych innych miejscach wprowadzona.
1: Wyobrażam sobie, że tutaj akurat no, ta ekonomia ma ogromne znaczenie i że jeżeli już, to ten czterodniowy tydzień pracy będzie wprowadzany, jeżeli się przyjmie, w krajach najbogatszych.
2: Myślę, że tak, że pewnie tego się można spodziewać, że albo jeżeli, bo tutaj trochę mamy dwie opcje, bo mamy tą opcję, że to będzie coś, co pojawi się w kodeksie pracy, ale też no, firmy poszczególne mogą swoje polityki wprowadzać, więc może to będzie tak, że właśnie pewne korporacje będą też na zasadzie lepszego employer brandingu i przyciągania talentów, będą to rozwiązanie wprowadzać, no nie czekając na takie zmiany na poziomie poszczególnych państw, więc gdzieś tam to się może rozlewać bardziej oddolnie.
1: Przy zachowaniu tego 8-godzinnego dnia pracy, tak?
2: To też jest pytanie, bo są też takie modele właśnie 4-dniowego tygodnia pracy, gdzie mamy 4 dni, ale po 10 godzin. No i znowu, to czasami może być lepiej, a czasami może być gorzej. Myślę, że to jest zależy w dużej mierze od osoby, ale też zależy od pracy, bo pewnie są takie zadania, których lepiej nie wykonywać przez 10 godzin.
1: No tak, bo jedna osoba wytrzyma te 8 godzin i to nie będzie żaden problem, ale już 10 godzin to może być no, ta granica nie do przekroczenia. Czyli indywidualne cechy tutaj też decydują o tym.
2: Myślę, że tak, że cechy indywidualne, no ale też właśnie cechy tego zadania, które wykonujemy.
1: Wrócę, pani doktor, do pytania, od którego zaczęliśmy wykład otwarty. Pytania, które pojawia się dziś zarówno w tych debatach ekonomicznych, jak i no, futurystycznych wizjach przyszłości. Pani doktor też o nich wspominała na początku. Czy kiedyś naprawdę przestaniemy pracować, a może przyszłość nie polega na tym, że pracy będzie mniej, ale że zupełnie inaczej będziemy rozumieć jej sens?
2: Na pewno mamy tą tendencję skracania czasu pracy, no i jak się bardzo cofniemy, no to od XIX wieku niewątpliwie czas pracy się bardzo skrócił, ale też w badaniach European Working Conditions Survey widać, że ten czas pracy się skraca. Tutaj mamy dane od 2005, coś takiego. No i widzimy tutaj zarówno spadek tych osób, które mają, tego procenta osób, które mają bardzo długi ten czas dzienny, jak i ten czas tygodniowy, więc na pewno taka tendencja gdzieś tam jest. Na pewno też zmienia się to, czego oczekujemy od pracy. To, co pan powiedział, zmienia się to, jak definiujemy dobrą pracę. Tutaj możemy się odwołać do Engelharta, do postmaterializmu. W sytuacji, kiedy społeczeństwo ma już tak dosyć dobrze zabezpieczone podstawowe potrzeby, no to może się zająć wartościami niematerialnymi, tak? Więc może to, że oczekujemy od pracy, żeby była naszą pasją i była interesująca i tak dalej, to jest właśnie coś, na co mogą sobie pozwolić, czy te społeczeństwa, które żyją w większym dobrobycie, czy na poziomie tego samego społeczeństwa te segmenty rynku pracy, gdzie takie podstawowe warunki po prostu dobrego miejsca pracy są zapewnione. Więc na pewno ta zmniejszenie liczby godzin czy dni to jest taka tendencja, którą obserwujemy i myślę, że ona raczej będzie trwać. Ta tendencja się jakby będzie realizować w kolejnych latach. No ale właśnie to, co pan również mówił, że na pewno to znaczenie pracy i nasze oczekiwania wobec pracy też się będą równolegle zmieniać.
1: Z nami na łączach była pani doktor Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Pani doktor, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

już niemal godzina trzecia, niecałe pół minuty pozostało. To oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Udało się osiągnąć ogromny postęp, tak wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił pierwszą rundę negocjacji amerykańsko-irańskich.

0: wszystkich w Szwajcarii. Twierdza Kłodzko ma nowy plan, jak przyciągnąć więcej turystów na tereny popowodziowe. Na kąpieliskach miejskich w Poznaniu wystartował sezon letni. To spore wyzwanie dla patrolujących je policjantów. W Szwajcarii w ten weekend rozpoczęły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Po pierwszej rundzie stojący na czele delegacji z Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że udało się osiągnąć ogromny postęp. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian przedstawia jego treść jako zwycięstwo. Najpierw mówił, że mamy się poddać bezwarunkowo, że Iran nie ma prawa robić tego i tamtego, a potem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Iran ma prawo robić to, czy posiadać tamto. Innymi słowy, Donald Trump zrobił zwrot o 180 stopni, akceptując, że nie mogą ignorować naszych praw. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie ciśniny Ormus na 2 miesiące i w tym czasie rozmowy o programie atomowym Iranu, jego zamrożonych aktywach i o sankcjach. Kolejne tej nocy mundialowe starcie zakończyło się remisem. Przypomnijmy, wcześniej Belgia zremisowała z Iranem 0-0 w meczu drugiej kolejki grupy G. Teraz po 2 gole zdobyły drużyny Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka w meczu grupy H. Co ciekawe, to kolejny remis debiutującej na mundialu reprezentacji. We wcześniejszym meczu Republika Zielonego Przylądka osiągnęła bezbramkowy remis z Hiszpanią.
1: To są fakty RMF FM.
0: Tereny popowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej wciąż walczą o turystów, którzy po kataklizmie w 2024 roku nie wrócili do tego regionu. Dla zachęty 17-wieczna zachwycająca fortyfikacja, twierdza Kłodzko, postanowiła zainwestować w nowe trasy. Tam miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
3: No, dzieje się, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwiedziste narysy twierdzy.
0: Zdradził RMF FM Kornel Drążkiewicz z twierdzy. A największe wydarzenie sezonu, czyli rekonstrukcja bitwy o twierdzę, już w sierpniu. W Poznaniu z kolei wystartował sezon letni na kąpieliskach miejskich. Mieszkańcy mogą korzystać z 4 strzeżonych kąpielisk nad Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz w 2 lokalizacjach nad Jeziorem Kierskim. Policjanci monitorujący plażę będą mieli co robić, mówi podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.
4: Po pierwsze, to kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich, szlak wodny, rzeka Warta. Tutaj też są inne przepisy wychodzące z ustawy o żegludze śródlądowej i też tam jest non-stop kontrola.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Historyczne tramwaje z 4 miast: Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. O szczegółach opowiedzieli naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK, oraz Krzysztof Kołodziejczyk z klubu sympatyków z transportu miejskiego.
5: Od wielu lat, nawet już nie pamiętam od ilu, ale chyba od 6 albo 7, wymieniamy się tramwajami, zabytkowymi tramwajami, trzeba zaznaczyć, na wakacje. Większość miast uruchamia w czasie wakacji linie takie, no różnie się nazywa, turystyczna, zabytkowa, historyczna. W Krakowie nazywamy krakowska linia muzealna i te zabytkowe tramwaje w okresie wakacji, w okresie lata jeżdżą po tych miastach, no stanowiąc wielką frajdę dla mieszkańców i turystów. Postanowiliśmy, że jeszcze ciekawiej będzie, jeżeli te tramwaje będziemy wymieniać między miastami, na przykład w Krakowie na naszych torach pojawi się tramwaj z Poznania, z Warszawy, z Wrocławia, a przy okazji nasze tramwaje na zasadzie wzajemności no, pojadą właśnie do tych miast i tam będą w czasie wakacji wozić mieszkańców i turystów. Zaeksperymentowaliśmy to najpierw z MPK Poznań. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i jak widać rozwija się cały czas idea. Dzisiaj mamy już 4 miast, 4 ośrodków tramwaje. No nie wiadomo, czy to jest ostatnie słowo, czy jeszcze w kolejnych latach kogoś się uda do współpracy zaprosić.
6: Co to za perełki mamy?
5: No największą perełką, rzeczywiście taką przez duże P, jest tramwaj z Wrocławia. Jest to jeden z najstarszych w ogóle jeżdżących tramwajów w Polsce.
6: Co jest wyjątkowego w tej maszynie?
7: Po pierwsze, jej wiek pochodzi z 1901 roku. Po drugie, to, że została odbudowana do stanu oryginalnego, czyli tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, no i eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. No i właśnie częste pytanie jest, dlaczego motorniczy jest na otwartym pomoście, na zewnątrz. To wynika właśnie z tego, że ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. W tramwajach konnych woźnica był na zewnątrz, bo musiał tym koniem w cudzysłowie sterować. Więc można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę. Później ten pomost był zabudowywany w latach 20. Tramwaj uzyskiwał, można powiedzieć, taki bardziej, no, jak na tamte czasy, nowoczesny wygląd. Natomiast no, my przy odbudowie jego uznaliśmy, że no, trzeba wrócić do tej oryginalnej formy, no, z racji tego, że to jest jedyny zachowany tego typu tramwaj. No i druga ciekawa rzecz to jest to, że przetrwał on dzięki temu, że jeden z pracowników MPK Wrocław, w momencie, kiedy te tramwaje wycofywano, kupił sobie nadwozie, postawił jako altankę ogrodową w jednej z podwrocławskich wsi. Właśnie w takiej postaci ten tramwaj przetrwał, jedynie jako ta altanka, wszystkie inne elementy nie zachowały się. No i ta odbudowa zakończona w 1921 roku, no to właśnie no w dużym stopniu to jest odbudowa, odtwarzanie, no bo chociażby elektryka, wózki, to wózki akurat we współpracy z Woltersdorfem pod Berlinem, no i całe wnętrze też odtwarzane na podstawie starych zdjęć przede wszystkim, szczątkowo zachowanej dokumentacji, trochę też analogii z innymi tramwajami, które w tym czasie były zamawiane, bo w ramach tej elektryfikacji linii tramwajów konnych, przewoźnik, nawiasem mówiąc prywatny, miejski przewoźnik powstał we Wrocławiu chwilę później, właśnie kupował dwa rodzaje tramwajów. Krótsze, typu Nowa Berolina i właśnie te większe Maksimum. Nowa Berolina zachowała się w postaci dwóch wagonów, co prawda delikatnie przebudowanych, ale jednak i też trochę na podstawie analogii z tamtymi, chociażby różne elementy mosiężne były odtwarzane.
5: Tramwaj z Warszawy jest takim rodzynkiem tramwajów typu N. Było bardzo dużo, parę tysięcy wyprodukowanych, ale ten jest szczególny. On był przygotowany z myślą o rozwoju komunikacji tramwajowej. Tramwaje starsze, wtedy produkowane, były dwukierunkowe, miały ręcznie otwierane drzwi, co było dużym problemem. Po pierwsze, było to niewygodne, a po drugie, pasażerowie jeżdżący na stopniach no, doznawali często wypadków, urazów. Ktoś spadł, ktoś został potrącony przez przejeżdżający samochód lub przez drugi mijający się z tym tramwajem tramwaj. W związku z tym trzeba było to jakoś rozwiązać, ten problem, żeby tych pasażerów zabezpieczyć. No, jedynym sensownym rozwiązaniem było wprowadzenie mechanicznie zamykanych drzwi, czyli nie takich, że każdy sobie mógł otworzyć, kiedy chciał, tylko drzwi, nad których otwieraniem panował motorniczy. Przy okazji, ponieważ już w większości miast były pętle nawrotowe na końcówkach, zrezygnowano w ogóle z drzwi po lewej stronie i cały tramwaj był jako jednokierunkowy wyprodukowany, co potem już się stało standardem w tramwajach. Ale w tym czasie, jak ten tramwaj był robiony, to był właśnie pierwszy tramwaj jeszcze z przestarzałej rodziny typu N, ale już z myślą o przyszłości, już pewne rozwiązania. Można powiedzieć, że w pewnym sensie testowano takie, które pojawiły się w naszych tramwajach później. No i następcą właśnie tych tramwajów typu N jest tramwaj z tramwajów śląskich, który przejechał 102N. Pierwsze tramwaje zwane szybkobieżnymi, no bo one miały dużo nowocześniejszą konstrukcję niż tramwaje typu N. Tramwaje N bazowały jeszcze na pomyśle XIX-wiecznym tramwajów, natomiast już te tramwaje, które się pojawiły w latach 60. bazowały na koncepcji amerykańskich tramwajów PCC z lat 30., a więc o pół wieku młodszych, pół wieku nowocześniejszych. Najpierw wyprodukowano dla Warszawy tramwaje jednoczłonowe, no ale ponieważ zapotrzebowanie na tramwaje w całej Polsce było ogromne, więc opracowano projekt na bazie tamtego tramwaju, tramwaju przegubowego, a więc dłuższego niż tramwaj jednoczłonowy, i te tramwaje pojawiały się we wszystkich dużych miastach w Polsce począwszy właśnie od Śląska. Stąd ten tramwaj z tramwajów śląskich tutaj jest takim reprezentantem no, największej grupy tramwajów. Najwięcej tych tramwajów 102N było właśnie na Śląsku. I bardzo się cieszymy, że właśnie przedstawiciel tej grupy tramwajów do nas zawitał. No i tramwaj żółty z Poznania. My w Krakowie kupowaliśmy tramwaje z Niemiec, tramwaje zwane popularnie Helmutami. Poznaniacy kupili nie w Niemczech, a w Holandii. No nie ochrzcili jakimś imieniem holenderskim, ale te tramwaje bardzo charakterystyczne, no bo żółte, w Poznaniu były tramwaje zielone, więc te żółte tramwaje się od razu odróżniały z daleka na ulicy, a poza tym, mimo że to są tramwaje z początku lat 60., one były o co najmniej dwie klasy nowocześniejsze niż tramwaje, które no, w polskich miastach żeśmy używali. Także to było podobnie jak w przypadku naszych Helmutów, bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o technikę, o komfort pasażerów. No i cieszę się, że taki tramwaj w Poznaniu się zachował, a został usprawniony w zeszłym roku z okazji 145-lecia tramwajów poznańskich. No i w tym roku mógł zawitać do Krakowa.
6: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
5: Wszystkie naraz wyjadą 28 czerwca. W ogóle wszystkie tramwaje historyczne i współczesne krakowskie również wyjadą. Będzie wielka parada tramwajów. 30 i zabytkowych, i współczesnych tramwajów przejedzie, przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta. Oczywiście z pasażerami zapraszamy wszystkich chętnych. Startujemy o godzinie 11 w zajezdni w Podgórze i plan jest taki, że przejeżdżając przez centrum Krakowa przyjedziemy tu właśnie do Nowej Huty.
6: Będzie można wsiąść, rozumiem, także popróbować, tak, jak to było kiedyś.
5: Tak, oczywiście, mało tego, żeby nie było niedosytu, że ktoś no, musiał wybrać jeden tramwaj do przejazdu przez paradę i nie miał okazji przejechać się innymi, to tu z Huty po paradzie będzie specjalna linia z zabytkowymi tramwajami różnymi, gdzie każdy też będzie mógł no, nadrobić to, co powoduje jego niedosyt, że jechał tylko jednym typem tramwajów, więc będzie można na pewno wiele typów tramwajów no, tak w cudzysłowie zaliczyć.
6: Spotkanie z takimi zabytkowymi tramwajami to taki powrót do historii, taki powrót do przeszłości, żeby zobaczyć, jak ta technologia kiedyś wyglądała.
5: Dla ludzi starszych jest to powrót, dla ludzi młodszych jest to poznanie historii, ale i jedna, i druga grupa zawsze z wielkim entuzjazmem wita te tramwaje, wita możliwość przejazdu takimi tramwajami. Zresztą wystarczy zobaczyć na ulicy, jeżeli tramwaj taki właśnie zabytkowy, historyczny przejeżdża przez ulicę Krakowa, jak wiele osób się zatrzymuje, jak wiele osób robi zdjęcia, robi filmiki. Jednak ten sentyment, bez względu na to, jakie są motywy, jest bardzo duży.
0: Z Mariuszem Strzałkowskim, wiceprezesem krakowskiego MPK oraz Krzysztofem Kołodziejczykiem z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego rozmawiał Paweł Konieczny z RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Speleolożki śmieją się, że żyją pod ziemią, dosłownie i w przenośni. Kobiety chodzące po jaskiniach pozostają w ukryciu także w sferze medialnej. Jaskinie to zupełnie inna przestrzeń eksploracji niż górskie szczyty. Pod ziemią nie ma solistów ani solistek. To zawsze praca zespołowa. O ile kobieta może być cenną członkinią wyprawy ze względu na filigranową budowę, o tyle przy spuszczaniu ciężkiego sprzętu męska pomoc bywa nieodzowna, co podkreślają wszystkie moje rozmówczynie. Jaskinie są mniej efektowne. To często żmudna, wielomiesięczna charówka pod ziemią, wyciąganie mułu, błota, przeciskanie się, tylko po to, by okazało się, że dalej nic nie ma. Ekspedycja zakończona. Ale dla grotołazek podziemia to przestrzeń niemal mityczna. Zanurzenie się w przeszłość, wiekowe nacieki, nauka i badanie tego, co nieodkryte. Speleolożka nie widzi swojego celu i nigdy nie wie, czy jaskinia, do której eksploracji się zabrała, nie jest akurat tą najgłębszą. To także papierkowa robota. Rozrysowywanie planów jaskiń, opisywanie odkryć. A dziewczyn w jaskiniach jest coraz więcej i większość zgodnie zaznacza, że pod ziemią wszyscy są równi. Bo jak trzeba podawać sobie kolejno w łańcuchu ciężkie wory, to każda para rąk jest cenna. Jedną z pierwszych speleolożek, o których wiadomo, że aktywnie eksplorowały jaskinie, była Zofia Stecka. Kobiety w speleologii od początku działały prężnie. O czym mówi mi m.in. Izabella Luty, która po jaskiniach tatrzańskich chodzi od 1967 roku. W jaskinie wprowadza mnie Ditta Kicińska, doktorka, grotołaska i dobry duch tej książki. Na początku, jak zresztą wszystkie rozmówczynie, uważa, że na pewno nie jest wielką pionierką speleologii. Ba, nawet gdy mówię o jej karierze naukowej, sarka na słowo kariera. Dla mnie była przewodniczką po jaskiniowych osobowościach i ogromnym wsparciem. Tatry dla dr Ditty Kicińskiej to ważny katalizator decyzji życiowych. Miłość do gór zdefiniowała jej karierę zawodową. Ma też wpływ na jej wybory czytelnicze. Nie czytam kryminałów, ale jest jeden, po który sięgnęłam. Tylko dlatego, że jego akcja rozgrywa się w Tatrach. Speleologia, nauka o jaskiniach czy aktywność grotołazów to dwie dziedziny, na które światło reflektorów nie świeci tak mocno jak na wspinaczy, czy to tatrzańskich, czy himalajskich. Ludzi interesuje zdobywanie szczytów, pionowe ściany wspinaczkowe, a nie schodzenie pod ziemię i eksplorowanie jaskiń. Jednak ten temat szturmem zdobył polskie nagłówki w 2019 roku, kiedy podjęto akcję ratunkową w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Niestety nie przyczyniło się to do wzrostu zainteresowania speleologią, tylko raczej do litanii, przeinaczeń i fali hejtu na grotołazów.
0: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

0: Doktor Ditta Kicińska zajmuje się jaskiniami przede wszystkim naukowo. Tatry są jej wielką pasją. Fascynowałam się nimi od szkoły średniej i czytałam wszystko na temat Tatr, jeszcze na długo zanim tam pierwszy raz pojechałam. A pierwszy raz był zimą w liceum. Nie dało się od razu wejść na poważne szlaki, co jedynie zaostrzyło apetyt. Po pierwszych wakacjach na Podhalu doktor Ditta wpadła po uszy. Latem w Tatrach Wysokich pochłonęło mnie wszystko. Czytałam o geologii, historii, roślinach. Na studiach dowiedziałam się, że Tatry są związane z jaskiniami. Wtedy uznałam, że zrobię wszystko, żeby naukowo zająć się tym tematem. Ale wymagało to nie lada przełamania się. Doktor Ditta Kicińska zapisała się do klubu wysokogórskiego i najpierw poszła na kurs taternicki. Jednak znajomi z geologii namówili ją na kurs jaskiniowy. Przyznam się bez bicia, że jak pojechałam na Jurę, to mocno się zniechęciłam. Tam były strasznie ciasne miejsca. Do dzisiaj w takich nie czuję się za dobrze. Wolę studnie, duże przestrzenie. Jednak perspektywa połączenia Tatr i mojej pracy naukowej była tak kusząca, że doszłam do wniosku, że i do jaskiń się przekonam. Zwłaszcza kiedy okazało się, że mogę pisać pracę magisterską z Tatr. Czy jaskinie są bardziej sfeminizowane niż wspinaczka? Z moich doświadczeń wynika, że w jaskiniach ludzi weryfikuje nie ich płeć, tylko zdolności. Co więcej, kobiety mają pod ziemią pewną przewagę. Ponieważ często są drobniejsze niż mężczyźni, mogą się dalej przecisnąć, wejść głębiej. Chociaż na naszą niekorzyść działa mniejsza tężyzna fizyczna. Nie zmienia to faktu, że wciąż jest dużo w pełni samodzielnych grotołazek, jak Ewa Puma Wójcik, która zrobiła kobiecy rekord świata w zejściu pod ziemię, czy Anna Antkiewicz, niestety już nie żyjąca. Kicińska podkreśla, że od lat w eksploracji Tatr udział bierze dużo dziewczyn. Ratowniczka Topru Kasia Tużańska jest na przykład nurkiem jaskiniowym. Pamiętam sytuację, kiedy nie chciano wziąć koleżanki na jakąś eksplorację, ale inne dziewczyny chodziły, więc problemem były raczej umiejętności, a nie płeć. My działamy trochę w podziemiu, dosłownie i w przenośni, śmieje się doktor Ditta. Jaskinie nie są tak bardzo medialne. Poza eksploracją trzeba też dobrze inwentaryzować i tu też świetnie sprawdzają się kobiety. Owszem, one częściej porzucają swoją pasję ze względu na życie rodzinne, ale teraz jest już coraz więcej partnerstwa. Małżeństwa jeżdżą w parach. Bo jaskinie to zajęcie stadne, podkreśla speleolożka. I trudno w nim o indywidualizm. O ile wspinacze mogą pojechać w duecie, o tyle w jaskiniach to się średnio sprawdza. Działam w środowisku naukowym. O jaskiniach wciąż niedużo słychać. Ale jest w tym także nasza wina. My tę wiedzę niespecjalnie popularyzujemy. I to niestety wyszło przy wypadku w Wielkiej Śnieżnej. Cała masa przeinaczeń i fake newsów. A nas zaczęto postrzegać jako wariatów.
1: Twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.

0: Mimo tego, że w jaskiniach jest potrzebna krzepa, choćby po to, żeby spuścić czy wynieść sprzęt, w Tatrach jest silna kobieca reprezentacja. Jaskinie to nie tylko wyczyn osobisty i budowanie ego. Oczywiście to także sport i rekordy. Jaskinie wciąż nie mają swojego Everestu. Nikt przecież nie wie, jak najgłębiej można zejść. Jednak poza tym aspektem to też nauka. Pewne nacieki są wykorzystywane do badań nad rakiem, a inne badania dotyczą datowania nacieków izotopowych, dzięki którym możemy odtworzyć dawny klimat, co dzisiaj jest przecież niezwykle ważne. Bardzo trudno jest mówić o samodzielnych działaczkach jaskiniowych, bo tak jak wspominałam, jaskinie są obszarem zespołowym. Można wskazać jednak takie kobiety, które znacząco wyróżniły się na tle innych. To bez wątpienia między innymi Anna Antkiewicz. O Annie, która zginęła pod lawiną, rozmawiałam z jej partnerem Markiem Lorczykiem. Udało mi się też zobaczyć, jak wyglądały eksploracje jaskiniowe od lat 60. kobiecym okiem. Wszystko dzięki Izabeli Luty, speleolożce ze Speleoklubu Warszawskiego, która od dekad zajmuje się inwentaryzacją tatrzańskich jaskiń. Zanurzanie się w czeluści. Izabella Luty. Kiedy w 1967 roku dołączyłam do Speleoklubu Warszawskiego, kurs dla początkujących wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Dzisiaj zamieszcza się ogłoszenie w internecie i kto się zgłosi, ten jest przyjmowany. Wtedy rozwieszano kartki z informacją na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego zajmujących się naukami przyrodniczymi. W dodatku należało znać trochę Tatry. I najlepiej być poleconym przez któregoś z członków klubu. A klub tworzyli głównie biolodzy, geolodzy, w tym moi wykładowcy i asystenci, matematycy i fizycy. Było trochę dziewczyn, ale większość klubowiczów to byli oczywiście panowie. Zawsze ciekawił mnie świat. Marzyłam o podróżach, wyprawach górskich, nurkowaniu. Dlatego studiowałam geologię i przy pierwszej okazji zapisałam się na kurs speleologiczny. Znałam już góry, jeździłam w Tatry z rodzicami jeszcze w szkole podstawowej. Rodzice nie byli jakoś specjalnie usportowieni. Co prawda mama trenowała w młodości wioślarstwo, ale tata zupełnie nic. Czytałam przewodniki, książki Stefana Zwolińskiego, Mariusza Zaruskiego, Wawrzyńca Żuławskiego i innych klasyków. Po tych lekturach zaczęłam wymykać się na samotne wędrówki w góry i do łatwych jaskiń. Czy bliższe mi były góry czy jaskinie? Góry i jaskinie pociągały mnie równocześnie. Tego nie da się od siebie oddzielić. Żeby wejść do jaskiń, trzeba chodzić po górach i wspinać się.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

latach 60. XX wieku przepisy i paragrafy regulujące działania grotołazów dopiero tworzono. Nie było ich tyle, co teraz. Mało kto z szarych obywateli kojarzył słowo speleologia. Na rachunkach za zakupy wpisywano na przykład klub teologiczny, klub splagogiczny. Panowała większa swoboda i spokój. Jak przebiegało wtedy szkolenie? Zajęcia wstępnego etapu kursu odbywały się na bunkrach podwarszawskich i na wieżach triangulacyjnych. Teraz nie ma już takich wież, wysokich, zbitych z drewnianych bali służących geodetom do wyznaczania sieci pomiarowych. Tam uczyliśmy się zjazdów i innych operacji linowych. To było wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnych przyrządów oprócz własnego tyłka. Należało zastosować klucz zjazdowy, czyli przełożyć odpowiednio linę przez ciało i ręką hamującą nie puścić jej pod żadnym pozorem. Ciężkie i grube liny sizalowe tarły niemiłosiernie, więc zaczęliśmy sobie naszywać łaty skórzane na spodnie, by uniknąć głębokich ran, piętna każdego grotołaza tamtych czasów. Na bunkrach ćwiczyliśmy m.in. wspinanie, zapieraczki, chodzenie po wiotkich drabinkach. Nie było to łatwe, ale dawałam radę. W końcu jako dziecko trenowałam gimnastykę artystyczną i zwinność pozostała. Na etapie skałkowym kursu następowała konfrontacja umiejętności z rzeczywistością. I zachwyty. Kontakt palców szukających chwytów z rozgrzaną słońcem skałą wapienną. Zapach jaskini. Architektura form krasowych, odczuwanie absolutnej ciemności, ciszy, wilgotnego chłodu, błota to dla wielu kursantów była nowość. Zupełnie inne doznania niż te dane tak zwanym normalnym ludziom.

0: Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Chodzi ci biwakować, gdzie dusza zapragnie. A wędrując, nie spotkać człowieka przez kilka dni. Pamiętam ciasny korytarzyk w jaskini Miętusiej. Ubrania haczyły się o ostre nacieki grzybkowe pokrywające jego ściany, które darły je, utrudniały transport worków. Teraz, po przejściu wielu pokoleń grotołazów, korytarzyk jest gładką, wyszlifowaną rurą. Albo grube warstwy mleka wapiennego w jaskini zimnej, których też już nie ma. Po jaskiniach chodziło się zwykle stosując metodę wspinaczki klasycznej. Najbardziej sprawny kolega prowadził, wbijał dla asekuracji haki, a następni pokonywali progi, wspinając się z górną asekuracją. Tam, gdzie nie było to możliwe, zakładano drabinki własnej produkcji.

Czwarta już niemal na zegarze. Czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry. Zapraszam. W świetle pogarszających się relacji polsko-ukraińskich przyjazd Wołodymyra Zełenskiego na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy stoi pod dużym znakiem zapytania. Komisja Europejska alarmuje, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami i w mediach społecznościowych. Od dziś utrudnienia dla pasażerów kolei związane z przebudową katowickiego węzła. Szczegóły za chwilę. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

0: Przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok, usłyszał nasz reporter od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
1: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
0: Jedna konferencja niczego nie zmienia, tak z kolei mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.
2: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
0: A dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rusza w czwartek w Gdańsku. Na autostradzie A4 w województwie opolskim ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Uwaga kierowcy, trasa w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, a do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg w rejonie Rzędziwojowic. Na miejscu pracują służby drogowe, ratunkowe oraz policja i służby na razie nie przekazały informacji o poszkodowanych.
3: Posłuchaj, to powinno cię zaniepokoić.
0: Polscy rodzice częściej niż średnia unijna alarmują o nadmiernym czasie, jakie ich dzieci spędzają przed ekranami i w mediach społecznościowych. Częściej też oceniają, że popularne platformy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. Z dokumentem zapoznała się nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Polscy rodzice częściej zauważają u swoich dzieci objawy cyfrowego przeciążenia. Na uczucie silnego zmęczenia wskazało 32%, a więc o połowę więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej. Ponadto częściej niż w Unii Polacy zauważają u swoich dzieci problemy ze snem, trudności z koncentracją, bóle głowy czy problemy z odżywianiem. Paradoksalnie, mimo większych obaw, rzadziej niż średnia unijna popierają nowe ograniczenia wiekowe i zaostrzenie regulacji. Częściej wskazują na edukację, wsparcie psychologiczne i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych.
0: A więcej o raporcie możecie przeczytać na rmf24.pl. Kolejne utrudnienia dla pasażerów związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Od rana trzeba się ich spodziewać w rejonie przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna więcej szczegółów.
5: Powód to przebudowa przejścia podziemnego i budowa zupełnie nowego, trzeciego peronu na tym przystanku. Rozpoczynające się tam prace rozbiórkowe oznaczają zmiany dla podróżnych. Od poniedziałkowego poranka zamknięte będzie prowadzące na perony przejście podziemne. Będzie się tam można dostać inną drogą, ale to oznacza, że czas dotarcia na przystanek kolejowy wydłuży się o około 7 minut. I to trzeba będzie od poniedziałku brać pod uwagę przy planowaniu podróży pociągiem ze stacji Katowice-Szopienice Południowe.
0: To było turystyczne oblążenie Sopotu. Obłożenie w miniony już weekend wyniosło niemal 100%. Jak podkreśla branża turystyczna, podróżujący coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem w ostatniej chwili.
6: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
7: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
6: To są kilkudniowe wyjazdy. Nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już tak najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
0: Z Bartłomiejem Barskim, prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: Trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk po 15 latach znów wystąpiła na zmodernizowanym stadionie Skry w Warszawie i wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Śmiech. Głównym celem dla naszych lekkoatletów są sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Z obiema młodziarkami po starcie rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Wielki powrót Anity Włodarczyk na Skrę. Jak było?
9: Fajnie, bardzo, bardzo miło. Tak tutaj wspominam, na zawodach wróciłam na Skrę po 15 latach, więc w całkiem innych warunkach. Fajna atmosfera, ja zawsze powtarzam, nie wiadomo, w moim przypadku, ile kibiców na trybunach, nieraz wystarczy 50 osób, ale jest fajna atmosfera, fajny doping, to wtedy fajnie się motywuje. I dzisiaj niecałe 73 metry, zadowolona, bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wróciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy, bo inaczej się trenuje na zgrupowaniu, a trzeba teraz powrócić po prostu do tego rytmu zawodów i walczymy dalej.
8: No właśnie, tutaj w sumie kibice bardzo fajnie panią przywitali. Były okrzyki, była Anita, Anita. Była też fajna konkurencja, bo rozmawiałem wcześniej z Olą Śmiech i no, wydaje się, wygrała pani z pewną rezerwą, tak z luzem, ale różnice nie było aż tak duże, więc naprawdę ciekawy konkurs.
9: Tak, śmiałyśmy się z dziewczynami przed zawodami, że prawie mistrzostwa polskie, bo zabrakło Malwiny Koplon, Kasia Furmanek się wycofała, bo doznała lekkiej kontuzji, więc takie przed mistrzostwa polskie, bo za niespełna miesiąc spotykamy się w Białymstoku w tym roku, więc mówię, fajna atmosfera, dziewczyny powalczyły, Ola też po raz kolejny przekroczyła to minimum. Mówię, sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna.
8: Pani, tak jak dwie inne zawodniczki, macie już minimum na Mistrzostwa Europy. To już, można powiedzieć, odhaczone. No ale na tych Mistrzostwach Polski wyobrażam sobie, że będzie niezła konkurencja w kwestii tego, kto rzeczywiście do Birmingham pojedzie w sierpniu.
9: Tak, miejsce jest dla trzech zawodniczek. Jeśli więcej zawodniczek uzyska minimum, no to wtedy trzy najlepsze lecą. Gdybym była mistrzynią Europy 2 lata temu w Rzymie, wtedy by mogły lecieć cztery zawodniczki, bo zawsze jako mistrzynia
8: Europa
9: mam taką cieką kartę. Wtedy byłam druga, więc tutaj nie ma dodatkowej przepustki, ale myślę, że na pewno trzy dziewczyny pojawią się w Birmingham i będziemy walczyć.
8: Jak pani ocenia, jaki wynik tam może być, powiedzmy, na medal Mistrzostw Europy w tej chwili, jaki jest w Europie poziom?
9: Są dwie dziewczyny, które rzucają 77, dwie Chinki. Myślę, że brązowy medal to będzie jakieś 74 metry.
8: To chyba absolutnie w zasięgu, prawda?
9: Jak najbardziej. W moim przypadku, tak mówię, po tym dzisiejszym rzucaniu to jest duża rezerwa pod kątem techniki, więc mam nadzieję, że ze startu na start będę się doskręcała i ten szczyt formy, tak jak w większości konkursów w mojej karierze, przypadnie na tą docelową imprezę, bo już jestem w tym wieku, że nie da się po prostu cały sezon być na wysokim poziomie. To jest po prostu fizjologicznie, fizycznie niemożliwe, więc trzeba budować tą formę po prostu stopniowo. Ale najważniejsze, że jestem zdrowa i ze spokojem można trenować.
8: Domyślam się, że trening się różni jak znacząco w stosunku do, powiedzmy, treningu sprzed 10 lat pani.
9: Mniejsza ilość rzutów na siłowni w sumie podobnie, bo siła mi nie spadła. Trochę szybkość się zmieniła i w moim przypadku mniejsza ilość rzutów, no i więcej czasu poświęcamy na regenerację, bo już tak szybko się nie regeneruje, ale fajne jest to, że zawsze mnie się wydawało, że będę im starsza, tym będzie mi trudniej, nie wiem, rzucać, dźwigać ciężar, a wcale tak nie jest, więc też cały czas poznaję swój organizm.
8: A poziom motywacji taki sam nie zmienia?
9: Na taki sam, proszę mi uwierzyć, że to jest też niesamowite. Ja śmieję się, że to jest takie pozytywne uzależnienie i nadal mi to sprawia dużą przyjemność, więc jeszcze trochę potrafić.
8: Takie krótkie porównanie. Ta Skra z pani ostatnich treningów, startów sprzed kilkunastu lat, jak ją pani zapamiętała? Jak wyglądało to wtedy, a jak wygląda to, patrzę, rozglądam się świeżo po remoncie teraz?
9: Ostatni raz trenowałam na Skrze w roku 2019, to był lipiec. Dwa dni temu przyjechałam na trening tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda, bo nie byłam od tamtego czasu na Skrze i myślałam, że tutaj, gdzie dzisiaj rozgrywane zostały zawody, że jest nadal stadion, wiedziałam, że jest tartan, ale myślałam, że to jest stadion dla rugbystów tutaj, a się okazuje, że stricte lekkoatletyczny, więc fajny obieg. Mamy też super rzutnię tutaj do młota treningową, więc wiadomo, w jakich ja warunkach tutaj trenowałam przez w sumie ponad 10 lat.
8: To spartańskie.
9: Obskurne, okropne. Jakby szliśmy z trenerem przedwczoraj, mówię, aż człowiek chce się po prostu teraz przyjść i tutaj ćwiczyć, więc warunki są po prostu świetne.
8: Aleksandra Śmiech, witam serdecznie. Czy zadowolona z dzisiejszego występu?
10: Tak, jak najbardziej zadowolona. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się takiego wyniku dzisiaj, bo intensywny dosyć tydzień miałam za sobą. Dwa dni temu startowałam w Malacy, gdzie udało mi się uzyskać również wynik powyżej 70, minimum na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj powtórzyłam ten wynik, co się nam mało brakowało do niego, mała różnica w centymetrach, więc nie spodziewałam się, bo troszeczkę czułam się zmęczona, ale tutaj kibice tak wspierali intensywnie, że no ciężko było jakby, no musiałam się postarać dla nich po prostu, szczególnie, że startowaliśmy dzisiaj na Skrze, gdzie ja na co dzień trenuję.
8: To skoro przy Skrze jesteśmy, jak pani się ta nowa Skra podoba? Ma pani też w ogóle porównanie? Znaczy, domyślam się, że pewnie pani widziała, jak to też wyglądało jeszcze kilka lat temu, przed tym generalnym remontem. Te antyczasy świetności, teraz do świetności wracamy. Wygląda to naprawdę nieźle.
10: Tak, fajnie, że coś się tutaj się dzieje, że się zmienia nasz ten obiekt. Wcześniejsza rzutnia, jeśli mówię o samej rzutni, też jakby ja z bardzo dużym sentymentem wspominam, bo zawsze się czuliśmy właśnie jak u siebie. Stadion teraz jeszcze będzie tak główny w remoncie, ale mamy tutaj ten stadion treningowy, więc fajnie, że tutaj Warszawa się rozwija pod tym względem i mamy gdzie rzucać, gdzie trenować. Mam nadzieję, że rzut młotem i też inne konkurencje lekkoatletyczne się dzięki temu rozwiną i będą jakby przyciągać coraz więcej kibiców i nowych zawodników.
8: No tak, i mieliśmy mocną tutaj obsadę, bo przecież wygrywa konkurs na Skrze Anita Włodarczyk, dla niej też niezły powrót tutaj po latach. Czy widzi pani rezerwy u siebie po prostu, bo jest wynik ponad 70, to już jest na pewno coś fajnego, ale pewnie jeszcze chciałoby się więcej.
10: Tak, jak najbardziej. Jest ta regularność, czego bardzo się cieszę, bo to jest najważniejsze właśnie w konkurencjach technicznych, żeby utrzymać się gdzieś na tym wysokim poziomie. Wtedy możemy mówić o wyczuciówkach i tych wynikach jeszcze dalszych, więc tutaj jak najbardziej liczę w tym sezonie na życiówkę. Mam nadzieję, że zrealizuję ten cel. Za tydzień startuję na memoriale Czesława Cybulskiego. Mam jeszcze dwa starty zagraniczne przed Mistrzostwami Polski i Mistrzostwa Polski również będą się liczyły też do rankingu, więc liczę tutaj na życiówkę i dalekie rzuty.
8: Sprawa awansu do Birmingham, występu jest już załatwiona i sierpień to jest dla pani po prostu główny cel. Występ i jak najlepszy wynik, tak?
10: Tak, tak. Tutaj jeszcze muszę się dobrze pokazać na Mistrzostwach Polski, bo mamy jeszcze zawodniczki Kasię Furmanek, Malwinę Kopen, które również pewnie będą walczyć jeszcze o minimum. W tym momencie mam minimum ja, Ewa i Anita oczywiście, ale jeszcze pewnie inne zawodniczki też będą walczyły, więc Mistrzostwa Polski będą kluczowe.
0: Z Anitą Włodarczyk i Aleksandrą Śmiech rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: fakty za nami, ale ja wszystkich chciałem uspokoić, że fakty mają to do siebie, że one co godzinę wracają na antenę.
1: No, no, czasami co pół godziny nawet. Tak, to są takie momenty.
2: Wtedy jest takie faktowe bogactwo. A teraz historia dla dorosłych w RMF FM. I dzisiaj taki temat i taki tytuł, że normalnie gdyby to Tarantino nakręcił, to kolejki przed kinami by były. SB kontra UFO.
0: Tak, bo się okazuje, że to SB to nie tylko tam w sprawie działało tej czy tamtej, ale także w sprawie
1: ale
0: UFO
1: także
0: również.
1: Onej, tak.
0: O, oczywiście.
2: Tak. Czyli będziemy mówić o UFO. My, czyli radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o dżinsowych oczach. Dobry wieczór, zapraszamy.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Wiemy, dlaczego UFO lądowało w USA i generalnie dlaczego lądowało na zgniłym zachodzie, a nie u nas w najweselszym z demoludów. Otóż dlaczego? U nas SB wyciszała sprawę, a to psuło UFO cały efekt.
2: Tak, bo lecisz przez całą galaktykę, przez cały kosmos, lądujesz, porywasz ludzi na eksperymenty, a bezpieka wycisza sprawę.
1: A wtedy przy wyciszeniu trudno zrobić wrażenie na ziemianach. To tak jakbyś gadał przez szybę w tym gdzieś tam, gdzie ryby pływają.
0: W akwarium.
1: No właśnie, w akwarium do delfina. No.
0: Nawet są takie napisy w kosmosie. Nie ląduj u Polaków, bo ci zepsują całą zabawę.
2: Tak, trochę wstyd.
1: Zamiast zatrzymać UFO, przesłuchać, to wy, towarzyszu, wiecie o myśli marksistowsko-leninowskiej w kosmosie, to ci wyciszali temat.
0: No. Właśnie SB. Niemniej do kilku lądowań doszło u nas, choćby w 1959 roku w Gdyni.
2: Dobry wybór, bo to tak, atrakcje, widoki, infrastruktura turystyczna,
1: lody na patyku.
2: No, gofry, posypki.
0: Wieszczur Wybrzeża pisał tak, że Włodzimierz i Jadwiga Poncze rankiem widzieli na niebie latający talerz dużych rozmiarów, cytat, koloru pomarańczowego z brzegami zabarwionymi na różowo.
1: A może to słońce było?
0: No może.
1: Jak Włodzimierz nie domył Ludwika z szyb, to się mieniło wtedy.
0: Ale nie, no bo talerz potem zniknął, a inni świadkowie mówili, że rozbił się w gdyńskim porcie.
2: To pewnie zestrzelili, bo myśleli, że to amerykański szpion zrzuca stonkę może.
0: Potem chodziły plotki po wybrzeżu, że SB i ruskie otoczyli teren i że dziwne istoty milicja zabrała z portu do szpitala w Drelowie i tam te istoty skonały w tym szpitalu.
1: Służba zdrowia końcówki lat 50. to nie był temat dla słabych ludzi.
0: Nie.
2: Tak, ze zdrowymi szpitale nie dawały sobie rady, a co dopiero chory. Co? I to jeszcze obcy tam o innej anatomii.
0: Tak, bo u takiego obcego to nie wiesz, czy ten taki czułek na czole, czy to czasem nie jest ten, czy to nie jest fifolek.
2: No właśnie, i dlatego się rozbił, bo mu fifolek na czole zasłaniał oczy i zahaczył ufem o portowe żurawie i to stąd.
0: W każdym razie sprawa ucichła, świadkowie zamilkli, akta spalone, no długie są macki SB.
1: A jak kiedyś przyleci UFO szukać na przykład zaginionego wujka.
0: Tego, co się rozbił, tak?
1: Tak.
2: Gdynianie, jak zobaczycie takiego zielonego gościa z różdżką na czole.
0: Z różdżką.
2: Tak. Mhm. Mówcie, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, nie moja wina.
1: I tak dalej.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Wszystko było w tym utworze muzycznym. Absolutnie wszystko.
0: Nuty,
2: gdyby jeszcze tam
0: były.
2: Dołożyć opa hej, to na każdym weselu ściągają ludzie koszule, wujkowie przede wszystkim.
0: Opa hej.
2: Tu RMF FM, najlepsza muzyka i oczywiście dzisiaj historia dla dorosłych wieczorową porą.
0: Temat niezwykły, UFO i SB. Słuchajcie, istnieje teoria, która nosi znamiona zbliżenia do prawdopodobieństwa, że śladów UFO w Polsce jest mało, gdyż większość po prostu zatarła SBcja.
2: Tak, i ma to też być swoistym dowodem na istnienie UFO, bo skoro nie ma danych, to znaczy, że SB mocno zależało na ukryciu UFO-ów.
0: Mhm.
2: A to znaczy, że UFO było ważne.
0: Quod erat demonstrandum.
1: To bardzo lubię tą piosenkę. Dobra, ale niezbadana jest logika badaczy i ścieżki SB, nie?
0: No tak, niemniej pewne ślady UFO w Polsce dotarły do nas, do Polski z Danii. Tak, ale od początku wam
2: tak,
0: powiem.
2: Tak, dobrze jest zacząć od początku, bo jak zaczniesz od środka, to się łatwo zgubić.
0: Mhm. Jest rok 1983. Z portu w Ustce wypływa nasz polski kuter UST-134. Tam ma 5 osób załogi. I w którymś momencie oni widzą zielone światła.
1: Pewnie, nie wiem, przepływali przez skrzyżowanie jakieś tam na morzu czy coś, nie?
0: Może. Uznali, że to jest statek i z wyjątkiem sternika poszli spać, nie?
1: Aha.
0: I w nocy ten sternik ich budzi, krzycząc ej. Musicie to zobaczyć.
1: Gołe baby na niebie?
0: No nie, się okazało, że 15 metrów nad pokładem kutra wisiał spodek, a w oknach tego spodka w kształcie bulajów stały jakieś istoty.
2: Na pewno ich zbudził ten sternik, bo może dalej spali.
0: No, nie, zbudził ich i oni ujrzeli tak w tych oknach. Uwaga. Kobietę o niebieskiej skórze, chłopca z wielkimi oczami i mężczyznę z brodą.
1: Ale kombo, no.
0: Ale ta kobieta miała się uśmiechać.
1: W spodku, tak. No musieli łoić bimber na grzybach. Ja nic innego nie myślę, że to było. Wujek po takim spał pod drzwiami na wycieraczce, a ubranie zdjął, złożył w kostkę i położył na wycieraczce z sąsiada.
0: Następnego dnia, uwaga, to jest ważne, ci rybacy, ta załoga kutra, obudzili się 300 kilometrów dalej.
2: Jak ten pijany rowerzysta, co go znaleźli w rowie pod Sieradzem i nie budząc zawieźli pod Wałbrzych i zostawili w rowie. Gościu od tamtej pory nie tyka wódki.
1: No dobra, a co z tymi rybakami? Robili na nich jakieś, ja wiem, eksperymenty?
0: Momenty by były. Nie. Jeden z członków załogi, bo oni nie mówili nikomu o tym, po latach uciekł z rodziną kutrem do Danii i tam już będąc poza zasięgiem SB, opowiedział co i jak. I podobno nawet wyjęto mu spod skóry jakiś nadajnik, co go miał wszczepiony. Nie. Ale ten nadajnik gdzieś tam zginął. No.
1: UFO rąbnęło.
2: No UFO, albo SB. Morał mam taki. Zawsze warto mieć czystą bieliznę na wypadek, jakby UFO nas porwało na eksperymenty.
0: Tak, żeby nie było wstydu w kosmosie potem. Nie, że tam
1: brudasy z ziemi, nie?
0: Muzyka to jest samo piękno. Muzyka jest jak powietrze. Wdech, wydech, wdech, wydech i od razu czujesz się, że tak powiem, umysłowo dotleniony. To jest piękne.
2: A jak w historii dla dorosłych dotąd było grubo i część rzeczy się w głowie nie mieściła, tak dzisiaj przechodzimy samych siebie, bo przypomnę tym, którzy teraz do nas dołączyli, dzisiaj SB kontra UFO i lądowania UFO w Polsce.
0: Dokładnie. Niektórzy mówią, że obcy wylądowali takim czymś podobnym do spotka na Wiejskiej w Warszawie i że do dzisiaj tam siedzą.
1: Ale o tych ciężkich przypadkach dzisiaj nie będziemy rozmawiać.
2: Tak. Często pojawia się taki argument i pytanie, dlaczego UFO z reguły widzą ludzie prości i niewykształceni, tak niektórzy mówią.
0: No właśnie, czegóż, ach szczegóż, bo rozumiem, że masz na to pytanie retoryczną odpowiedź.
2: I tak i nie, bo się okazuje, że u nas też wykształceni goście UFOków widzieli.
1: No to wymieniaj nazwiska, stopnie naukowe, numery paszportu, będę sprawdzał.
2: Jest taki zapis z 1984 roku, że UFO miał widzieć w Mielcu na Podkarpaciu wykształcony pilot Henryk Bronowicki.
0: To ja jako człowiek, którego korzeń tkwi głęboko w podkarpackiej ziemi, powiem jedno, że my obcych jesteśmy w stanie rozpoznać z kilometra w ogóle.
1: Znaczy obcych w sensie kosmitów.
0: Wystarczy, że obcy jest z innej wsi i też go rozpoznamy od razu, nie?
2: No więc wracając do tematu. Było kilku świadków, którzy 13 lipca 1984 roku w Mielcu, ale i chwilę wcześniej, podobno w Rzeszowie.
0: Ja to chyba też widziałem.
2: Nie? Widzieli nad głowami srebrzystą kulę.
0: Widziałem.
1: Ale znaczy się po tańcówki chodziły, nie? Taka ta strobo, kula strobo.
2: Na niebie ta srebrzysta kula była, a pan Henryk Bronowicki relacjonował, że za tą kulą leciał samolotem.
0: Ja się trochę, powiem wam, cały czas boję tego dzisiejszego odcinka, bo nie wiem, czy jak ktoś włączył nas dopiero teraz i nie wie, o czym gadamy, to czy nie pomyśli, że my coś braliśmy, że srogie piguły chłopcy łykli.
1: Przysięgamy, nie braliśmy. Znaczy nie takie rzeczy na trzeźwo możemy opowiadać.
0: Dobrze, ale to ja mam w takim razie tutaj takie pytanie, czy są jakieś cytaty z tego mieleckiego UFO, co tak ten pułkownik coś powiedział.
2: Mam cytat pana Bronowickiego. No. Nie jestem specjalistą od UFO i tego typu zjawisk, ale to, co widziałem, stawia wiele pytań, na które jako inżynier lotniczy i pilot doświadczalny nie potrafię odpowiedzieć.
0: Mm. Sporo jest takich pytań, prawda? Na przykład, po co facetom sutki?
2: No. O, dobre pytanie.
1: Albo co to jest kosinus, nie? Ale jako doświadczony nadredaktor radiowy ja nie potrafię na to pytanie też odpowiedzieć.
0: To o sutki, czy o to UFO?
1: O sutki.
2: Zastanówcie się nad tym wieczorową porą, a my za chwilę wracamy z kosmitami w Polsce w roli głównej.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Może się będę powtarzał, ale powiem piosenka i po piosence, prawda?
0: Bardzo dobrze.
1: To jest zaczyna się, trwa i się kończy.
0: Słowa i po słowach.
1: Tak.
0: Dzisiaj w historii dla dorosłych polskie historie z UFO w roli głównej.
2: Pamiętajcie, obcy są wśród nas.
0: Teraz chyba najsłynniejszy przypadek spotkania z kosmitami w Polsce, miejscowość Emilcin, i stoi tam nawet do dzisiaj pomnik UFO.
1: I bardzo dobrze. Nie będą nam tu w obcych językach dyktować, jakie my sobie mamy pomniki stawiać. Nas stać.
0: I ja teraz zacznę jak Bogusław Wołoszański w Sensacjach XX wieku, albo jak ten Przemysław Skowron dorwać bestię.
2: No i prosimy.
0: Był 10 maja 1978 roku. Rolnik Jan Wolski, jak gdyby nigdy nic, jedzie sobie furmanką.
2: I w tym momencie wojska niemieckie przekraczają granicę z Francją.
1: Wydaje mi się, że to nie ta historia.
0: Właśnie. Może ja wam przeszkadzam, słuchajcie, bo...
2: Trochę, wiecie, ale jak, no, jakoś się nauczyliśmy z tym żyć, no, także kontynuuj.
0: No, i znowu wchodzi Bogusław i mówi tak. Pan Wolski zobaczył srebrzysty obiekt nad ziemią, a pod nim postać, która go zapraszała niejako do siebie.
1: A orkiestra w tym czasie grała, a teraz idziemy na jednego padiba badi rubu.
0: No, jesteś pewien, że nie braliśmy niczego? I no w każdym razie i ten pan Wolski mówi tam do tego dziwnego człowieczka, jak go określił, i on do niego podszedł. O,
2: no, ja mu się nie dziwię, jak ktoś woła na wódkę, żal odmówić, bez ale względu nie, na nie to, jak żadnej, gość wygląda.
0: Nie było żadnej wódki, zaprosili go, tego pana Wolskiego, do środka tego UFO. Aha. Tam już było kilkoro tych ufolutków i jak pan Jan relacjonował, cytat, duże zainteresowanie wzbudził jego pasek u spodni. Wiele razy rozpinali i zapinali klamrę.
1: Tu ich mamy.
0: Tutaj,
1: ja widziałem takie filmy w internecie, które się zaczynały od rozpinania i zapinania klamry, ale nie było tam ani pół ufolutka.
2: Dobra, uciekajmy od tego tematu. Przejdźmy do tego, o którym Przemek mówił. Do konkretów przejdź. Jak wyglądali te ufoki?
0: Te ufoki, no niewielki wzrost był ich. Aha. Gadali w dziwnym języku, mieli ciemno-zielone twarze, skośne oczy i takie czarno-szare kombinezony.
2: Czyli drużyna chińskich skoczków narciarskich musiała zabłądzić w drodze do Garmisch-Partenkirchen.
0: Ale może to był...
1: Coś zjedli, zieleni na twarzy się zrobili.
0: Dalej pan Jan mówi, że te istoty kazały mu się rozebrać. Badali go jakimiś talerzami.
1: Z tatarem.
0: W trakcie tego jedli coś jakby lodowe sople. Chcieli go z tymi soplami poczęstować, ale przytomnie odmówił. Pan Wolski się ubrał, powiedział kosmitom do widzenia i poszedł. No i to jest dotąd najbardziej wiarygodna polska relacja ze spotkania z ufolutkami.
2: I to były cytaty.
0: No mówię, może jakaś lepsza puenta będzie w następnym polskim spotkaniu z UFO, no bo historia dla dorosłych jeszcze się dzisiaj nie kończy.
1: Jeśli słuchacie nas w parach, prosimy o nie bawienie się soplami w trakcie muzyki.
0: Jeśli słuchacie nas w porach, to można je ściągnąć, prawda?
2: UFO i Służba Bezpieczeństwa. To jest dzisiejszy temat historii dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury w następujących osobach. Ja i moi dwaj koledzy.
0: To ja przechodzę teraz tutaj do rzeczy. SB, można notować, starało się zwalczać wszelkie informacje na temat UFO w Polsce. Podejrzewano, że te wszystkie latające talerze, te spotkania z dziwnymi istotami to mogą być prowokacje burżuazyjnych służb wywiadowczych.
2: Tak, pogrobowców i innych rewizjonistów, których sępie łapy tylko czyhały, łypiąc wrażymi pazurami na sukcesy socjalistycznego państwa.
1: Tak, tak było, ale co nieco się jednak przedostało do ogólnej wiadomości. Przecież o tym mówimy, nie?
0: No właśnie, to wróćmy jeszcze do tych wypadków z 59 roku. To był konkretnie 21 stycznia 51 roku, kiedy obiekt wpadł do Zatoki Gdańskiej, prawda? No i tam był artykuł na ten temat i kilka dni, uwaga, to jest ta taka kolejna historia, po tym zdarzeniu strażnicy portowi mieli napotkać na plaży dziwną istotę. Była ubrana w kombinezon. Miała spalone włosy i część twarzy miała spaloną i taka wyczerpana czołgała się po piasku. I natychmiast zawiadomili milicję.
2: Może po prostu ktoś wracał z suto zakrapianej imprezy połączonej z nieudanym odpaleniem fajerwerków i tak wyszło.
1: Albo Wczasowicz wracał wyczerpany po przegranej nocnej walce o miejsce na swój parawan plażowy.
0: Mogło tak być. No w każdym razie znaleziono dziwną istotę i ją zabrano do kliniki i tam poddano badaniom, eksperymentom i okazało się, że ona nie mówi w żadnym znanym języku.
1: A no, poczekaliby aż delikwent wytrzeźwi, wieje, to by się dogadali, a tak to się rozmowa nie kleiła, no. Jak się nazywacie obywatel?
0: Poczekaj. Bo w trakcie badań lekarze stwierdzili, że ta istota posiada całkowicie odmienny od ludzkiego układ organów wewnętrznych. A jej układ krwionośny ma niespotykany spiralny kształt.
2: No tak, to jest przestroga, żeby nie pić alkoholu z nieznanych źródeł, bo można sobie spustoszyć organizm.
0: Tak ci się żyły wykręcą w sprężynkę. Istota podobno żyła jeszcze jakiś czas, a zmarła, gdy zdjęto z jej ręki bransoletę.
1: No, zajumali gościowi sikorę, w sensie zegarek i z tego żalu pan powołał tę istotę do siebie.
0: Wiesz co, nie wiem, no niekoniecznie pan, bo ciało zostało przewiezione do Związku Radzieckiego.
2: I tam w ZSRR pośmiertnie zapisano ufolutka do partii. Czyli jednak happy end.
0: Czego wszystkim zresztą ufokom na naszej ziemi życzymy. Oraz zdrowia.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dzisiaj mówimy o tym, jak ta Służba Bezpieczeństwa zwalczała UFO.
2: Dlaczego?
0: Dlaczego o tym mówimy?
2: Nie, dlaczego zwalczała. No.
0: Bo władze nie wiedziały, czy te UFY po wylądowaniu stoją na gruncie materializmu dialektycznego, czy właśnie z gruntu wręcz przeciwnie.
2: No. Aha, czyli na wszelki wypadek władze PRL wyznawały zasadę pozaziemskim pseudokosmitom prowokatorom mówimy nasze gromkie nie.
0: Dokładnie. I pewnie dla partii rządzącej, na przykład nie nie wiem, zrobienie kręgów w zbożu to był taki symbol burżuazyjnych dążeń UFO.
1: Ale w sumie SB słabo walczyło z UFO-ami, bo brakło w tej walce, moim zdaniem, finezyjnych smaczków. Ja to pamiętam, no bo był taki plakat z pijany nie tańczy, nie?
0: Był.
1: To powinni byli rozwiesić też plakaty z UFO nie tańczy.
2: Bo z UFO nie pije.
0: Trzeba też powiedzieć, że walka SB z UFO trwała do czasu, prawda?
1: Aha.
0: Bo później nawet SB to propagowało takie zjawiska związane z obcymi.
1: Uwaga!
0: Bo zauważ, że w kraju pełnym coraz większych napięć społecznych potrzebne były tematy zastępcze, prawda? Które odwracały uwagę od istotnych dla Polski spraw.
2: No tak. Bo Polaków bardziej zajmowały wtedy bliskie kontakty trzeciego stopnia z panią z mięsnego, z meblowego, z panem ze stacji benzynowej niż
1: tak
2: tam... Wiadomo.
0: No więc właśnie, nawet badacze UFO w Polsce twierdzą, że niektóre sensacyjne zjawiska, to jest taka końcówka 70. i z lat 80. były wręcz organizowane przez bezpiekę.
1: To logiczne, bo UFO było wygodne, bo UFO w przebraniu polskiej klasy pracującej celowo powiększało kolejki przed sklepami i wykupywało dywany, regały, segmenty, pralki,
0: wołowinę bez kości na kartki, cukierki, wódkę.
2: Pałowało demonstrantów.
1: No, takie tam. Jakże teraz naszym władzom przydałoby się takie UFO, nie? Byłoby na kogo zgonić nowe łady, dobre zmiany, takie tam.
0: No wiesz, nie, bo niekoniecznie, bo a jakby zaczęli tu robić porządki, tak?
1: Nie?
0: Załóż tę maseczkę Brown, bo masz taki głupi wyraz twarzy, że w maseczce będziesz wyglądał lepiej, prawda? To...
2: Albo lądują i mówią, później Polacy pogadamy, a teraz prosimy na chwilę do siebie. Jarosława, Borysława, pana ojca Tadeusza.
0: Chłopaki, lądujcie!
1: No,
0: zapraszamy, tak. Herzlich willkommen, tak.
1: Tu na trawie.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Czy o UFO wiemy więcej teraz, niż wiedzieliśmy dziś rano, gdy się obudziliśmy?
2: Jeśli dużo ktoś z was więcej, słuchał uważnie, to wie. Jeśli ktoś nie słuchał uważnie, to proszę sobie zrobić notatki, podcast z dzisiejszą historią dla dorosłych, ale i wszystkie dotychczasowe historie dla dorosłych, odcinków chyba z 35-36 do odsłuchania na rmfon.pl.
0: Tak, ja czasem tam wpadam, słucham nas i bo nie jestem w stanie uwierzyć, że my takie głupoty gadamy.
1: Mądre rzeczy, tylko że czasami tak wyglądają. Te rzeczy, które my wygadujemy, mają cechy kształcące.
0: Wpadajcie na RMF On i słuchajcie. Przemysław Skowron,
1: Tomasz Albratowski
2: i Jacek Tomkowicz.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Byłaś

0: To już godzina prawie piąta na Radiowym Zegarze, więc czas na fakty. Arkadiusz Sembi-Miernikowski, zapraszam. Pierwsza runda rozmów nad porozumieniem pokojowym między USA a Iranem zakończona. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Cukier spoza Unii nie wpłynie na nasz rynek. To zapewnienia Komisji Europejskiej. Rząd chce zmienić przepisy i nasze podejście do wymiany sprzętów. Jeśli zamiast pozbycia się naprawimy przedmiot, mamy zyskać dodatkowy rok rękojmi. Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne i poinformowali o zachęcającym postępie w negocjacjach. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ocenił także, że działania mediatorów przyniosły znaczny postęp, wskazując m.in. na zawieszenie części restrykcji wobec Iranu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju. Strona amerykańska nie potwierdziła jednak informacji o odmrożeniu irańskich aktywów. Komisja Europejska uspokaja, że import cukru spoza Unii nie jest zagrożeniem ani dla rynku wspólnoty, ani dla rolników z Polski. Takie zapewnienia znalazły się w przesłanym dziennikarce RMF FM oświadczeniu. Ze szczegółami w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 000 ton,

0: Czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
1: A więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl. Ostatni mundialowy mecz przed porankiem właśnie się zakończył i przyniósł zdecydowane zwycięstwo Egiptu nad drużyną Nowej Zelandii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1, co daje Egiptowi jeszcze większą przewagę nad rywalami w grupie G.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. W faktach z nami Igor Skrzypek. Jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
3: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami, nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt, rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
1: A za nami już jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc Kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jedno wiemy na pewno, Słowianie w tym czasie bardzo dobrze się bawili, mówi dr Joanna Marita Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień, wiemy też o wiankach nawet kochanowskich. Zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o sobudce właśnie o wiankach, więc właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. To są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
1: Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, tak mówili miłośnicy Gwiezdnych Wojen podczas festiwalu fantastyki Pyrkon. Do Poznania w ten miniony weekend przyjechali fani zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Podziwiać można było m.in. wystawę kreacji królowej Amidali.
5: Przede wszystkim są to kostiumy z Mrocznego Widma. Mamy w tej chwili 6 kompletnych kostiumów. 7 jest w trakcie produkcji, który też już tutaj możemy oglądać. Brakuje mu aktualnie kilku detali, plus jeszcze okrycie głowy. No i nowa suknia, która dołączyła w tym roku po 7 miesiącach intensywnej produkcji, czyli ta tutaj fioletowa z Ataku Klonów.
1: Mówiła Aldona Talarczyk, projektantka strojów z Uniwersytetu Gwiezdnych Wojen. A kolejna okazja, żeby zagłębić się wraz z fanami świat fantastyki i science fiction za rok. Tymczasem kolejna dawka faktów już za niecałe pół godziny. Punktualnie o 5:30 startuje poranne wydanie faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańszewski, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. Poniedziałek po weekendzie, 22 dzień czerwca. W faktach RMF FM aktualne informacje dla kierowców z autostrady A4 w nocy między węzłami Opole Zachód Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do śmiertelnego wypadku. Uważajcie na wyznaczony objazd. Na mundialu za oceanem wszystkie mecze zakończone, w ostatnim Egipt ze zwycięstwem nad Nową Zelandią. O poranku nie przejedziecie wciąż autostradą A4 w kierunku Wrocławia na wysokości Rzędzi-Wojowic. To jest odcinek między węzłami Opole Zachód Brzeg. Tam, jak informowaliśmy już w faktach, ciężarówka zdarzyła się z pojazdem służby drogowej. Nie żyje jedna osoba, na miejscu wciąż jest policja, która kieruje was na objazdy. Żeby przejechać w stronę Wrocławia, powinniście na węźle Opole Zachód zjechać na krajową drogę numer 46, potem 94 i nią kierować się na węzeł Brzeg, gdzie wrócicie na autostradę. To fakty RMF FM. W poniedziałek, 22 dzień czerwca, jak mówiłem, pierwszy dzień kalendarzowego lata. To astronomiczne rozpoczęło się wczoraj przed południem o 10:25. Ponad 20 stopni w tej chwili w Warszawie. To jest najcieplejsze miasto w Polsce. Dla kontrastu 12 niespełna kresek w zachodniopomorskim Resku. To są aktualne temperaturowe dane IMGW. Z gorących tematów w faktach wróci sprawa afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i badań bez kolejki dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Zapraszam na nasze poranne rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. O 7:00 w faktach Piotr Salak porozmawia z Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a godzina później poranna rozmowa w RMF FM. Tomasz Terlikowski zaprosił dziś Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Poza tym w porannych faktach lato remontów w Krakowie i fala rekordowych upałów we Francji. Ale zapytamy też młodych ludzi, czy u progu wakacji i na początku lata chce im się jeszcze chodzić do szkoły.
1: No nie chcę.
2: Nie.
3: Nie, ale muszę.
0: Na mundialu pół godziny temu w kanadyjskim Vancouver Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. Egipcjanie z pierwszym zwycięstwem w historii występów na Mistrzostwach Świata. A wcześniej debiutująca na mundialu reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka zremisowała w Miami 2-2 z faworyzowanym Urugwajem. Tak właśnie zagrali. Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej. Zadeklarował już po meczu trener Kaboverdyjczyków Bobiszta. Zatem ich kibice i nie tylko trzymają kciuki. My z pełnymi faktami wracamy punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Że mamy lato?
0: No podobno.
5: Właśnie tak jakoś inaczej mi się dzisiaj wstawało. Tak mówię, normalnie to chyba lato.
0: No jest.
5: No to fajnie, no dobra. To inaczej zaczyna się ten tydzień w takim razie. Jest poniedziałek, jest wstawa i szkoda dnia. Jest 27 minut do godziny 6:00. Z pełną energią i z uśmiechami na ustach. Zaczynamy. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron. Mówimy dzień dobry.

0: hasło, że już mamy lato, no i takie letnie, wakacyjne hity oczywiście też dla was mamy w RMF FM Talk to You. 17 minut i będzie godzina 6.
1: Dobra, najważniejsze, czym będzie żył ten dzień, czym będzie żył ten tydzień? Na temat numer jeden póki co to order Radła Białego, odesłany przez Wołodymira Załęskiego, kurierem. Zresztą nie tylko on, tylko jego koledzy tam partyjni też odsyłają.
0: Cały czas z tego, co widzimy na pierwszych stronach w prasie, żyje temat Szpitala Południowego w Warszawie. No, jeszcze się nie to nie zakończyło. No i na Krymie nie ma paliwa przez ukraińskie ataki.
1: To jest, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, jak na piąty rok trzydniowej operacji specjalnej.
0: Wszystko, co najważniejsze, najszybciej, oczywiście w RMF FM, we Wstawa i Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron, mówimy wam dzień dobry. Złote bączki.
2: Reklama.
3: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
8: Wstawaj, szkoda dnia.

0: jeszcze przed faktami o 6. Taki luźniejszy temat teraz mi się wyświetlił na zagranicznym portalu. Mołdawski parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą wino nie jest już napojem alkoholowym.
1: A czym jest?
0: Nie obejmuje go już zakaz reklamy czy sprzedawania w nocy, bo po prostu wino to jest produkt spożywczy.
1: Produkt spożywczy?
0: Tak.
1: Jak uroczo, produkt spożywczy. No. Czyli czekajcie, bo wychodzi na to, że Mołdawia jest jedynym krajem na świecie, gdzie będzie się można upić do dna napojem niealkoholowym.
0: Nie, produktem spożywczym.
1: No nie polecam.
0: Nie
1: polecamy.
0: Szkodzi.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Każdy lekarz z półtorocznym stażem za 1 600 000 wziąłby tę robotę.
5: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle jest problem z pieniędzmi na finansowanie świadczeń medycznych, ponad 1,5 miliona płaci się jednemu lekarzowi. Uważam, że jest nie do obrony to.
3: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
6: Przed nami 6:00, przed nami również i fakty w RMF FM.
7: Studio Faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, o poranku.
7: Zaczynamy.
10: Dziś zostać ma wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego.
8: Po skandalu dotyczącym m.in. szybszych wizyt po znajomości.
10: Utrudnienia po śmiertelnym wypadku na opolskim odcinku A4.
8: Autostrada jest zablokowana między węzłami Opole i Brzeg w kierunku Wrocławia.
10: We Francji obowiązuje dziś czerwony alert ze względu na upały.
8: A na koniec faktów emocje koszykarskie.
10: Legia Warszawa obroniła Mistrzostwo Polski. Najprawdopodobniej już dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
8: Chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach.
10: Do tego w tym szpitalu 28-letni lekarz, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł.
8: Według portalu Zero.pl w ubiegłym roku jeden z lekarzy pracujących w placówce informował prezydenta Warszawy o wspomnianych nieprawidłowościach.
10: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma wątpliwości.
11: Jest odkreślony tryb. Tym trybem są zawiadomienia do prokuratury, do NFZ-u, do Izby Lekarskiej, a nie tryb nieformalnego powiadamiania na komunikatorze od osób, których się nie zna.
8: Polityczną odpowiedzialność poniesie zapewne tylko minister zdrowia. Tak uważa Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu.
12: Na ile znam Tuska, to raczej swoje dziecko cudowne, prawda, pana Kierwińskiego będzie bronić do końca, natomiast być może pani minister będzie musiała odejść.
10: W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura.
8: Kierowcy na A4 w Opolskim ostrzegamy i przypominamy.
10: Ciężarówka w nocy uderzyła w samochód służby drogowej w Rzędzi Wajowicach.
8: Tam między węzłami Opole Zachód i Brzeg droga w kierunku Wrocławia cały czas jest zablokowana.
10: Wyznaczono objazd na węźle Opole Zachód. Zjedźcie na krawędź 46, a potem 94 dojedziecie do węzła Brzeg.
8: W Łódzkiem natomiast bus z naczepą uderzył w bariery na S8.

0: To między węzłami Żgów i Róża.
1: Jeszcze co najmniej przez 2 godziny spodziewajcie się utrudnień na ekspresówce w stronę Wrocławia. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia związany z falą upału obowiązywać będzie w prawie połowie regionów we Francji.
0: Ostrzeżenia synoptyków mówią o 40 stopniach, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Z powodu rekordowej fali upałów całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj znowu część pociągów nie będzie w ogóle kursować. Dyrektor francuskich kolei Jean Castex oświadczył, że w niektórych regionach z powodu słonecznego żaru istnieje ryzyko deformowania się szyn i awarii systemu sygnalizacji świetlnej.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Po raz drugi z rzędu i 9 raz w historii Legia Warszawa zdobyła tytuł mistrzów Polski w koszykówce.
1: Legia wygrała decydujący 7 mecz z Zastalem Zielona Góra 78-70.
0: Po rannych faktach RMF FM nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Jak wyglądał ten ostatni mecz finałowy?
4: Dzień dobry. Był podobny do większości spotkań finałowej serii. Serii, trzeba podkreślić, naprawdę pasjonującej. Legia przystępowała do niej jako murowany faworyt. Mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej. Zastal jako kopciuszek, który nie miał rozstawienia. Wczoraj zielonogórzanie także postraszyli Legię niemal do samego końca, utrzymując minimalną stratę. Ale w końcówce zabrakło im już chyba nerwów i sił, żeby przegonić ostatecznie stołecznych. Srebrny Zastal niewątpliwie i tak napisał piękną historię ligowej rewelacji. Ale warszawianie jeszcze piękniejszą. Po drugim złocie z rzędu, trzeba powiedzieć wprost, odwrotnie niż w piłce nożnej, w koszykówce Legia przeżywa tłuste lata.
0: Ponad 1000 zawodniczek i zawodników z całego świata, tysiące kibiców na trasie, no i rywalizacja w ekstremalnych, wręcz tropikalnych warunkach.
1: Przy pełnym słońcu, 6. edycja triatlonowych zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE zakończona. Wczoraj w najbardziej prestiżowym starciu profesjonalistów na dystansie średnim cyklu Challenge Family triumfowali Serb Ognjen Stojanowicz wśród mężczyzn oraz Marta Łagownik w rywalizacji kobiet.
5: Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wygrać we własnym mieście. To jest niesamowite uczucie słyszeć swoich ludzi, którzy cię dopingują i cały czas mówią: Marta, dawaj, dawaj, dowiedziesz to do mety, czekamy na ciebie. Także jestem przeszczęśliwa.
1: Przeszczęśliwa zawodniczka z Gdańska, jednej z najważniejszych stolic europejskiego triatlonu.
0: Po 6.30 w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe, tam dużo emocji mundialowych i koszykarskich.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Co w pogodzie? Jak z tym deszczem? Już sprawdzamy, już wam mówimy. No, dzisiaj deszcz będzie się pojawiał. Sporo deszczu o poranku dzisiaj będzie w Małopolsce i ten deszcz później jeszcze się rozleje na centralną Polskę od Łodzi przez Warszawę po Kraków, Lublin i Rzeszów oraz Radom. To deszcz z burzami w środku Polski, tak patrzę na godzinę 11:00 i ten deszcz w centralnej Polsce i w Małopolsce utrzyma się do wieczora.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
8: Ale jest lato i jest ciepło teraz na termometrach od 14 w Szczecinie do 18 w Kielcach i w Krakowie, ale potem będzie jeszcze cieplej. O 14 termometry pokażą 19 w Koszalinie, wiem, bez szału, ale poza tym w Polsce 26 kresek, czyli już jest. 27 w zielonej, już jest lato.

0: Bonnie Tyler, czyli po polsku Beata Kozidrak.
1: To jest tak, to jest Beata Kozidrak, bo to Tyler to jest kozik, a Tyler to jest Kozidrak.
2: No to przecież... zagraniczne nazwisko.
1: Przecież my jesteśmy poważnym radiem, byśmy was nie kłamali.
2: 13 minut po godzinie 6 tu wstawa i szkoda dnia w RMF FM.
1: Czerwcowe beatydy, słuchajcie, czyli to takie letnie spadające gwiazdy. One się pojawią na nieboskłonie już dzisiaj w nocy. Bo mają spadać z nieba od 22 czerwca, od dzisiaj do 2 lipca. 27-28 to jest takie maksimum, kiedy te beatydy będą mknąć, czyli sobota, niedziela oglądamy niebo.
2: I to szybko będzie leciało, czy to tak?
1: To leci 18 km na sekundę.
2: Czyli
1: tak, trochę szybko, to jest, no.
2: Czyli takie spadające gwiazdki, no to już, teraz pomyślcie sobie życzenie, albo dużo życzeń, bo to będzie cały rój.
1: Dużo.
2: I niech wam się spełniają.
0: Na przykład może ktoś sobie wymarzył, żeby mu zagrali w RMF-ie Tedego Swimsa.
1: Albo żeby na przykład chciałbym zarabiać 1/5 tego, co mój lekarz rodzinny. I ciach, i po prostu pieniądzor, dolary, zielone, złote, super.

0: Silver. Wam we Wstawaj Szkoda Dnia. 320 na zegarach, to do tej porannej kawusi, którą się teraz raczycie. Mamy nadzieję, my mamy dla was poranną historię, bo się okazuje, że po sensacyjnym remisie Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanią, turyści zaczęli się interesować tym miejscem.
1: O proszę.
0: I całkiem możliwe, że właśnie ci Wyspy Zielonego Przylądka to będzie hit tych wakacji.
1: No i widzicie, jakby się Polska dostała na ten mundial, to tylko byłby problem.
0: Kolejny.
1: Jeszcze by tu turyści chcieli przyjeżdżać.
0: Jacyś.
1: Jeszcze by się ktoś nami interesował, a po co to komu?
0: By sprawdzał, by się tu pchali.
1: Tu jest fajnie.
0: Pewnie. I słuchajcie, no. I nasze parawany, nasze polskie parawany pozostaną naszymi polskimi parawanami.

0: Reklama.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woldary!
11: Kto?
12: Woldary!
13: Ból szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
13: Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
18: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
19: Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu na gdańską konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy?
20: Między innymi o tym usłyszycie w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Marek Sawicki z PSL-u. Dzień dobry.
21: Tak jest. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Piotrze. Cieniem na relacjach na linii Kijów-Warszawa kładzie się sprawa orderu Orła Białego, tak, odebranego prezydentowi Ukrainy. Jeżeli teraz Wołodymyr Zełenski zrezygnuje z przyjazdu, kto bardziej straci? Polska czy Ukraina, która przecież jest w centrum tego gdańskiego szczytu?
21: Oczywiście i zapytam o to, chociaż to jest bardzo trudno rozstrzygnąć, bo dużo łatwiej wskazać tego, kto zyska i kto cały czas zyskuje na tym kryzysie polsko-ukraińskim, to jest oczywiście Moskwa. Jakie są możliwe wyjścia z tej trudnej sytuacji? Po czyjej stronie jest teraz inicjatywa? Będę pytał o to marszałka seniora, ale też porozmawiamy o reformie służby zdrowia. PSL ma swój własny pomysł, jak naprawić zdegenerowany system, co nie znaczy, że nie zapytam o polityczną odpowiedzialność koalicji rządzącej za aferę w Szpitalu Południowym. Czy ta sprawa jest też obciążeniem dla ludowców? To są pytania oczywiście do Marka Sawickiego. Zapraszam.
19: Ta rozmowa już za pół godziny. Teraz aktualne fakty dla kierowców. Po kolizji zablokowana krajowa 74 w Smykowie w Świętokrzyskiem.
20: Zderzył się tam samochód osobowy z ciężarówką. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę.
19: Auto osobowe mogą przejechać objazdem przez Smyków. Ciężarówki muszą czekać na odblokowanie 74.
20: Festiwal fantastyki Pyrkon zakończony.
19: Do Poznania znów przyjechało kilkadziesiąt tysięcy miłośników Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni czy Wiedźmina.
22: No ja tu głównie dla ludzi, dla tych relacji przychodzę.
23: Tak. Skoro jeździcie 9 lat, to powiedzcie mi, co takiego jest w tej imprezie?
24: Ciężko powiedzieć, czego nie ma.
25: Ludzie. Szczerze mówiąc, my jesteśmy introwertykami, przyjeżdżając tutaj nagle jakaś po prostu moc w nas wstępuje. Marnujemy całą energię, 100% nas. Tutaj wracamy na normalne życie już. Tylko my, nasze mieszkanko, praca i tak dalej. A tutaj po prostu jest niesamowita atmosfera.
20: Te głosy na Pyrkonie zabrał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: koszykarski mistrz Polski, wyłoniony dopiero w meczu numer 7.
20: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Legia Warszawa obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. Ostatni mecz finału we własnej hali i wygrana z Zastalem Zielona Góra 78-70. Finałowa rywalizacja przyniosła ogromne emocje. Ostatecznie na górą drużyna, która przed finałem była stawiana w roli faworyta. Zastal ze srebrem i to jest także naprawdę duży sukces tej drużyny. MVP finałów został rozgrywający Legii Andrzej Pluta. Na mundialu okazało zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii. Mistrzowie Europy pokonali 4-0 Arabię Saudyjską. Dwie bramki strzelił Mikel Oyarzabal, jedną Lamine Yamal. Do tego jeszcze gol samobójczy. Celem był powrót do tego uczucia zwycięstwa, co oczywiście wymagało poprawy względem poprzedniego meczu, ale zdajemy sobie też sprawę, że musimy dalej się rozwijać. Również teraz zachowamy samokrytyczne podejście. Wierzymy, że musimy stale robić postępy, jeśli chcemy osiągnąć to, do czego dążymy. Czyli oczywiście do Mistrzostwa Świata, podsumował trener Luis de la Fuente. Niespodzianką remis Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Belgia zremisowała bezbramkowo z Iranem, a Egipt pokonał 3-1 Nową Zelandię i to jest pierwsze w historii zwycięstwo tej drużyny na mundialu. Serena Williams dostała dziką kartę. Na Wimbledon to była ostatnia dzika karta. 44-letnia Amerykanka wystąpi w turnieju singlowym. Po raz ostatni Williams w grze pojedynczej zagrała na początku września 2022 roku na US Open. No, najważniejszy turniej na kortach trawiastych rusza za tydzień. Po 15 latach Anita Włodarczyk wystartowała w Warszawie w zawodach na stadionie Nowej Skry. Nasza młodziarka przed laty także tam trenowała. No wtedy w fatalnych warunkach. Dziś Skra wygląda już o wiele lepiej.
2: Fajny obieg. Mamy też stopę drzutnię tutaj do młota treningową, więc wiadomo w jakich ja warunkach tutaj trenowałam przez w sumie ponad 10 lat. Okropny, jakby szliśmy z trenerem przedwczoraj. Mówię, aż człowiek chce się po prostu raz przyjść i tutaj ćwiczyć.
1: Dodajmy, Anita Włodarczyk wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka.

0: Dziękujemy, że pomogłeś śpiewać. Mam nadzieję, że wy też w drodze do pracy trochę sobie pośpiewaliście najlepszej muzyki. W RMF FM 19 minut nam zostało i będzie godzina 7.
1: Mam historię z internetu, bo były przecieki, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer może zrezygnować ze stanowiska i przyszło potwierdzenie. Z najmniej oczekiwanego kierunku Donald Trump w social mediach napisał: Keir Starmer poda się do dymisji.
0: To skoro tak napisał Donald Trump, to pewnie się poda. Albo nie.
1: No, pytanie
0: tylko, czy poda się przed, czy po 17 zakończeniu wojny z Iranem.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poniedziałek,
6: wtorek,
7: środa,
5: czwartek.
6: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
8: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
9: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
10: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
11: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
12: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
16: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
17: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Marisa, odkochaj. RMF FM 651 na zegarach. Dzień Ojca to jest jutro.
1: Jutro jest Dzień Ojca.
0: Jutro jest, a kurczę.
1: Pamiętajcie o tym, zapiszcie sobie w kalendarzach.
0: Na www.rmf.fm mamy dla was konkurs. Tam wybieracie swój prezent z oferty Media Expert za bycie tatą na medal. No i dzielicie się z nami waszymi wyjątkowymi historiami z udziałem waszych dzieci.
1: Cześć Kasper. Kasper z Warszawy z nami.
2: Cześć.
1: Twoja córa lat ile?
0: Sześć.
1: Dobra, to co ona tam nawywijała?
2: Wiecie co, ona była raz sytuacja, to było jakoś na koniec zeszłego roku, no. Dorwała się, słuchajcie, do jakichś takich nożyczek w ogóle, do paznokci, nie? No i słuchajcie, przerobiła sobie fryzurkę, bo stwierdziła, że to jest ten moment właśnie na jakieś takie metamorfozy, no i skosiła sobie praktycznie całą grzywkę i tak jedną trzecią głowy, powiedzmy.
1: Dobra, a gdzie, tak w tym jest, gdzie w tym wszystkim jest tata na medal?
2: No słuchajcie, ja stwierdziłem, że żeby nie było aż tak dużego przypału przed mamą, ponieważ mama miała prawie że zawał, więc stwierdziłem, że też wspomogę się jakoś, więc ja słuchajcie, zgoliłem się po prostu. Stwierdziłem, że okej, to jest też chyba moment dla mnie na metamorfozę, więc po prostu młoda była zachwycona, gdy to zobaczyła, więc ja również po prostu się machnąłem prawie że na zero, mówię, dobra, to jest chyba to.
0: Kasper, piękna historia. Jako prezent dla siebie wybrałeś smartwatcha Huawei Watch GT4 z kopertą o wielkości 46 mm.
1: Piękna, tak, świetna sprawa. My dajemy ci kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: Naprawdę?
1: Na
2: tak
1: zakup jest tego smartwatcha albo innego sprzętu na rozpoczęcie.
2: Super, dziękuję wam bardzo.
1: Świętowania Dnia Ojca. Ściskamy mocno, święto jutro pięknie. Dzięki. A wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy na www.rmf.fm. Konkurs cały czas trwa.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: To już prawie siódma, pora na zapowiadane fakty w RMF FM. A przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Zaczynamy fakty od aktualnych informacji na temat groźnego pożaru na terenie fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki.
7: Od wczoraj ponad 1600 interwencji służb związanych z pogodą.
6: A dziś burz i ulew. Ciąg dalszy, drugi stopień zagrożenia obowiązuje aż w 15 województwach.
7: Gościem faktów Radia RMF 24 o poranku jest Marek Sawicki z PSL-u.
6: Rozmowa z nim już za chwilę. Jest siódma, zaczynamy fakty.
7: Sytuacja opanowana, ale akcja strażaków w pomorskim Harnowie niedaleko Ustki potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
6: Fakty zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie pożaru w zakładzie produkującym aerozole. Ogień pojawił się tam wczoraj. Konieczna była ewakuacja niemal 30 mieszkańców pobliskich domów.
7: Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku. Jak wyglądają o poranku działania służb?
8: No, trwa żmudna część akcji. Strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewie ognia.
9: Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
8: Mówił im przed chwilą kapitan Piotr Basara ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest kompleks budynków, z którego część udało się uratować. Jak przyznają strażacy, zagrożenie wybuchowe było największym wyzwaniem.
9: Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, no to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
8: Jak strażacy zakończą działania i będzie można bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, policja będzie ustalać przyczyny pożaru.
6: Ponad 1600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i ulew, które przechodzą nad Polską.
7: Poranne dane Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Michale, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód?
10: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
6: Michał, powtórzmy jednak, to jest koniec burz, gdzie dzisiaj może zagrzmieć?
10: Przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. Te burze na razie niemal w całym kraju przyniosą ochłodzenie, ale przed weekendem ma wrócić upał i to też w większości regionów.
7: Grupę kradnącą samochody w Łódzkiem rozbili policjanci ze Skierniewic. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby.
6: Z tymi informacjami w porannych faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
11: To 4 mieszkańcy województwa mazowieckiego, mają od 31 do 45 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa, a także wprowadzania do obrotu narkotyków. Podczas akcji, w której wzięli udział także kontrterroryści, odzyskano 2 samochody, to BMW i Lexus. Policjanci przejęli też dużo sprzętu elektronicznego służącego do włamania, także silniki samochodowe i części. 3 zatrzymani trafili do aresztu.
12: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
6: Zaczynamy rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
7: Piotr Salak i jego gość.

0: Kowalczyk. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest marszałek senior Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie marszałku, czy pana zdaniem Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję gdańską? Bo polska strona zapewnia, że tak się stanie, a Ukraińcy mówią, decyzja jeszcze nie zapadła.
2: Decyzja jeszcze nie zapadła i powiem szczerze, że nie zdziwiłbym się, że nie przyjedzie.
1: Dlaczego pan tak mówi?
2: Dlatego tak mówię, że zdziwiłem się, iż Zełenski dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt i uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł tym, w cudzysłowie, bohaterom powstańczej Armii Ukraińskiej, UPA. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do budowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy, i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki, więc obaj prezydenci są zakładnikami wewnętrznych polityk krajowych, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
1: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, razem z nami. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24.
3: Marek Sawicki, nie zdziwiłby się, gdyby prezydent Wołodymyr Zełenski ostatecznie nie pojawił się na rozpoczynającym się w czwartek gdańskim szczycie dotyczącym odbudowy Ukrainy.
0: Polityk PSL od teraz w radiu RMF24. Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM, bo już za godzinę gościem będzie Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Magdalena Karwat-Marek jest już na obiekcie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Cześć.
7: Dzień dobry.
6: Co tam w pogodzie?
7: No jak słyszeliście w faktach, za nami taka trudna niedziela w pogodzie i strażacy mieli ręce pełne pracy. Dzisiaj będzie trochę spokojniej, ale na południu i w centrum kraju wciąż zapowiadają się deszcze i burze. Zresztą w wielu miejscach już to się zaczęło. Reszta kraju będzie pogodna i bez deszczu. Najładniej będzie dzisiaj na Warmii, Mazurach, Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. I temperatura wszędzie raczej powyżej 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: A mogę jeździć motorkiem po mieście, czy mój boski organizm zmoknie dzisiaj?
7: No w Krakowie to tak średnio, no.
6: Tak, oj. No. Dobrze, że nie jestem z cukru.
7: Tak.
8: A masz czysty motor, czy brudny?
6: Trochę mam brudny, bo jeździłem po podhalu na pałem tego.
8: To jak masz brudny, no to dobrze na tym wyjdziesz.
6: Darmowa myjnia dla wszystkich. Zapraszamy na południe.
8: 6 minut po 7:00, tu RMF FM, tu Wstawaj, Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
6: Tomasz Albratowski, Przemysław Skowron.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie. 7.12 tu wstawaj, szkoda dnia.
2: Tak, nareszcie. Przepraszam najmocniej, gdzie byliście teraz? Pan Tomkowicz, Kowron, pani Karwat,
1: zrobiliśmy sobie kawę poranną.
2: Po kawusie, tak?
1: Kawunie, no.
2: No to teraz słuchajcie uważnie, bo wiem, że więcej jest takich słuchaczy przed radioodbiornikami. Lekarze alarmują. Tych 5 rzeczy nie rób przed 9. Jeśli chcesz być zdrowy, bez słodkich wypieków i uwaga, i słodzonych kaw. I co wy na to? No, bez przetworzonego mięsa i napojów energetycznych i unikanie kawy na pusty żołądek. Proszę bardzo.
3: To ja jeszcze dopiszę 3 rzeczy, których nie robić przed 9. No. Wiercenie, jedzenie cegieł i podpalanie mieszkań.
1: To fakt, to tak, tak. Bo to też może negatywnie wpłynąć na zdrowie i twoje, i twoich bliskich.
2: Ignorujcie się, śmiejcie się ze mnie, ignorujcie się.
4: Zobaczymy, jak daleko zajdziecie.
5: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak, wiesz, bez wysiłku.
6: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
7: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
8: Hi everybody, this is Damiano David.
9: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
1: Zwariowane fanki nas pozdrawiają. Piszą, od rana was słuchamy, pozdrawiamy z łóżek hotelowych. No to my pozdrawiamy zwariowane fanki w takim razie. Zwariowane chłopaki tutaj wam teraz zagramy.
3: I my nie z łóżek hotelowych, tylko normalnie z radia.
1: Pozdrawiamy.
3: Wszystko okej z Kowrą?
1: Chciałem być takim zwariowanym radiowcą przez chwilę, wiesz.
2: Coś mi ominęło.
1: Nie. Masz pozdrowienia od zwariowanych fanek. Tak.
16: Aha, była taka piosenka Funky Funky.
1: Była taka piosenka właśnie.
16: To jest. Tak.
2: Dla naszych fanek.
3: Dobra, cio! Eminem. Cio!
2: Enamin.
3: Cio!

0: ale to jest klasyk Eminem z RMF FM. Wiem, że w drodze do pracy w poniedziałek. To pomaga. 20 minut po godzinie 7.
1: I uwaga, teraz we Wstawaj Szkoda Dnia rozpoczynamy finałowy tydzień czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM. Nagroda główna to 1 190 000 złotych polskich.
2: I uwaga. Już jest finałowy tydzień?
1: Tak, już jest, no.
0: I teraz jedyna taka okazja w tym tygodniu.
1: Uwaga!
0: Ogłaszamy super szczęśliwy numerek. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu teraz na szybko.
1: No.
0: Dzisiaj w kalendarzu jest 22, więc szczęśliwy numerek dzisiaj to 2.
1: Ja mam 2, nawet 3, ale niestety nie mogę grać, bo pracownicy nie mogą, ale wy jak najbardziej.
0: Sprawdźcie, ile razy macie 2 w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy, kto przyśle RMF pod 7474, zyskuje teraz 1000 losów, ale za każdą 2 w numerze dodajemy 1000 losów więcej, czyli za 1 macie 1000 dodatkowych szans, za 2, dodatkowe 2000 szans, za 3, dodatkowe 3000 szans.
1: Uwaga, tak. Przez 10 minut mnożymy wszystkie wasze szanse. Każdemu mnożymy razy 1000, czyli wysyłasz jednego SMS-a z hasłem RMF pod 7474, to jest tak, jakby przyszło ich 1000.
2: Bądź zwariowaną fanką w hotelowym łóżku albo zwariowanym fanem w łóżku domowym. Łap za telefon i sprawdź. I 2 swoje w swoim numerze i po prostu wyślij tego SMS-a.
1: Najpiękniejsza 2 świata tylko w RMF FM, tylko we Wstawaj i Szkoda Dnia. Pamiętajcie, że możecie też zagrać na www.rmf.fm, tam też możecie skorzystać z tej okazji. Tylko jeszcze przez 9 minut.
0: RMF wysyłacie pod 7474.

0: wilki. Tak wam gramy w ten poniedziałeczek. A? Pierwszy letni poniedziałek tego roku.
1: Właśnie, lato już mamy, lato już mamy. Może tego nie widać na południu Polski i w centralnej Polsce, biorąc pod uwagę deszcz, ale mamy letni poniedziałek i za chwilę, punktualnie o 7:30, mamy fakty.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gazu, Marian, gazu!
9: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
8: No.
9: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
8: Jesteś najlepszy.
10: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
11: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
1: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
12: Prezydenci Polski i Ukrainy są zakładnikami wewnętrznych polityk, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
13: Tak mówił gość rozmowy o 7:00 w Faktach Radiu RMF24, Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u.
14: Załęski dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt, uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł, tym w cudzysłowie bohaterom UPA. Więc mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do budowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki.
13: Marek Sawicki dodaje, że nie zdziwiłby się, gdyby Wołodymyr Zełenski nie przyjechał w czwartek do Gdańska.
12: Tego dnia, przypominamy, rozpoczyna się tam konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej współorganizatorami są razem Polska oraz Ukraina.
13: Jest kandydat PiSu na nowego rzecznika praw obywatelskich. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie to Adam Borowski.
12: A w warszawskim studiu RMF FM o poranku w poniedziałek Tomasz Terlikowski. Witamy, Tomku.
15: Dzień dobry, witam.
12: Dzień dobry. Przypomnijmy, kim jest kandydat PiS na tę funkcję.
15: Historycznie to postać niewątpliwie zasłużona, bo to działacz opozycji demokratycznej represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Od wielu lat jednak Borowski jest prezesem warszawskiego klubu Gazety Polskiej, osobą jednoznacznie i bardzo ostro zaangażowaną politycznie. I to właśnie on został wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. O tę kandydaturę będę pytał obecnego rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka, ale nie zabraknie także pytań o salonik VIP w warszawskim Szpitalu Południowym i o kontrolę zarobków lekarzy.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, kłaniam się. Wymiana gruźb między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na razie nie skutkuje zmianami na międzynarodowych rynkach. Teheran utrzymuje, że cieśnina Ormus ponownie została zamknięta. Waszyngton twierdzi jednak, że żegluga odbywa się bez większych przeszkód. Rynek bardziej ufa Waszyngtonowi, bo cena ropy nadal spada. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 75 do 78 dolarów. O kolejne obniżki będzie jednak coraz trudniej. niej żegluga wraca do normy, ale wydobycie surowca jeszcze nie.
2: Przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
17: Wskazuje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Mimo to ropa pozostaje w tendencji spadkowej, gotowe paliwa również, ale z lekkimi wahaniami. W weekend mieliśmy zmianę cenników w rafineriach. Zgodnie z nią benzyna 95 jutro może podrożeć o kilka groszy za litr. Bez większych zmian za to ceny oleju napędowego. Podobnie jest z kursami walut. O poranku euro kosztuje 4,25 zł. Dolar nadal dość drogi, 3,71. Frank szwajcarski po 4,59. Funt brytyjski 4,90. Mamy jeszcze dla Was pomysł, jak zaoszczędzić. Jeśli zbieracie deszczówkę, to właśnie dziś rusza nabór wniosków do programu dofinansowania mikroretencji. Można otrzymać do 8 tysięcy złotych na zakup i montaż do zbierania wody opadowej. To 90% kosztów. Co ważne, program obejmuje dopłaty do już zrealizowanych inwestycji. Jeśli takową poczyniliście w ciągu 2 ostatnich lat, to teraz będziecie mogli skorzystać z dopłaty. Wnioski składamy w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić także przez internet.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak wam ładnie gramy z energią, to jest Cranberries i Dreams we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Przemysław Skowron, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jacek
0: dzień
1: Tomkowicz.
0: Dobry. Jest też Mariuszka Maga, jest Tomasz Obratowski, jest Magic Karwat Marek, wszyscy na swoich miejscach. A wy zróbcie sobie kawy i dajcie głośniej.

0: No to był moment. Kasia Sienkiewicz i jej piękna nowość w RMF FM. Były momenty, 20 minut i będzie ósma.
1: A ja mam historię dobrą z internetu. Król Francji Ludwik IX pijał piwo.
0: No.
1: W ramach pokuty.
0: O, to musiał strasznie chłop grzeszyć. No.
2: Dawniej to dawali pokuty. Teraz to już takich nie dają.
1: Ale to informujemy słuchających nas księży spowiedników. Tacy, takie pokuty są możliwe, nie miejcie litości. Nie.
0: Wyobraźcie sobie, tak po spowiedzi ksiądz mówi, 2 sześciopaki do niedzieli wypij i idź i nie grzesz więcej.
1: No, może tak mówi.
2: A jak coś mocniejszego się zgrzeszy, to co? Też dadzą mocniejsze coś?
1: Chyba tak, tylko trzeba bardzo poprosić.
2: Ty tak, taką mocniejszą pokutę dostaniesz, to na serio idzie na kolanach do Częstochowy i
1: informujemy, że stanowisko redakcji się nie zmienia, że alkohol to jest zło.
0: Tak.
1: Zło, zło. A zło czym? Dobrem zwyciężaj. Dobrem.

0: się zrobiło klimatycznie.
1: Ładnie, no.
0: Savage Garden, w RMF FM, 16 minut do 8.
2: Ładny mam cytat z Donalda Trumpa. Moja władza nie ma ograniczeń. Mówi pan
3: tak,
2: Donald.
3: Tak. Czy ta władza jest teraz z panem w pokoju?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
7: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie. Zrobiła tak.
8: No bo ja widzę sobotę.
6: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
13: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
12: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
13: A, taki duet.
12: Idealny, z Media Expert.

0: Ekspert.pl.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Jest tu z nami przy swoim mikrofonie Alejandro.
4: Jestem, podnoszę rączkę. Jest
5: z nami w pokoju.
3: Jest z nami. Posłuchajmy.
4: Jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą z tego, że 18 miliardów przynosi realne już korzyści, powiedziała jakiś czas temu pani minister zdrowia. No, ludzie cieszą się z 18 miliardów. No cóż, lekarze też ludzie, prawda? Troszeczkę później w naszym programie narzekaliśmy na panią Natalię z Białegostoku, która skarżyła się w gazecie, że dostała termin na gastroskopię dopiero za ponad 4 miesiące. Śmialiśmy się, że już za 4 miesiące ma znajomości czy coś. Ale jeśli chodzi o samo badanie, to satysfakcja z gastroskopii jest trochę przereklamowana. Wsadzają rurę, grzebią, wiem, bo miałem. Najgorzej to jest, jak ktoś ma w tym samym szpitalu, gabinecie, jednoczesny termin na gastroskopię i kolonoskopię. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, wiecie, bo jakbyś przyjmował, to jest jakbyś przyjmował Lego na zwie z obu stron. Dwa w jednym, pół godziny i masz obie sprawy. No może nie z głowy, ale no tak. Ktoś, a takich nie brak, by powiedział, z takich rzeczy se pokpiwasz, gościu, z rańca. Niby tak, ale pomijając już fakt, że jestem idiotą, takie około odbytniczo-żołądkowe tematy w kontekście badań poruszam po to, że tak naprawdę wypada się zastanowić, czy bez względu na termin nie warto się czasem przebadać i tu, i tu. Jak się skończy takie badanie, to człowiek tak się cieszy, tak pała radością, że weź. I może właśnie takich ludzi, którzy mają te badania za sobą, spotkała pani minister. Ja się pouśmiechałem z ulgą. Badajmy się, żeby pani minister zdrowia widziała jak najwięcej uśmiechniętych ludzi.

0: Two Face, Ferem FFM, Fire in Your Eyes.
1: Tak wam gramy na poranku, tak was budzimy.
2: Pytanko mam szybkie. Kto z was chodzi z rękoma złapanymi za plecami, tak? Tak wiecie, lekko pochylony do przodu, delikatnie szurasz po nawierzchni. Aha. Wiecie, tak zero pośpiechu i rączki z tyłu nad dupcią, tak oparte na pośladkach.
1: To
2: tak.
1: Napoleon, Lenin, Olbratowski tak czasami
2: wszyscy,
1: chodzi.
2: Tak.
3: Znaczy, nie, no tak chyba chodzą starsi ludzie.
1: Starsi ludzie. Nie, ja to się regularnie tak chodzę, nie jestem stary. Jakieś, wiesz, zwiedzanko czy spacer bez takiej postawy, uważam, takiego przechadzania się z rękoma z tyłu, to jest, no, niezaliczony, to już to trzeba tak chodzić.
2: I teraz uwaga, dokładnie. Eksperci od psychologii i komunikacji niewerbalnej ocenili, że chodzą tak osoby o dużej pewności siebie, silnym autorytecie, ale to także oznaka, że czujesz się pewnie i bezpiecznie.
4: Albo tacy, których korzonki bolą.
1: To też jest, to słuchajcie. No w każdym razie takich spacerków, ale bez bolących korzonków wam życzymy dzisiaj i nie tylko.
5: Ogłoszenie RMF FM.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
10: Każdy lekarz z półtorocznym stażem za 1 600 000 wziąłby tę robotę.
11: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Złotych. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Po reklamie.
4: Przed nami ósma, przed nami również fakty w RMF FM, a te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy i polecamy.
5: Zaczynamy od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
6: Od informacji, którą ujawnia dziennikarz RMF FM, zaczynamy.
5: Potem nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku na czwórce między Opolem a Brzegiem.
6: Ciężarówka uderzyła tam w samochód służby drogowej.
5: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zapraszamy. Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońca Romanowskiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.
6: Tomasz, razem z nami w faktach. Jakie są podstawy wniosku o uchylenie ENA?
7: Powodem jest to, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister ma przebywać w Serbii, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej poszukiwany przez ponad półtora roku Romanowski mieszkał na Węgrzech, gdzie azylu politycznego udzielił mu rząd Viktora Orbana. Po utracie przez Orbana władzy zniknął jednak i według nowych węgierskich władz przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii. Jego obrońca wnioskuje więc o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na to, że przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że jego klient ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, a przez półtora roku nie ujęto go w żadnym z nich, a Serbia przecież do Unii nie należy. Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobro, który także ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, skąd także wyjechał w maju i przebywa obecnie w USA, a więc także poza Unią.
6: Jeszcze przez godzinę czwórka koło Opola będzie zablokowana. Przypomnijmy, w nocy na pasie w kierunku Wrocławia ciężarówka najechała na auto pracowników obsługi autostrady. Jedna osoba w wypadku zginęła.
5: A my łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co w tej chwili dzieje się na tym odcinku autostrady?
8: Czyszczenie i frezowanie jezdni, bo jak ustaliłam, ciężarówka najechała na pojazd, kiedy malował pasy. Cała biała farba wylała się na nawierzchnię. To sprzątanie potrwa mniej więcej do 9:00. Do tej pory oba pasy w kierunku Wrocławia będą zablokowane. Służby, ale także elektroniczne tablice na autostradzie kierują samochody na objazdy drogą krajową 94 i 46, w tym przez Opole. To z kolei powoduje ogromne korki w samym mieście. Miejski Zakład Komunikacyjny poinformował o dużych opóźnieniach w kursach autobusów 7, 15, 25 i 30.
5: 6-kilometrowy korek, natomiast o poranku w rejonie węzła Poznań-Krzesiny na skrzyżowaniu autostrady A2 z ekspresową S11.
6: Powodem jest remont tego węzła. Utrudnień powinniście się spodziewać na A2 w stronę Warszawy i S11 w kierunku Poznania.
9: Rozmowa oparta na faktach.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
6: Tomasz Taryjkowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam, panie profesorze.
11: Dzień dobry.
10: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w warszawskim szpitalu południowym. To narusza nasze prawa?
11: To jest sytuacja, którą należy wyjaśnić. Ja jako prawnik bez znajomości szczegółów sprawy, akt sprawy, nie chciałbym się wypowiadać stanowczo na ten temat. Natomiast to jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa, które regulują zasady funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych są procedury pozwalające na zweryfikowanie tego, w jaki sposób te oddziały funkcjonują.
10: No dobrze,
11: to, co ja mogę powiedzieć w tej chwili, ja nie mam wiedzy na temat tej sprawy.
10: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, jeżeli, podkreślam, bo tego nie wiemy, bo nie widzimy dokumentów, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę.

0: to jest pytanie retoryczne.
1: Czyli tak.
0: Oczywiście, no jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia wskazujące, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe i tyle, to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. A i podlega się weryfikacji to, czy w konkretnych szpitalach te procedury są respektowane.
1: Panie profesorze, z drugiej strony pojawiły się takie głosy, no nieliczne, ale jednak lekarze, czasem profesorów, którzy mówią, a może po prostu wprowadźmy takie saloniki dla VIP-ów do systemu, wtedy będzie jasne, kto ma szybszy dostęp, kto ma wolniejszy.
0: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
1: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej mieliby ujawniać swoje dochody? A nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa.
0: Znaczy, musimy to wyjaśnić pewne kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem, pan redaktor zmierza do tego, tak, no to nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. To musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć odpowiedniemu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia, natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
1: Czyli ona ma służyć, jest konstytucyjna.
0: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy i to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, to będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
1: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego, prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłają. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. No, takie są przepisy w Polsce. To była dobra decyzja, pana zdaniem?
0: Ja się nie wypowiadam na ten temat. To nie jest moja kompetencja.
1: A czy ona
0: jest
1: będzie
0: to
1: miała
0: kompetencją
1: wpływ na prawa
0: prezydenta,
1: obywatelskie?
0: Żeby podejmować decyzję w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych, motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści, z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
1: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
0: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
1: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, no nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
0: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było notowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówiono wszczęcia dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są. Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
1: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
0: panie
1: nie jest?
0: Panie redaktorze, na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z nienawiści.
1: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
0: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów, jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów.
1: I uważam,
0: że tego nie powinno mieć miejsca.
1: Pożegnać ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Rozmowa od teraz w informacyjnym radiu internetowym. Zapraszamy.
3: A fakty i mistrzowskie fakty sportowe wracają punktualnie o 8:30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Magdalena Karwat-Marek.
8: To jeszcze nie jest koniec deszczu i burzy w pogodzie. Dzisiaj utrzymają się na pewno na południu i w centrum kraju. I na przykład Kraków, Opole, Częstochowa, Katowice, Radom czy Kielce. Tam nie wystawiajcie dzisiaj prania na balkon albo na przykład do ogrodu, ale jutro już raczej będzie można. Po południu deszcz i burze pojawią się też na Podkarpaciu, ale tak jak mówiłam, jutro już wszędzie powinno być trochę spokojniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: No i dzień dobry.
10: Z tym praniem to co, że gołębie?
8: No nie, że deszczyk, tak, że zmoczy.
10: Dobra.
8: A gołębie
10: taki
8: może
10: inny
8: też.
10: Deszczyk. 12 minut po godzinie 8, tu RMF FM, tu wstawa i szkoda dnia.
9: Wapna.
10: Wiemy, że jest poniedziałek. Wiemy, że niektórzy z was może ten poniedziałek tak nie kojarzą poniedziałków najlepiej, ale przy najlepszej muzyce.
9: Ale to jest ostatni poniedziałek w roku szkolnym.
10: Właśnie, czy chodzą do szkoły jeszcze wasze dzieci ten ostatni tydzień? Jak to wygląda w tych czasach, kurczę? Możecie pisać 3322.
9: Tak.
10: A to już Whitney Houston.

0: Dobra, teraz cicho. Finałowy tydzień czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM. Nagroda główna 1 190 000 złotych polskich.
1: I właśnie tyle ktoś dziś może wyciągnąć z naszego sejfu. Mało tego, grając dziś, gracie też w piątek, a w piątek finał czerwca w kumulacji szczęścia i ktoś na pewno wygra ponad 1 300 000 złotych Audi Q3 lub 150 000 złotych, to będzie minimum.
0: Czyli SMS-y, które wysyłacie teraz, biorą udział w dzisiejszym finale i w tym piątkowym. Dzisiaj 1 190 000, w piątek 1 300 000.
1: A my chcemy, żeby wygrał ktoś ze słuchaczy Wstawaj Szkoda Dnia. Dlatego przez 13 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1013 szans.
0: I to jest mnożnik załatwiony specjalnie dla was w dyrekcji Radia RMF FM. Poniedziałkowy. Dla tych, którzy już nie śpią. Dla tych, którzy zaczęli tydzień z nami.
1: Jak wchodzić do gry? To właśnie teraz. RMF wysyłacie pod 7474.
0: Albo www.rmf.fm. Spróbujcie swojego szczęścia właśnie tam w internecie. Może ono się do was uśmiechnie.
1: Zagrajcie o swoje marzenia. 1 190 000. RMF pod 7474.

0: bo jak on tam mówi, że pronto, to może on chce sanachu umyć na przykład podłogi, czy dywan. No,
1: kurze,
0: właśnie, sanach, on ci chce kurze wy... No. Weź mu, powiedz, dobra, chodź, weź pronto, weź szpatełkę i umyj. Żebyśmy, poważne dziewczyny, musieli takie rzeczy tłumaczyć, ludzie. Najważniejsza historia, to tłumaczymy wszystkim. Macie jeszcze 4 minuty? Niecałe 5. Żeby załapać się na nasz poranny mnożnik.
2: Zdążycie. Spokojnie. Jeszcze zdążycie. Wejdźcie do gry. Hasło RMF wyślijcie pod 7474. A za chwilę punktualnie 8:30. Fakty.
3: Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Marian, A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Mamy 8.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM w tym momencie.
11: Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków.
12: Aresztowano 4 osoby w wieku od 28 do 58 lat.
11: A w faktach teraz reporter RMF FM Piotr Łakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się w tej sprawie?
13: We wspomnianych miejscach produkowano tak zwany kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuanę i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
12: W Wielkiej Brytanii uwaga skoncentrowana na premierze.
11: Czy Keir Starmer ogłosi rezygnację?
12: Nie byłaby zaskoczeniem po słabych dla szefa rządu wynikach sondaży. Ponad połowa ankietowanych uważa, że Starmer powinien ustąpić ze stanowiska premiera.
11: Zatem uwaga skoncentrowana dziś na Downing Street. Minister do spraw biznesu i handlu Peter Kyle potwierdza, że Starmer zastanawia się nad politycznymi realiami.
12: Głos w sprawie brytyjskiego premiera zabrał także Donald Trump.
11: W swoim wpisie na Truth Social stwierdził, że Starmer zrezygnuje po porażce w kwestiach imigracji i energii. Jak informuje BBC, Starmer nie rozmawiał w ten weekend z Donaldem Trumpem. Toy Story 5, tymczasem z najlepszym otwarciem roku w kinowym box office za oceanem.
12: Podczas premierowego weekendu film zarobił 160 milionów dolarów. To jest najlepszy wynik otwarcia w tym roku.
11: Nowy film Pixara wyprzedził o 30 milionów dolarów dotychczasowego lidera, inną animację, Super Mario Galaxy film, no i wszystko wskazuje na to, że ten obraz znajdzie się w gronie największych kasowych przebojów roku.
14: Leciałem, co koń wyskoczy.
15: Dlaczego w kietce?
14: To nie kietka, a poncho, kolego.
11: Dodajmy, że w historii pełnometrażowych animacji Pixara lepsze otwarcie zanotowali jedynie I nie ma mocni 2.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
11: Republika Zielonego Przylądka nadal bez porażki na piłkarskim mundialu.
12: Zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański.
18: Dzień dobry. No, 2 mecze, 2 remisy. Wcześniej 0-0 z Hiszpanią, w nocy 2-2 z Urugwajem. Trzeba przyznać, to są wyniki, którymi śmiało można się pochwalić. To dla wszystkich innych małych reprezentacji narodowych, którym trudno było zakwalifikować się do mistrzostw świata. To dla wszystkich mieszkańców Afryki. Uważam, że w sporcie, a zwłaszcza w piłce nożnej, liczą się przede wszystkim organizacja, odwaga i determinacja. Tak mówił trener Republiki Zielonego ulubionego przylądka Bubista. Sporo działo się w meczu Belgii z Iranem. Dobre sytuacje z obu stron, świetne interwencje bramkarzy, no ale skończyło się bezbramkowym remisem. Poza tym Hiszpania wygrała z Arabią Saudyjską 4-0, Egipt z Nową Zelandią 3-1. No a dziś piłkarski wieczór pełen gwiazd. O 19:00 Leo Messi i reprezentacja Argentyny w starciu z Austrią. O 23:00 Francja zagra z Irakiem. Porażka naszych siatkarek na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Polki przegrały 2-3 z Kanadą.
19: Cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety też, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją, na przykład dzisiaj też było, no, przegrana, myślę. W poprzednich udało nam się te mecze wygrywać.
18: Tłumaczyła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. W tabeli biało-czerwone na 4. miejscu, bilans to 6 zwycięstw i 2 porażki. Tadej Pogacar potwierdza wysoką formę przed zbliżającym się Tour de France. Słoweniec wygrał wyścig dookoła Szwajcarii. Wczoraj na ostatnim etapie zaatakował z peletonu przed ostatnim podjazdem, gonił uciekinierów, ostatniego wyprzedził kilometr przed metą. Magdalena Fręch musi dokończyć dziś mecz pierwszej rundy turnieju tenisowego w Bad Homburg. Wczoraj pojedynek z Naomi Osaką został przerwany z powodu opadów deszczu. W końcówce pierwszego seta było 5-4 dla Japonki. No mecz zaczął się od 5 gemów wygranych przez Osakę. Później do głosu doszła Polka.
17: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
10: Damiana David, David Damiano, on leci w RMF rano. Takie dla was mamy teraz. Lady Zombie, Zombie Lady i tak dalej. Dajcie głośniej, bawcie się razem z nami. Skowron Nalbratowski, Kamaga Tymkowicz.
20: Znaczy Damiano
21: cieszymy
20: David
21: się, że niektórzy chodzą jeszcze do szkoły. Dziękujemy. No
20: bardzo. Damiano David po południu też czasem leci.
10: Też leci, no.
20: Czekurka, że to się
10: chodził do szkoły. Tam się nie rymuje.
20: Tego się nie rymuje.

0: Pytaliśmy, czy wasze dzieci jeszcze chodzą do szkoły, jak tam z tą szkołą jest. I tutaj słuchaczka napisała, no. Mój najcudowniejszy syn Ignacy i moja córka chodzą do szkoły, powód jest prozaiczny, mają zapłacone za obiady do końca roku szkolnego i nie chcą mi za to kasy oddać, więc muszą chodzić.
1: A niech sobie do tego jeszcze pomieszkają w domu, bo przecież czynsz też jest zapłacony. To co się ma marnować, nie?
2: Ci, co łażą, to też piszą, że walczą o frekwencję albo na próby do zakończenia roku szkolnego z teatrzykiem.
0: Dobra, ale w temacie młodzieży na rmf24.pl są wyniki i wnioski z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026 Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. I niektóre dane przerażają, jak na przykład to, że polskie dzieci są uzależnione od ekranów. Dzieci w wieku 7-14 lat spędzają średnio 4 godziny i 25 minut dziennie online.
2: Ajajaj. 4,5 godziny. Ponad, kurczę, ponad pół etatu dziennie. To jak odliczysz czas w szkole, to by wychodziło, że dzieci są online cały czas.
1: Z przerwą na siku, mycie zębów i spanie, prawda?
2: Tak, oj, zdziwiłbyś się.
0: Czy tak, znając życie, to mycie zębów czasem się da odpuścić.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i koszerka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
21: Po reklamie.
22: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM, numer 1 w Polsce.

0: Panic at Disco. Tak, węgramy High Hopes, to jest RMF FM, 8:59 na zegarach. Praca Magdalena Bakanowicz, formowana z betonu i złożona z 83 figur dziecięcych, osiągnęła cena 13,4 miliona złotych. Zapłatami aukcyjnymi to jest ponad 16 milionów. To jest najdroższe sprzedane dzieło współczesnego polskiego artysty. Brawo.
1: Ja widziałem. Widziałeś? Bo na RMF24 o tym piszą, ale to w tej cenie to mogła jakieś buty betonowym dzieciom dołożyć.
0: Mogła.
1: Nie wiem, skarpetki chociaż.
0: Cokolwiek.
2: Ja nie mówię o rajtuzach.
0: Mogła.
2: No. Ale sprzedać sam beton za tyle pieniędzy, no to no nie wiem, trochę wstyd.
0: Trochę wstyd, no. Aczkolwiek podobno lekarz, który sobie to za półroczną pensję z powiatowej przychodni kupił, ponoć bardzo zadowolony.
2: Zadowolony, tak?
0: No mówi, że no, super, nie? I tam gdzieś nie jeszcze,
2: fajnie.
0: Czy do ogrodu pójdzie, czy se gdzieś tam do poczekalni da, no.
2: Do saloniku.
0: No, szczęśliwy, szczęśliwy.
2: Co jest szczęście. Słuchajcie, to jest rzeźba z 1999.
0: No to widzisz,
2: z
0: nie byle co, no.
2: To artystka powinna dolepić jeszcze, bo dzieci już dorosły.
0: Tak. Gdzieś wąsy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. To chyba chodzi o to, że mamy lato. 22 czerwca w kalendarzu. Lato trwa. Za chwilę 9 na zegarach. Za chwilę fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: A dostaniesz ekstra prezent. Odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: 9 przed nami, co to oznacza? Że w RMF FM pora na kolejne fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w studio faktów, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
5: Ogromny pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku.
6: Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Najnowsze informacje zbiera nasz dziennikarz i od jego relacji zaczynamy.
5: Wstępne wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym powinny być znane w tym tygodniu.
6: To w tej placówce politycy mieli być przyjmowani poza kolejnością.
5: Na koniec emocje mundialowe.
6: Cieszą się Iran, Egipt i Cabo Verde. Jest 9, to fakt RMF FM. Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad Włocławkiem w Kujawsko-Pomorskiem.
5: Płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Ewakuowano pobliski szpital.
6: Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, Stanisławem Pawłowskim. Co mogło być przyczyną, co mogło być w środku tej płonącej hali?
7: No jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem, płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Jak mówiliście, ewakuowano pobliski szpital.
8: 30 pacjentów, którzy byli w szpitalu i na rehabilitacji, i też około 30 osób personelu.
7: Powiedział mi przed chwilą Mariusz Bladyszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, akcja strażaków cały czas trwa.
5: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
6: A teraz inny szpital, wokół którego gorąco z powodów nie tylko politycznych. W tym tygodniu znane powinny być wstępne wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrułowicz.
5: To w tej lecznicy politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. Tam zatrudniony był młody lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk.
6: Choć nie miał jeszcze specjalizacji, został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
9: Już dzisiaj warszawski ratusz ma powołać nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego i ta rada ma być odpolityczniona.
5: Michał Dobrołowicz razem z nami w porannych faktach. Kto będzie w nowej radzie?
9: Specjaliści systemu ochrony zdrowia i urzędnicy, wszyscy tym razem obowiązkowo bez legitymacji partyjnej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tłumaczy, że ta zmiana jest konieczna, bo już widać, jakie nieprawidłowości były w tym szpitalu.
10: No nie może być tak, że ktoś jest w grafiku, pełni dyżur, a nie ma go w szpitalu. Nie może być tak, że ktoś oświadcza, że był, a nie był.
9: Na czwartek w tej sprawie zaplanowana jest nadzwyczajna sesja Warszawskiej Rady Miasta. W tym tygodniu Senat może też przyjąć ustawę, która pozwoli sprawdzać zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL i to też są konsekwencje afery w stołecznym szpitalu.
6: Parlament Europejski ma dziś zająć się zwalczaniem piractwa transmisji sportowych na żywo.
5: Debata odbywa się w czasie mundialu w Ameryce, o czym przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Chodzi o to, że w przeciwieństwie do filmów wartość transmisji meczu na żywo spada do zera po jego zakończeniu. Unijna procedura przewidziana w prawie cyfrowym daje platformom zbyt dużo czasu na reakcję. Blokada po meczu nie powstrzymuje piratów przed zarobkiem, a legalnych nadawców pozbawia gigantycznych przychodów. Omawiane są różne środki zaradcze. Na przykład zasada 30 minut na usunięcie nielegalnej transmisji, czy stosowanie dynamicznych nakazów blokowania, które pozwalają operatorom na automatyczne odcinanie serwerów i adresów IP piratów w trakcie meczu.
12: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
5: Mundialowy kopciuszek, Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać.
6: W Miami remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie.
13: Love you guys, man. Thank you, Sevi.
6: Tak i właśnie Zielony Przylądek w Miami. Niespodzianką także mundialowy bezbramkowy remis Iranu z Belgią.
5: Tak po tym remisie przekonywali meksykańscy komentatorzy.
6: Imponująca odporność irańska na amerykańskiej ziemi mimo fatalnego sędziowania. 0-0. Iran z najstarszą jedenastką na Mistrzostwach Świata od 1966 roku, kiedy to zaczęto prowadzić futbolowe statystyki.
5: Średnia wieku 32 lata i 181 dni.
6: Bohaterem meczu 33-latek bramkarz Alirzada Bayran Vant. Głównie dzięki niemu Iran ma na koncie 2 mundialowe mecze bez porażki.
5: I jeszcze radość kibiców Egiptu.
6: Egipt

0: historycznym pierwszym mundialowym zwycięstwem. Czekali 92 lata, doczekali się 3-1 pokonana Nowa Zelandia.
1: No a dzisiaj na mundialu mecze faworytów.
0: O 19 Argentyna zagra z Austrią, a potem o 23 Francja kontra Irak.
1: Przed meczem trudne pytanie do kapitana reprezentacji Francji.
0: Strzeliłeś 2 gole w meczu otwarcia, tyle samo co Harry Kane i Erling Haaland. Messi strzelił 3. Kto z was jest teraz najlepszy i jak oceniasz ten pojedynek z Holandem w piątek? Najlepszy z tych 4 piłkarzy?
2: Lionel Messi.
0: To oczywiste, mówi wprost Kylian Mbappé.
1: Zobaczymy, kto jutro będzie bardziej zadowolony.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: A kto to tutaj taki ładny przyszedł?
6: Ty?
5: Kto to taki
6: nie,
5: tutaj?
6: Ja.
5: Kto to? Olbratowski z Komuka,
6: Olo, no, tak. No.
5: Posłuchajmy Magica.
6: Słuchajcie, nie da się w jednym zdaniu powiedzieć, jaka będzie dzisiaj pogoda. No bo z jednej strony na północy kraju zrobi się tak spokojniej. Nad morzem będzie może trochę chłodniej, 17 stopni, no ale za to bez deszczu. A na przykład na Warmii i Mazurach będzie słońce. I 26 stopni. Chociaż poranek powita ten region też deszczowo, a na południu właśnie w centrum kraju dzisiaj deszcz i burza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ale wiesz, że tego jak pokazywałeś, gdzie jest zachód, gdzie jest morze, jak pada deszcz, jak
6: nie
5: pokazywałeś rączkami, to nie widać tego w radiu?
6: No. Słuchajcie, zgubiłam kolegę. Jest Paweł Jabor, Paulina Sawicka. Jesteśmy już w komplecie.
7: Cześć, musiałem znaleźć słuchawki.
8: Dobra. My jesteśmy gotowi na przekazanie sztafety. Jesteście wy gotowi na to?
6: Odbieramy tą sztafetę, tak? I biegniemy razem z wami do końca weekendu, ale mamy dzisiaj pierwszy dzień lata i w związku z tym mamy dla was niespodziankę, ale to za chwilę.
8: Okej, okay. A obchodziliście noc kupały?
7: Ja ze swoim 3-miesięcznym synkiem, tak.
8: Tak, czułem, że on...
7: Pielucha zmieniana.
8: Był w formie.

0: Byle do piątku w RMF FM, 9:16 na zegarach. I to tak, żebyście wiedzieli, co tu dla was mamy. I nie wierzę, że o tym mówię. Sensacja na mundialu.
1: Paulina ciągle przegląda strony mundialowe. Też nie wierzę z tego. Nowość muzyczna, młoda Brytyjka Sina Spyro. Mój muzyczny crush. No, to może być jej lato. Naprawdę, to też sobie zagramy jeszcze przed 10:00.
0: I przede wszystkim, dzisiaj pierwszy dzień lata. Trzeba to poświętować. Ja nawet mam coś,
1: Dzień honory.
0: Dobra, uwaga, 3-4.
1: Pierwszy wakacyjny dżingiel RMF FM w tym roku.
0: Sawicka Jabor z wami, dzień dobry.
1: Tak, razem jesteśmy z wami w pracy, w trasie, za ladą. A może ktoś na plaży?
0: Możemy łapać oddech w pracy.

0: Milion. Milion 190 tysięcy złotych.
1: To weź powiedz to jeszcze inaczej.
0: Aha, no to dom z ogródkiem, basenem i samochód.
1: A co jeszcze?
0: Jesteś ustawiony do końca życia, rzucasz dziś pracę, której nie lubisz.
1: I wiecie co jest najważniejsze, bo jeszcze dziś możesz wygrać ponad milion złotych w RMF FM i to się dzieje.
0: No, to jest finałowy tydzień czerwca. Tu idziemy na całość. Chłopaki o poranku tak się chwalili, że tak wam wychodzili w dyrekcji okazję. To teraz patrzcie, kto tu ma chody u dyrekcji. Uwaga. Start super godziny.
1: A to oznacza, że 1300 losów wpada wam właśnie teraz i gracie o ponad milion złotych. I my wam to ułatwimy.
0: 1300 losów. Jesteście zapisani do losowania o grubo ponad milion. To jest ten moment, jedyna super godzina. Z byle do piątku właśnie tak macie. U nas, specjalnie dla was. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. To jest mega okazja, to jest przeokazja. Dłużej nie czekajcie. RMF 7474. Czas ucieka. Super godzina wystartowała.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazję,
11: to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ale to jest piosenka.
1: Z filmu Diabeł ubiera się u Prady? W Byle do Piątku gramy wam takie nowości. Brytyjka Sienna Spyro, Material Rubber.

0: mam gramy w byle do piątku, 9:41 na zegarach i nie wierzę w to, ale nawet sama klikam w newsy od Pawła, sportowe, przysięgam.
1: No to jest sensacja na mundialu. 40-letni bramkarz Capo Verde, Wozina, wybronił wszystkie strzałki Hiszpanów. To kilka dni temu było i jeszcze jeden bohater teraz jest nowy, też pod 40. Eloy Rom z Wysp Zielonego Przylądka wybronił 15 strzałów w meczu z Ekwadorem. Tak grają 40-latkowie.
0: I wniosek jest naprawdę bardzo prosty, bo nigdy nie jest za późno, żeby dobrze grać w piłkę i wcale nie puszczamy oka do naszej reprezentacji. W co?

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Już w piątek.
13: Wielki finał czerwca.
14: Ktoś na pewno wygra.
15: 150 tysięcy złotych.
16: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
17: Lub rekordową nagrodę główną.
18: 1 300 000 złotych.
19: Chcesz?
20: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Patrz, Barbara, fajna, co?
2: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
1: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
23: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
25: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
26: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
27: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie.
28: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
29: No właśnie, jak potrzebujecie się wydrzeć w drodze do pracy z rana.
30: To teraz jest bardzo dobry moment na to. Guns N' Roses, klasyk w RMF FM specjalnie dla was.
29: Lepszej piosenki na to nie znajdziecie.

0: I chyba się przydało w drodze do pracy. Dawajcie tam prosto z samochodów, Amelia, halo?
1: Hej, hej, hej, hej. Knock, knock, knock, you know heaven's door, yeah.
0: To jak, zbieramy siły dalej za 10:10 i pora rozpocząć ten tydzień z RMF FM.

0: answer.
1: Płonie hala z chemikaliami we Włocławku. O tym w faktach RMF FM już o 10.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
4: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakiernik?
5: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi.
4: A za co?
5: Żeby wyklepać te wszystkie
4: ikony. Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
3: Nowy program Chcesz się pokłócić, czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już dziś po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
18: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
19: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
18: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Kanie okien i drzwi i by nie zbliżali się do miejsca akcji strażaków.
2: 1,5 promila alkoholu w organizmie i 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdu.
1: Do aresztu trafił 43-latek zatrzymany w Kołbieli koło Warszawy.
2: W faktach o 10:00 także Gdynia w Paryżu.
1: Modernistyczne centrum miasta trafić ma na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamknij okna i drzwi, jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.
2: Fakty RMF FM o 10:00 ponownie zaczynamy od pożaru hali, w której składowane były chemikalia, żywice i utwardzacze w Kujawsko-Pomorskiem.
1: W faktach Stanisław Pawłowski z aktualnymi informacjami. Staszku, według tych najnowszych strażakom udało się już pożar opanować.
3: Dokładnie, na miejscu pracuje około ponad 100 strażaków i najważniejsza informacja jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Jak się dowiedziałem, w środku znajdowało się około 5 ton żywicy z utwardzaczem. Strażacy będą mogli dokładnie ocenić, ile tych substancji spłonęło dopiero po wejściu do środka. W pierwszej fazie działań ewakuowano też pobliski szpital rehabilitacyjny z przychodnią. Budynek opuściło 4 hospitalizowanych pacjentów, około 30 osób z personelu i około 30 przychodzących na rehabilitację pacjentów. W samej hali były 3 osoby w części administracyjno-socjalnej. Na szczęście opuściły budynek na początku pożaru. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa dogaszanie, które może potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Do kancelarii premiera do wczoraj nie wpłynęło postanowienie prezydenta o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Według prawa poza prezydentem powinien je podpisać także premier. W odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza rzecznik rządu odpisał, że po odesłaniu orderu przez prezydenta Ukrainy sprawa kontrasygnaty jest bezprzedmiotowa.
2: 1,5 promila alkoholu w organizmie i 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów miał kierowcę zatrzymany przez policję w podwarszawskiej Kołbieli. Na wniosek prokuratury otwocki sąd nakazał aresztowanie 43-latka.
1: W związku z nagminnymi przypadkami jazdy po alkoholu i z prawomocnymi zakazami minister sprawiedliwości zapowiadał zaostrzenie przepisów.
4: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
1: Tyle Waldemar Żurek. Prace nad zaostrzeniem kar w resorcie sprawiedliwości trwają.
2: Obecnie za jazdę pod wpływem, mimo zakazów prowadzenia, grozi kara 5, a w przypadku recydywy nawet 7,5 roku więzienia.
1: To musi być wyjaśnione. Tak o aferze w warszawskim szpitalu południowym w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co powinno być przede wszystkim sprawdzone?
5: To, czy postępowanie w trakcie przyjęcia na SOR było zgodne z przepisami.
6: To jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa.
5: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
6: No to jest pytanie retoryczne.
5: Niedopuszczalne jest także tworzenie jakichkolwiek saloników dla VIP w publicznej służbie zdrowia.
6: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił także, że prawo pozwalające Ministerstwu Zdrowia badać poziom zarobków lekarzy nie łamie Konstytucji i jest dopuszczalne.
6: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy i to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji.
1: A cała rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest na stronie rmf24.pl.
7: To także są fakty.
1: W ambasadzie polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni zaprezentują dziś modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO.
2: To jeden z ostatnich etapów starania o wpis centrum na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.
8: Chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie.
2: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. Ostateczna decyzja zapaść ma w lipcu.
1: A jeszcze dziś w faktach zabierzemy Was

0: na radiową wycieczkę po obchodzącej w tym roku setną urodziny Gdyni.
1: Słuchajcie faktów RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Nie wiem, co to jest za dzień, ale proszę mów, bo ja sobie dałem słuchawkami w zęby.
4: Jak to? No dobrze, ale to może ja przyjmę w takim razie pogodę. I dziś może być znów deszczowo, to głównie na wschodzie kraju. Widzę, że trochę słonka już na północy.
3: Mm-hmm,
4: 20
3: dobra.
4: Stopni teraz w Gdańsku, 17 w Koszalinie, 21 w Poznaniu, 24 w Katowicach i widzę, że Paweł zęby ma całe,
3: okay,
4: to dokończysz.
3: Okej, zęby. To burza na południu. Mhm. Przypominamy, najważniejsza informacja z faktów. We Włocławku płonie hala z chemikaliami. Mieszkańcy dostali SMS-y z prośbą o zamykanie okien i drzwi.
4: Mamy stały kontakt z redakcją faktów, także jak coś tylko się dowiedzą, to nie czekamy i macie to u nas. Na zegarach 6 po 10, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć.
3: Cześć.
4: No ale też mamy coś na poniedziałek, na pierwszy dzień lata. Delikatnie, przyjemnie.
3: Słoneczne.
4: Les La Bonita. I oczywiście ona, Madonna.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale u nas jest fanklub tej piosenki i Ola Filipek jest przewodniczącą. To jej ulubiona piosenka, Wiktor Waligura.
1: A już za chwilę duet radiowy kolejny, bardzo wybuchowy, szalony, czyli Kołodka i Kałamaga w RMF FM. To za chwilę.

0: Jest 10.16, a teraz damsko-męskie starcie w RMF FM. Jak wyrzucanie śmieci może poróżnić ukochanych? Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga, czyli Chcesz się pokłócić? W RMF FM.
1: Zostawianie pustych opakowań na meblach i innych tego typu.
2: Ja przychodzę na chatę, nie dziewczyny? Ja przychodzę na chatę. Ja otwieram lodóweczkę. Ja jestem przekonana, że ja mam 4 jogurty, tak? Więc nie idę do sklepu i nie kupuję. Co się okazuje? Że to są wszystko wylizane do cna. Puste pudełeczka. Czy ty jesteś świadom w ogóle istnienia wynalazku z ważnego koszem na śmieci? Jesteś?
1: Oczywiście, że tak.
2: Tak? A gdzie on stoi u nas w domu?
1: No? Pod zlewem, bo to jest Śląsk i zawsze kosz. I Hasiok jest pod zlewem.
2: Nieprawda, mamy kosz na zewnątrz.
1: Na zewnątrz jest segregacja.
2: Ja już teraz wiem, dlaczego jaskórki po bananach znajdowałam pod zlewem. Ja się cały czas zastanawiałam, czy ten twój chory kot tam nosi?
1: Nie, ja zostawiam skórki specjalnie, bo wysuszam, bo jak się wysuszy i się to, coś się z tego robi. Gdzieś to widziałem, nie wiem jeszcze co, ale się dowiem, że coś się z tego robi.
2: Żebyś ty się nie poślizgnął na tej skórce od banana, wiesz? Nos masz już wystarczająco krzywy, wiesz, jak żeś jako nastolatek w płot walnął, bo żeś na zakręcie nie wyrobił.
1: Bo biegłem za tobą, żeby cię uratować i bezsensownie. I właśnie się na skórce poślizgnąłem.

0: 1 190 000 i taka okazja już się dziś nie powtórzy. Odpalamy ostateczne odliczanie. Zostało równo 5 minut.
1: I robi się naprawdę poważnie, bo jeśli chcecie mieć ponad 1 000 000 na koncie, to musicie wejść teraz do gry i spróbować swojego szczęścia, bo to jest jedyna droga. Finałowy tydzień czerwca, 1 190 000 złotych i tak naprawdę tylko kilka minut super godziny.
0: Za chwilę zamykamy bonusowe bramki SMS. Jest jeszcze teraz 1300 losów wpada wam do tego losowania o grubo ponad 1 000 000 złotych. To jest czas na decyzję? 4 minuty 43 sekundy.
1: RMF pod 7-4. 7-4.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: No i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie. Hej. Została minuta do końca super godziny i jeszcze zdążycie zagrać o ponad 1 000 000 złotych na bonusie. Razy 1300 każdy SMS. I jeszcze teraz. I jeszcze zdążycie. RMF pod 7474.

jeśli dzień wam się w pracy bardzo, bardzo dłuży, ten poniedziałek rozwleka niemożliwie, to już teraz duet. Sam Fender, Olivia Dean, będzie bardzo przyjemnie w RMF FM na zegarach za 22 minuty 11 i na chwilę można przymknąć oczy.

0: Powstrzymaj mnie. Sam Fender, Olivia Dean w RMF FM. Tu byle do piątku, za 18 minut będzie 11 już, tak?
1: A w tym tygodniu koniec roku szkolnego, to dopiero czas leci. I są dwie strony tego medalu, bo pomyślałam sobie, że będzie łatwiej dojechać do pracy i to jest fajnie.
0: O. No tak. I dzieci zostają w domu. Fajnie, rodzice, cieszcie się, pokażcie, jak się cieszycie.
1: Nie wiem, o co wam chodzi.
0: Dzieci w domu.
1: Ciocią, fajna rzecz. Dzieci w domu.
0: Ciocia, nic.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
9: To posłuchaj.
11: Mała sesja, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czeka
9: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
20: Wyniki, relacje, komentarze.
19: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM. Trzymamy rękę na piłce.
21: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
22: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
23: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
24: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: No tak jak mówiliśmy, trzymamy rękę na pulsie. Informacja wprost z redakcji Faktów RMF FM. Strażakom udało się opanować pożar hali chemikaliów we Włocławku. Więcej w faktach, to już o 11.00.

0: RMF FM, twoje ulubione kawałki.
1: Wiecie, że ten kawałek ma 20 lat? Nelly Furtado w RMF FM już teraz mogą się obudzić wspomnienia.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu Ikea.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Arnej, na antenie radia RMF 24. Pożar szybko się rozwinął.
3: Ze względu na duże obciążenie ogniowe, duże zagrożenie, bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar. Mamy na miejscu też jednostki z sąsiednich powiatów.
2: Przed strażakami wciąż sporo pracy. Konieczna będzie rozbiórka hali oraz dokładne dogaszenie całego pogorzeliska. Na początku akcji ewakuowano pobliski szpital, w którym było ponad 60 osób. W hali były z kolei 3 osoby, które wyszły jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
4: A film z akcji zgaszenie właśnie pożaru hali we Włocławku mamy na rmf24.pl.
5: Aktualny obraz faktów.
4: Na trasie S3 rozpoczyna się protest rolników. To główna droga ze Szczecina nad morze. Szykują się więc poważne utrudnienia. Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, opisz to, co się tam dzieje.
6: Tu na węźle Gardno pojawiło się dzisiaj kilkadziesiąt maszyn rolniczych. Będą blokować S3 w obu kierunkach, od Szczecina do Pyrzyc. Jak mówią rolnicy, protest potrwa do skutku 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Żeby społeczeństwo, wracając do domu, pomyślało w ogóle, o co my walczymy. Nie walczymy tylko o siebie, tak? Ale walczymy tak naprawdę o wszystkich Polaków, o bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
6: Rolnicy domagają się m.in. ograniczania importu towarów z Mercosuru i Ukrainy.
4: Kupujemy coraz więcej, ale nie tyle, ile oczekiwaliby eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. W faktach nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry.
4: Igorze, te dane to duże rozczarowanie?
8: Duże, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
9: 2026 nie miał być rokiem konsumenta. No i zdecydowanie nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas. Nie jest ono nam aż tak bardzo potrzebne, no ale też nie wydajemy więcej pieniędzy na żadne inne środki trwałe.
8: Główny ekonomista Velobanku Piotr Arek nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę. Do załamania handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach, które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%. Sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
4: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował właśnie, że podał się do dymisji. Do końca wakacji ma być wybrany jego następca, a zarazem nowy lider Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer. A więcej na temat powodów tej dymisji w faktach za godzinę. I czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Jestem,
4: Kasiu.
10: Dzień dobry.
4: I za początek zaglądamy na poznański Malta Festiwal.
10: Dokładnie, zaczęło się wieczorem, plenerowym koncertem Za Miłość. Na 100 różnych wydarzeń aż 72 ma wstęp wolny. Do niedzieli pojawią się artyści ze wszystkich dziedzin sztuki, w sumie 500 z 20 krajów.
11: Prezentujemy spektakle, na których można się wzruszyć, bo jesteśmy obok, żeby później porozmawiać. Prezentujemy koncerty, na których jesteśmy razem i cieszymy się jak dzieci. Jesteśmy obok siebie, kiedy dokonujemy rzeczy nadludzkich, tak jak Magda Cielecka, która przez 24 godziny będzie na scenie w towarzystwie 100 mężczyzn, ale jesteśmy tam po to, żeby doświadczyć 100 rozstań, o których będziemy chcieli rozmawiać i być obok siebie blisko, a potem być może zamknąć je w męskim kręgu.
10: Opowiadała mi Agata Kołacz, dyrektorka Malty. Festiwal odbywa się w aż 27 miejscach. Roztańczony Wyspiański Teatr Śląski w Katowicach zapowiedział letnie potańcówki przed swoim budynkiem. Motywem pierwszej będzie muzyka filmowa, a potem m.in. hity lata i disco. Nowy sezon ruszy 11 lipca. Po raz pierwszy od czasu głośnego serialu Detektyw Matthew McConaughey i Woody Harrelson pracują razem na planie. Właśnie pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie z serialu Bracia, który trafi do streamingu we wrześniu. Komedia ma 8 odcinków.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: To teraz uważajcie, powiem tak hasło. Justin Bieber.
13: Justin Bieber. I wiem, że kochają go ci młodsi i starsi też. I co najważniejsze, wskoczył, słuchajcie, do topki najlepszych wykonawców na świecie. Wiem, że ten numer kochacie, on się pojawi tutaj w Byle do Piątku.
12: Słyszeliście tę ekscytację?
14: No właśnie.
12: 5 po 11, Byle do Piątku, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć.

0: No to posłuchajcie tego. Tak było w kumulacji szczęścia przed weekendem.
1: Jestem w szoku.
2: Kuchnia, może jakiś mebel wymarzony przez żonę,
1: wydawać się. Elewacja i brama garażowa, to pierwsze rzeczy.
2: O, no to tego ci życzymy, żeby to była najpiękniejsza brama garażowa.
1: Dzięki. No dobrze, dziękuję bardzo.
0: Michał wygrał potężne pieniądze. Wydzwoniliśmy go potem. Michał, trzymasz się?
1: Nie, no, proszę panu, ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić teraz.
0: Ale kasa się przyda, co?
1: No Jezu, przyda się. Ja jestem w Boże. Tyle kredytu spłacę, że naprawdę. Jestem przeszczęśliwy.
0: No, kredyt spłacony, brama garażowa, elewacja.
3: No i właśnie, to teraz do was pytanie, bardzo ważne. Czy wam przydałby się taki 1 190 000? To trzymajcie się, bo będzie się działo. Dziś ponad 1 000 000 złotych w sejfach. W piątek, finał czerwca, i wtedy ktoś z was na pewno wygra ponad 1 000 000 złotych Audi Q3 lub 150 000. I właśnie w tym momencie, w tej chwili, od razu wchodzicie do 3 losowań i jednym SMS-em RMF pod 7474.
0: Razy 999. Każdy SMS przez 9 minut otwieramy bonusowe bramki SMS. Zapisy właśnie do tych 3 losowań w tym momencie, ale tylko przez te 9 minut 999 losów wpada wam do 3 finałów. Trzeba się decydować w tym momencie. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474. Zegar odlicza.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
16: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Po reklamie.
10: Z RMF

Ostatnie 3 minuty 37 sekund. Jeszcze teraz 999 losów wpada wam do 3 finałów. W każdym grubo ponad 1 000 000 złotych. Ostatnie 3 minuty. RMF pod 7474.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak brzmi nadchodzące lato, wasz urlop, chwila oddechu, ona się przyda w pracy. Mamy 28 minut po 11. Już teraz Justin Bieber, który przypomniał nam numer sprzed lat. I to jest teraz prawdziwy hit. I gramy wam.

0: Patrzę na ten deszcz za oknem, na te burze, myślę sobie o truskawkach i płaczę razem z Shakeem Stevensem po nich. Myślałem, tak, że to jest. Tak, że to tylko ja zauważyłem, a to nie. Internet też się o tym rozpisuje. Klienci i handlowcy skarżą się na niską jakość truskawek. Rozpadają się, niesłodkie. Mówię wam, połowę musiałem ostatnio wyrzucić. A ekspert tłumaczy, że to przez zjawiska zawirowania pogodowe.
1: Ja to samo, ale no niestety, kupujesz kilogram truskawek, a do domu dowozisz jakieś pół kilo drzemu.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
12: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Już w piątek.
14: Wielki finał czerwca.
15: Ktoś na pewno wygra.
16: 150 tysięcy złotych.
17: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
18: Lub rekordową nagrodę główną.
19: 1 300 000 złotych.
20: Chcesz?
21: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
24: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
25: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
26: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Uwaga, południowy wschód kraju. Ostrzegają nas przed burzami. To ostrzeżenia są bardzo poważne, zwłaszcza jeśli też wybieracie się w góry lub w górach jesteście. Szczegóły w faktach RMF FM już o 12, czyli dokładnie za 10 minut. A teraz spokojnie, delikatnie nastrajamy Was przemiło na ten dzień sombr. RMF FM.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Dajemy do walki!
3: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
8: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanawiałam dać 10 szans różnym.
9: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
10: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
9: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
11: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Co z pogodą, to w faktach RMF FM. Tam wszystkie ważne, bieżące tematy. Jest godzina 12, a fakty przedstawi już teraz Ewa Kwaśne.
3: A w faktach ponownie Włocławek i pożar hali. Na miejscu jest nasza reporterka. Keir Starmer nie będzie już premierem Wielkiej Brytanii. O powodach tej dymisji korespondent RMF FM w Londynie. To nie jest dobra pogoda dla turystów w górach. Ratownicy Topru przypominają, by wybierając się na szlaki zabrać odpowiedni sprzęt.
4: Lepiej mieć i nieść, jak później mieć problemy.
3: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień przez lekarza Dawida Kacprzyka, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. A przed siedzibą Izby Lekarskiej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry.
3: Michale, co dokładnie chce ustalić samorząd lekarski?
5: Przede wszystkim, jak wygląda

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: My starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
3: Ponieważ pożar szybko ugaszono, powietrze jest wolne od szkodliwych substancji. Pacjenci z oddziału dziennego szpitala będą mogli wrócić do budynku jutro.
4: Agnieszka, fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
5: Keir Starmer jest już tylko pełniącym obowiązki premiera, jak informowaliśmy Was w faktach RMF FM, podał się do dymisji, a na stanowisku pozostanie do czasu wybrania następcy. Ta rezygnacja kończy miesiące spekulacji po serii niepopularnych decyzji i fatalnych wyników prowadzonej przez niego Partii Pracy w niedawnych wyborach samorządowych. Więcej na ten temat nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frumorgan.
6: Jeszcze w miniony piątek premier zapowiadał, że nigdzie się nie wybiera i pozostanie na Downing Street, ale po weekendzie spędzonym z rodziną Keir Starmer postanowił, że odejdzie. Dziś rano rozmawiałem z królem Karolem i poinformowałem go o swojej decyzji, powiedział. Przekazanie władzy nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Wszystko zależeć będzie od tego, ile osób będzie chciało ubiegać się o stanowisko przywódcy Partii Pracy. Jeśli kandydat będzie tylko jeden, a faworytem jest były burmistrz Manchesteru Andy Burnham, będziemy mieli do czynienia z uporządkowanym procesem. W przypadku pojawienia się innych zgłoszeń, Partię Pracy czeka wyścig o stołek przywódcy Partii Pracy, a Wielką Brytanię nerwowy okres oczekiwania na nowego premiera.
5: I wracamy do Polski. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami, głównie na południowym wschodzie kraju. Przed zmienną pogodą przestrzegają turystów ratownicy Topru.
7: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe rysy, najwięcej zapytań jest o rysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć. Mimo, że jest koniec czerwca, lepiej mieć i nieść, jak później mieć problemy.
5: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny Topru Krzysztof Długopolski. Dziś na mundialu wystąpią aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. Pierwsi do gry wkroczą Argentyńczycy, którzy zmierzą się z Austriakami, później Francuzi zagrają z Irakiem. Najpierw na boisku Leo Messi z Pułka, później Kylian Mbappé i partnerzy. Doniesienia mundialowe śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla Argentyny dziś ważny piłkarski jubileusz.
8: 40 lat temu Argentyna pokonała na mundialu Anglię 2-1. Obie bramki strzelił Diego Maradona jedną ręką, drugą po fantastycznym rajdzie, gdy z lekkością mijał rywali. I obie bramki zapisały się w historii futbolu. No a dziś o 19:00 Argentyna zagra z Austrią i pytanie, czy zobaczymy kolejne bramki Leo Messiego. Z Messim w składzie mają prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii. Musimy pokazać w tym meczu, że należymy do czołówki mistrzostw, tak mówił trener Austriaków Ralf Rangnick. Wieczorem o 23:00 mecz Francji z Irakiem. Francuzi zdecydowanymi faworytami. Ofensywny potencjał jest ogromny. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Kibice trójkolorowych na pewno liczą na sporą liczbę bramek.
5: Miłośnicy futbolu muszą się jednak liczyć z opóźnieniem meczu Francja-Irak. Plany może pokrzyżować burzowa pogoda w Filadelfii. A w kolejnych faktach o 13:00 zastanowimy się nad tym, czy nie kupujemy aby za dużo ubrań. Naukowcy z Belgii mają dla nas ciekawe informacje.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: To jak słyszeliście w faktach, uwaga na burzę. Mam tutaj teraz odpalony radar burzowy. Burze najmocniejsze, najgwałtowniejsze teraz są w Małopolsce. Południe, w ogóle tak wzdłuż całej granicy ze Słowacją, ale także, czyli podkarpackie się też tutaj łapie. I Kraków, tutaj bardzo dużo burz i także między Kielcami a Tarnobrzegiem.
11: I nie jestem gotowa na tą pogodę, bo przyszłam w takich klapkach zakrytych, ale klapkach.
10: Aha, ale skarpetki ci nie zmokną.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Przegląd poniedziałkowych dram to się pojawi w tej godzinie, tak żebyście mieli temat do ploteczek do pracy na przykład.
2: Dzieje się w internecie rzeczywiście. Aha, muzycznie nowy Igo w głośnikach, to też się wam pojawi. No i tak z nami przetrwacie ten dzień w pracy. Będzie miło. Paweł Jabor.
1: Paulina Sawicka, byle do piątku w RMF FM i 6 po 12. Cześć.

0: I tak czas płynie, a z nim Teddy Swims. Bardzo miło w głośnikach w RMF FM. Dobra, ale teraz mamy propozycję. Uwaga, kto z was ma dosyć swojego samochodu? Bo wiecie, wahacze do wymiany, coś stuka, a super byłoby pojechać na wakacje takim nowym, jeszcze z działającą klimą.
1: No właśnie, bo tak sobie myślicie, a no dobra, wyjadę, ale tak 5-10 kilometrów, bo dalej to strach. To wiecie, to nie, to... Co powiecie na nowiutkie, zielone Audi Q3? Ze sportowymi fotelami. Elektrycznie otwieranym bagażnikiem. No, zerknijcie sobie na www.rmf.fm, spodoba wam się. W tym momencie możecie o niego zagrać i wejść do losowania w finale czerwca i od razu wchodzicie do gry o dzisiejsze sejfy, a tam 1 190 000 złotych.
0: I teraz tak, ponad 1 000 000 złotych. Możecie sobie kupić auto, mieszkanie, spłacić kredyt. To są bardzo duże pieniądze i one są w zasięgu ręki. Tylko trzeba spróbować i trzeba dać sobie szansę.
1: To jest ten moment. 13 szczęśliwych minut wystartowaliśmy w byle do piątku. 1250 losów wpada wam do tych wszystkich losowań. Tylko macie na to te 13 minut. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Samochód. Grubo ponad 1 000 000. RMF 7474.

0: To jest taki przebój do zrobienia głośniej. Tak wam gramy w RMF FM, 12:24 na zegarach i tak przeglądamy właśnie, że są same dramy w internecie. To wam tak wymienię. Dawaj. Sandra Kubicka docina swojemu byłemu mężowi. Zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami Maria Jeleniewska też to samo, swojemu byłemu chłopakowi. Tutaj Donald Trump ma spinę z włoską premier. Wiemy też, że prezydent Nawrocki z prezydentem Załańskim, no sporo
1: też
0: tego jest.
1: Też mają spinę. Ale z tych dram to wiecie, to najgorsze jest i tak to, że truskawki powoli się kończą.
2: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
6: Ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
7: No bo ja widzę sobotę.
5: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.

0: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulaminy na loteriabielenda.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Lidlowa

0: Oferta produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Przypominam, że gracie o ponad 1 000 000 złotych i o finał czerwca. I lepszej okazji u nas dziś nie będzie, żeby wejść do tych wszystkich losowań. Jednocześnie 1250 losów, ale macie jeszcze 3,5 minuty na wejście do gry. RMF pod 7474.

No to jest lista dram do aktualizacji. Słuchacz Marcin napisał: mama mi napisała, że internet w telefonie skasowała, cały internet, i Marcin, synku, ratuj. Z takich dram to ja miałem jeszcze gorzej. Coś telefon chyba zepsuty. Jak czasami, wiecie, tym bocznym próbuję odblokować, to widzę swoje stopy zamiast pulpit.

No, bardzo chciałem zagrać wam dziś tę piosenkę. To teraz dla tych z nas w koszuli albo w spodniach budowlanych, a w środku i tak wiadomo, mieszka w nas mały chłopiec, który pamięta przygody Kubusia Puchatka. Stumilowy las i go nowość w RMF FM.

0: w RMF FM, to byle do piątku.
1: A tutaj mam coś dla was, dziewczyny. Jeżeli chcecie być modne latem i wiedzieć, jak pomalować paznokcie, to koniecznie na, uwaga, malinowy sorbet.
0: Aha.
1: I my chyba wszyscy się trzymamy tej mody. Na przykład ostatnio całą koszulkę miałam w malinowym sorbecie.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
7: Bosch. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: To tylko w ostatnich godzinach ponad 100 interwencji. W samym Krakowie zerwane trakcje tramwajowe, powalone drzewa, burze przechodzą przez Polskę.
1: Słuchajcie faktów RMF FM, będziecie wiedzieć, kiedy u was zrobi się niebezpiecznie. Trzymamy rękę na pulsie.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Hi everybody, this is Damian Dawid.
9: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Po reklamie.
1: Temat, którym od kilku dni żyje cała Polska, to w faktach RMF FM. Jest godzina 13:00 w studiu Ewa Kwaśny. Zapraszamy.
17: W rękach policji jest już poszukiwany Dariusz Równicki, podejrzany o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. Potężna burza z gradem przeszła nad Krakowem. Woda płynie ulicami miasta, są duże utrudnienia w ruchu. Prezydent Nawrocki chce rozmawiać na temat projektu ustawy o statusie osoby najbliższej z jedną z autorek proponowanych przepisów. A na koniec temat, który na pewno wzbudzi emocje nie tylko wśród pań. Dariusz Równicki, poszukiwany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie, został zatrzymany. Ten były policjant wpadł w powiecie jędrzejowskim, świętokrzyskim, dowiedział się reporter RMF FM. W obławie na 49-latka uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec, drony i psy tropiące. Więcej na temat tego zatrzymania w faktach o 14:00. Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burzy silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. W Krakowie i okolicach w ciągu ostatniej godziny zgłoszeń było ponad 100. Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza. Duże problemy ma teraz krakowska komunikacja miejska. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który jest przy rondzie Mogilskim. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy. Maćku, gdzie teraz służby mają najwięcej pracy?
18: Przy zalanych torowiskach i jezdniach. Teraz pracują m.in. w Alei Solidarności w Nowej Hucie. Dosłownie przed chwilą udało się natomiast przywrócić ruch tramwajów i autobusów.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
2: Co ciekawe, prezydent do pałacu nie zaprosił Katarzyny Kotuli z Lewicy, która także odpowiada za ustawę o statusie osoby najbliższej.
3: Jeśli Ura Pasławska jako posłanka, która była szefową Komisji Nadzwyczajnej, korzystając z dobrej relacji, mam nadzieję, z pracy w Radzie Pana Prezydenta, jest w stanie namówić Pana Prezydenta, to niech robi swoją robotę, bo każda z nas robi ją trochę inaczej.
2: Jeśli ustawa opuści Senat bez poprawek, wówczas w ciemno można zakładać weto. Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki zaproponuje swój projekt, co może być powodem do spotkania z posłanką PSL-u.
4: Odsłaniamy fakty. Na koniec tych faktów pytanie. Czy nie mamy przypadkiem w szafie zbyt dużej liczby ubrań?
5: Naukowcy z Uniwersytetu w Louvain w Belgii policzyli, że nasze europejskie szafy i garderoby zawierają teraz nawet pięciokrotnie więcej sztuk odzieży niż jeszcze 50 lat temu.
4: No i w studiu z tymi informacjami Grzegorz Jesiński.
5: Dzień dobry.
4: Grzegorzu, to ile wynosi teraz ta średnia?
5: Blisko 200. Badanie objęło 12
4: dużo,
5: kategorii. No dużo. 12 kategorii odzieży. Czas i intensywność ich użytkowania mierzona liczbą założeń i liczbą cykli prania. No i przykładowo t-shirt noszony nieformalnie na co dzień pozostaje w szafie średnio przez 4 lata. Jest zakładany 33 razy i prany 18. Kurtka używana na co dzień jest noszona przez 5 lat, zakładana 136 razy, ale co oczywiste prana sporadycznie. Okazuje się, że ponad 1/4 naszych rzeczy nie ubieramy nigdy. A jeśli chcielibyśmy ubierać się w bardziej zrównoważony sposób, no to najlepiej to, co mamy używać, i to jak najczęściej.
4: Podsumował Grzegorz Jesiński. Dziękujemy Ci. A więcej danych na ten temat znajdziecie na rmf24.pl. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jeżeli chodzi o moje modowe podejście, to ja noszę akurat to, co wróciło z prania po weekendzie.
8: Tak, ja to ściągam coś z prania. Mówię, o, mam to.
7: Ciekawe, czy do tych 200 rzeczy się liczą skarpetki?
8: Na pewno nie te połknięte przez pralkę, bo byłoby ich dużo.
7: Liczą się, tak?
8: Tak.
7: Skarpetki, tak.
8: Oczywiście.
7: No to nie, to może... Nie, 200 by się nie nazbierało, chyba nie. Nie. 400.
8: Sawicka Jawor z Wami, dzień dobry. 4 po 13, byle do piątku. Why?

0: nie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No ale wam przypomnimy teraz. Tak było w finale maja ze Zbyszkiem.
2: Jest! Super! Jest! Mega się cieszę! Jestem bardzo zadowolony!
1: To był Zbyszek z Wałbrzycha w finale maja, teraz mamy finałowy tydzień czerwca.
3: I musi być jeszcze lepiej i wy też tam możecie być. Mamy taką propozycję, bo w finale, w grze o duże pieniądze, wskakujecie do gry o 1 190 000 zł. To dziś w sejfach, ale to nie wszystko, bo w piątek ktoś z was na pewno wygra ponad 1 000 000 zł, Audi Q3 albo 150 000 zł.
1: To jest właśnie taka okazja, żeby jeszcze teraz, jeszcze dzisiaj załapać się na piątkowy finał czerwca. No i na dzisiejsze sejfy. Tu i tu grubo ponad 1 000 000. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Ale wchodząc do gry teraz robicie to na specjalnych zasadach i to jest taka ostatnia okazja w byle do piątku. My już potem z Pauliną mówimy koniec, wszystko co mieliśmy najlepsze to właśnie teraz. 10 minut, wystartowaliśmy, 1001 losów wpada wam właśnie do tych wszystkich finałów.
3: www.rmf.fm i SMS RMF pod 7474.
1: Zegar ruszył? RMF 7474.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
6: Ładny mam cytat z Donalda Trumpa. Moja władza nie ma ograniczeń.
7: Tak. Czy ta władza jest teraz z panem w pokoju?
5: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
4: Reklama.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
11: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Gastorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Po reklamie.
21: Byle do piątku w RMF FM.

0: 13.30, tu byle do piątku w RMF FM. To teraz gramy. Oficjalna piosenka Mundialu 2026. Shakira i ciekawostka, w tekście padają nazwiska legend futbolu: Pele, Messi, Ronaldo.
1: Dobrze, że nie kazali śpiewać nazwiska byłego. Miło z ich strony. Shakira już teraz w RMF FM.

0: I od razu czas pracy tak przyjemnie mija. W RMF FM za nami jest za 22.
1: Mhm. Kto je najwięcej jajek? Uwaga, mam takie statystyki. Jajeczne statystyki. Najwięcej lubelskie, gratulacje. Najmniej warmińsko-mazurskie. No Warmia i Mazury, proszę, to trzeba się w jajecznicy podciągnąć. My wiemy, że tam u was rybka, ale ta panierka z sandacza, czy tam wiecie, czy innej płotki, to na jajeczku powinna być.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: No i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
19: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki...
20: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
21: Zawsze w pracy RMF FM.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podpudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczyk łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: O reklamie. Jest 14:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
12: Zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie zatrzymania poszukiwanego 49-latka. Ten były policjant jest podejrzewany o zabójstwo swojego teścia i zranienie teściowej w Mierzawie, w Świętokrzyskiem. W Krakowie wciąż duże utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej po przejściu nawałnicy. Posłuchajcie, gdzie teraz jeszcze są problemy. Zajrzymy też do Włocławka. Tam strażacy kończą pracę na terenie zakładu chemicznego, gdzie doszło do pożaru hali. Dariusz R., poszukiwany za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie. To był policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. 49-latek jest teraz przesłuchiwany, a my od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
13: Dzień dobry.
12: Kubo, co wiadomo o tym zatrzymaniu?
13: Według moich nieoficjalnych informacji, 49-letni Dariusz R. prawdopodobnie próbował wrócić do swojego domu. Śledczy uważają, że poszukiwanemu o zabójstwo teścia mogły skończyć się pieniądze lub potrzebował jedzenia. Podejrzany najpewniej chciał także skontaktować się z kimś z rodziny lub znajomych. Dlatego też rodzinne strony 49-latka od kilku dni były pilniej patrolowane przez funkcjonariuszy. Policjanci zauważyli go, gdy szedł przez pole. Chwilę potem został zatrzymany. Przypomnę, że mężczyzna w piątkowe popołudnie po kłótni z żoną poszedł do teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala.
12: W Późnikach, w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Eksperci chcą znaleźć mogiłę, w której może spoczywać około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia.
14: Fakty z Małopolski.
12: Zalane ulice, utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i woda w piwnicach budynków oraz w parkingach podziemnych. To skutki burzy, która przed południem przeszła nad Krakowem i okolicami. W faktach ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Maćku, jak teraz wygląda sytuacja w stolicy Małopolski?
15: Po ulewie woda wciąż utrudnia przejazd Aleją Solidarności w Nowej Hucie. Tam zalane jest torowisko oraz jezdnia.

0: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
1: Wyglądało to bardzo źle.
2: Czarny, ogromny dym i potem się rozchodziło, widocznie wiatr tam w tamtą stronę miał jak na drumet i tam się rozpływało na niebie.
3: Obawa zawsze jest przed tym, że jest to niebezpieczne, bo to są jednak środki chemiczne, na które trzeba uważać, bo są drażniące mocno i alerty były wydane mieszkańcom.
1: Zostały odwołane po tym, jak powietrze zbadał wojewódzki inspektorat ochrony środowiska i nie stwierdził niebezpiecznych substancji.
4: Relacjonowała z Włocławka nasza reporterka Agnieszka Wyderka. I na koniec informacja ważna dla kierowców. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Droższa będzie benzyna 95, a zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To o 4 grosze więcej niż dzisiaj. W dół natomiast górny limit dla oleju napędowego, obniżka symboliczna o grosz, do 6 zł i 11 groszy za litr. Nowe stawki wchodzą w życie od północy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Lepsza połowa dnia, proszę, dzień dobry.
7: No dzień dobry.
6: Co tam ciekawego przygotowaliście?
7: No wiemy, kto wygra mundial na przykład, to jest przesądzone.
8: To już wiadomo?
7: No rybka wskazała.
8: Oj, to przyjrzymy się rybce.
9: A kto wygrał?
7: Nie możemy teraz powiedzieć.
8: A dobra. Wygra dopiero, to trwa jeszcze.
6: To jest tajemnica akwarium.

0: 13 minut po drugiej. Lepsza połowa dnia się kłania.
1: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, w Toronto jest taka rybka w akwarium. Swimbape się nazywa i ona typuje, kto wygra mecze na mundialu.
1: Okay.
0: I ona już wie, jest nieprawdopodobnie skuteczna. Ostatnio wskazała Kanadę i proszę, Kanada wygrała.
1: Czyli chcecie mi powiedzieć, że nie dostaliśmy się na mistrzostwa, w których o zwycięstwie decyduje rybka, tak?
0: Czepiesz. No. Ale w sumie, no, jak to było? Nic się...

0: milion 190 tysięcy. Bardzo dużo pieniędzy. Czy nie?
1: Ja myślę, że jeszcze więcej niż bardzo dużo. To jest ogrom pieniędzy dla kogoś z was. I dziś nadszedł dzień, w którym mamy nadzieję. Ktoś z was, kto wie, w którym z sejfów czekają takie pieniądze, dostanie się do finału i odbierze telefon.
0: I spełni swoje marzenia, bo o to przecież w tym chodzi. Słuchajcie, cokolwiek macie tam na liście swoich marzeń, może zostać odhaczone, mając na koncie 1 190 000. Wakacje, altanka przed domem,
1: koniec
0: remont kuchni.
1: Koniec z kredytem, jak się ma taką kasę na wyciągnięcie ręki.
0: Spłacone raty kredytu, wysłanie dzieci na ten wymarzony obóz językowy. Słuchajcie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my byśmy bardzo chcieli zbliżyć was jeszcze mocniej do tej wygranej i ogłaszamy coś, co bardzo wam w tym pomaga. Uwaga! To jest finałowy tydzień czerwca, więc przed wami szczęśliwe numerki.
1: 6 i 9. Jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, one nie muszą stać obok siebie, nie muszą być w tej kolejności. Ważne, żeby była i 6 i 9. Wtedy macie najwięcej szczęścia.
0: 10 minut, ani sekundy dłużej. Przez 10 minut każdy zyskuje 1100 losów, ale jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, podwajamy i macie 2200 szans za jeden SMS.
1: Wystarczy wysłać RMF pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm i tam też można skorzystać z tej okazji.
0: Lepszej okazji już dziś nie będzie, jeśli macie 6 i 9. Naprawdę, lepszej okazji już dziś nie będzie. To jest moment, żeby zagrać o swoje marzenia.
1: RMF 7474.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak! Wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Po reklamie.
15: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: jest afera wakacyjna, słuchajcie, na Sardynii.
1: Jeszcze się wakacje nawet nie zaczęły.
0: Tak,
1: dobrze.
0: Tak, tam już oczywiście jest afera. Jedna z plaż zakazała parasoli. Mhm. No, zakaz nie trwał długo, bo jak tu czytam, po 10 dniach turyści byli tak zdenerwowani, że zakaz zniesiono.
1: No ale słuchajcie, jak zakazali parasoli, no to chyba dobre były prognozy.
2: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
16: Cześć, tu Grzegorz Markowski, Perfekt, RMF FM, najlepsza muzyka.

0: chyba będziemy wam szukać takich numerów na ukojenie nerwów.
1: Tak, ciepło myślimy o kierowcach.
0: Dajecie znać, że korek na A4 ma już prawie 45 kilometrów. I to nie są żarty, tam poważny wypadek przy Bielanach Wrocławskich. Sprawdzamy dla was sytuację.
1: Wszelkie aktualizacje w Faktach RMF FM punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli zaczynamy Fakty w RMF FM.
4: A fakty ma dla nas Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
5: Witam ponownie i zapraszam. Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. Bardzo duże utrudnienia w okolicach Wrocławia po serii wypadków. Utworzyły się kilkunastokilometrowe korki. Już ponad 500 razy interweniowali strażacy, by usunąć skutki burz, które przechodzą głównie nad południowo-wschodnią Polską. A jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? O tym też w faktach o 15. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju i autokaru w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i na Ramowickiej. Po zderzeniu tramwaj linii numer 3 się wykoleił, przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariusz kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
5: MPK Poznań informuje, że w wyniku wypadku wstrzymany został ruch tramwajowy od pętli Wilczak do końcówki linii na ulicy Błażeja. Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Na autostradzie A4, a także na autostradowej obwodnicy miasta doszło do groźnych wypadków. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od autostrady. Co tam się dzieje?
7: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się 2 osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW. Między węzłem Północ a Stadion zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 kilometrów.
5: Już ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Ponad połowa tych interwencji dotyczy Krakowa i okolic. Tak wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 18. To dzisiaj, a co dalej czeka nas w pogodzie? Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Sytuację pogodową śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach?
8: Po dzisiejszych burzach do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
9: Temperatury...

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
4: W Gdyni w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Dziś w Ambasadzie Polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni prezentują modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO. A my z faktami wracamy punktualnie o 15.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Mateusz odpalił łampę pogodową i powiedział: o ja. I teraz boję się, co tam zobaczyłeś? Jakoś tak dwoma słowami.
8: No, weekend kolejny, jeśli czekacie na niego już od poniedziałku, wygląda fenomenalnie. Piękne słońce do 36 stopni i będzie bardzo gorąco. Będzie trzeba dużo pić oczywiście i chować się przed, gdzieś tam w cieniu przed słońcem. No ale naprawdę cały tydzień słoneczny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Następnym razem poszukamy deszczu. No, będzie to trudne, ale mamy nadzieję, że znajdzie się dla niego miejsce.
7: Dobrze, teraz już widzę nawet 36 stopni w niedzielę.
8: Widzimy was, we Władysławowie was widzimy.
7: A, faktycznie mamy podgląd na polskie plaże. Niektórzy już mają urlopik, ewidentnie.
8: Pozdrawiamy.
7: W ogóle nie zazdrościmy nic.
8: Nie.

0: No i wydało się, widzimy was na plaży we Władysławowie.
1: Machamy.
0: Raz, dwa, trzy, siedem rozstawionych parawanów co najmniej. I to tylko na jednym ujęciu. A niektórzy to się nawet kąpią.
1: A tam macie, jak sprawdziłem, 20 stopni. To woda ile ma?
0: Chyba na morsach to nie robi wrażenia.
1: Pozdrawiamy.

0: A jakby tak odjechać w nieznane. Ale nie byle czy.
1: Tym samochodem? No bo wiecie, bo w tym tygodniu rozpoczynamy finałowy tydzień czerwca, czyli grając dziś, gracie też w piątek. A w piątek, no właśnie, finał czerwca w kumulacji szczęścia, a wtedy ktoś z was na pewno wygra ponad 1 300 000 złotych albo 150 tysięcy, albo Audi Q3. Przepiękny, zielony samochód.
0: No właśnie, a dziś w jednym z sejfów 1 190 000 złotych. Tak rozpoczynamy ten finałowy tydzień czerwca i dziś po prostu trzeba dać sobie szansę, słuchajcie. Grając dzisiaj jesteście też w grze o piątek, więc wchodzicie do kilku losowań, co
1: dokładnie
0: się bardzo
1: tak
0: opłaca.
1: Mało tego, tylko teraz, przez 7 minut pomnożymy każde RMF wysłane pod 7474 razy 1201.
0: O, tutaj nam napisali.
1: A, faktycznie.
0: No właśnie, widzisz? Aha. Lepszej okazji dziś nie będzie.
1: Nie będzie, czyli.
0: Czyli to jest jakby ostatni moment,
1: no
0: żeby
1: tak,
0: załapać
1: no bo
0: się na tyle bonusów.
1: Przecież po 16 finał, więc czasu coraz mniej.
0: Oczywiście.
1: Na tej ostatniej prostej. Raz. Szkoda byłoby przegapić taką okazję. Dwa. Szkoda byłoby nie skorzystać z najlepszej okazji przed losowaniem.
0: Złapcie telefon i wyślijcie RMF pod 7474.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe, wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
3: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Czas na fakty o 15.30. Ewa Kwaśny.
16: Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą, poinformował w serwisie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który taki ruch zapowiedział jeszcze przed weekendem. To pokłosie afery z lekarzem bez specjalizacji, który jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Dawida Kacprzyka oddziale politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Służby odblokowały drogę po kolizji dwóch osobówek na autostradzie A4 przy Bielanach Wrocławskich. Oba pasy w kierunku Legnicy są już przejezdne, ale zator między Opolem a Wrocławiem wciąż jest potężny. W tej chwili ma około 15 kilometrów. Sytuację pogarsza kumulacja aut, które na wiele godzin utknęły na autostradzie po śmiertelnym wypadku pod Opolem. Pogarsza się też sytuacja na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tam korek między węzłami Północ i Stadion ma już 15 kilometrów. Po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki zablokowane są tam trzy pasy w kierunku A4. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do 17. Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore dokonali przełomowego odkrycia, które wskazuje, że za kontrolę uwagi w mózgu odpowiada inny rejon niż myśleliśmy. Te ważne doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
17: Witaj
16: Grzegorzu. Czego się więc dowiadujemy?
17: Badacze zidentyfikowali w mózgach myszy specyficzny obwód neuronów umiejscowiony w pniu mózgu, pierwotnej strukturze obecnej w mózgu wszystkich kręgowców, w tym także ludzi, ptaków czy ryb. Obwód ten blokuje rozpraszające bodźce i umożliwia koncentrację. Dotychczas sądzono, że za selektywną uwagę odpowiada przede wszystkim kora przedczołowa, obszar mózgu szczególnie rozwinięty u ludzi i naczelnych. Nie pozwalało to jednak wyjaśnić, w jaki sposób wiele gatunków zwierząt, które nie mają tak zaawansowanej kory mózgowej, również wykazuje zdolność do skupiania się na istotnych informacjach. Wyniki nowych badań na myszach tłumaczą ten efekt i mogą stanowić pierwszy krok w kierunku opracowania skuteczniejszych terapii zaburzeń uwagi, takich jak choćby ADHD.
16: My o Waszą uwagę prosimy już o 16:00. Na nowe fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę, spokojnego popołudnia życzę i do usłyszenia.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: FM. 21 minut do 16. W jednym z argentyńskich miast, słuchajcie, postawili taki ogromny pomnik Messiego. Ogromny.
1: Ogromny to jaki? W sensie?
0: No 26 metrów wysoki.
1: Ale fajnie, to jak się będą umawiali na miasto, to wiadomo, że pod Messim.
2: Reklama. Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
3: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
4: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: No i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

0: Potężne nawałnice przetoczyły się przez Małopolskę. Informujemy Was o tym ponownie w faktach najbliższe o 16.
1: W nich m.in. sytuacja w Białym Dunajcu, gdzie w tym momencie straż pożarna wciąż walczy ze skutkami deszczu. Więcej o tym o 16. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Już w piątek.
5: Wielki finał czerwca.
7: Ktoś na pewno wygra.
8: 150 tysięcy złotych.
9: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic.
10: Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 300 000 złotych.
12: Chcesz?
13: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
16: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
19: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
20: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
19: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
21: Patrz, Barbara, fajna, co?
22: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
21: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
23: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: O reklamie.
25: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM i witamy nasz popołudniowy duet. Z nami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
26: Dzień dobry.
27: Dzień dobry, zapraszamy.
26: Zatrzymany dziś Dariusz R. z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do winy.
27: Jest podejrzewany o zabicie teścia i ranienie teściowej.
26: Na początek ustalenie reportera RMF FM.
27: Potem najnowsze informacje o sytuacji pogodowej w Małopolsce.
26: Gwałtowne burze dają się we znaki strażakom.
27: Będzie też o filmowej opowieści inspirowanej życiem Grażyny i Jacka Kuroniów.
26: Czterdziestodziewięciolatek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej.
27: Po trzydniowych poszukiwaniach, przypominamy, Dariusz R. został dziś zatrzymany w okolicach swojego domu.
26: Z najnowszymi faktami reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztof.
28: Dzień dobry.
26: Co teraz dzieje się z podejrzewanym o to zabójstwo?
28: Po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące.
27: A jak wyglądały jego poszukiwania?
28: No, wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego. Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.
27: Straż pożarna wciąż walczy ze skutkami potężnych nawałnic, jakie dziś od południa przechodzą nad Małopolską.
26: Trudna sytuacja m.in. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
27: Raport reportera RMF FM Pawła Koniecznego teraz w faktach.
26: Pawle, co wydarzyło się w tej miejscowości?
0: Woda, która spływała z wyżej położonych terenów, spowodowała ogromne zlewisko. Skutkiem tego są zalane posesje. Woda naniosła także sporo kamieni oraz gałęzi, które zalegają na drogach. Do Białego Dunajca kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Skutki ulewy także w niedalekim Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej i na głównej ulicy miejscowości. Występują tam duże utrudnienia w komunikacji.
27: Tuż po faktach przełączcie się na radio RMF 24.
26: Tam w swoim radiowym gabinecie jest już Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny.
27: Marku, co dzisiaj u ciebie?
1: Witam serdecznie. Dziś koncentruję się na zdrowiu mężczyzn. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czemu żyjemy krócej od płci pięknej. Będą pomysły na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego u panów. Będzie też lista czynników stojących nam na drodze do długowieczności. Serdecznie zapraszam.
26: Zapraszamy. Byli jak Romeo i Julia, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik.
27: Aktor gra główną rolę w filmie Nasza rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji.
26: To opowieść o Grażynie i Jacku Kuroniach.
27: Co cię uwiodło w niej?
2: Że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu. Uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przeciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka.
27: Z aktorem spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
26: Wrócimy do tej rozmowy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16.30.
3: Fakty z przymrużeniem oka.
26: No, średnio 200 sztuk odzieży każdy z nas ma w swojej szafie.
27: Dużo.
26: Policzyli uczeni w Belgii.
27: To nawet, jak mówiliśmy w faktach, pięciokrotnie więcej niż jeszcze 50 lat temu.
26: No a czy wrażenie pań nadal jest takie samo?
4: Szczerze, tak.
6: Szafa pełna, a pani nie.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Wszystkich burzowych nie widzę. Będzie natomiast ciepło, nawet upalnie. Najgoręcej na Podkarpaciu, bo tutaj nawet 28 stopni.
3: Jeśli chodzi o najbliższą noc, gęste mgły na Kielecczyźnie, ale też w Małopolsce, kierowcy, uważajcie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Za chwilę, za momencik, ktoś z was może zostać milionerem. Jak to brzmi w ogóle? 1 190 000 do wygrania.
2: Bo zegar wystartował. 2,5 minuty, ostatnie 2,5 minuty, żeby w ogóle dać sobie szansę na tę wygraną. W jednym z sejfów 1 190 000 złotych.
6: Gracie na www.rmf.fm albo chwytacie za telefon i ślecie RMF pod 7474. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
2: I mnożymy szanse razy 1190. Każde RMF, które aż do losowania wyślecie pod 7474.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Kiedy zaczynamy finałowy tydzień czerwca, to nie ma na co czekać, tylko trzeba od razu łapać za telefon i dzwonić pod wylosowany numer, bo nie możemy się doczekać, aż ktoś z was wygra, miejmy nadzieję, główną nagrodę.
2: Tak, komuś z was zmienimy do popołudnia, a być może nawet całe życie. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy powinniście już...
1: Halo! Dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Katarzyna.
1: Cześć Katarzyna, skąd jesteś? Gdzie się dodzwoniliśmy? Do jakiej części Polski?
3: Kraków, Krakowa.
1: Cudownie cię słyszeć w takim razie.
2: Dobrze, kochana, stoisz przed ogromną szansą wygrania wielkich pieniędzy. Bardzo cię prosimy, wybierz numer sejfu od 1 do 30.
3: 12, niech będzie.
2: Niech będzie. Tak wybrałaś teraz, czy byłaś już przygotowana wcześniej z tym numerem?
3: Nie, teraz.
1: Tak spontanicznie. Sejf numer 12 jest twój i to, co w tym sejfie się znajduje, również jest już twoje. Teraz my będziemy chcieli spróbować odkupić od ciebie w ciemno ten sejf, żebyś miała świadomość. Nie wiemy, co jest w środku, ale wiemy, jakie są możliwości. Dziś kwota minimalna w sejfach to 5000 zł, a nagroda główna to 1 190 000.
2: Mhm. Ile byś chciała wygrać?
3: No maksymalną kwotę.
2: Tak myślałem. Tak.
1: Tyle niestety nie możemy ci zaproponować, bo w kieszeni mamy troszkę mniej, ale coś tam i tak się uda znaleźć.
2: 8000 za twój sejf. Co powiesz?
3: Pozostanę przy sejfie. Mhm.
2: No ale wiesz, no minimum to jest 5, a ja ci proponuję 3 więcej.
3: No wiem, ale to jednak nie jest tak duża różnica.
1: To może 9000 to już by były jakieś fajne wakacje dla dwojga.
3: To jednak jeszcze pozostanę przy tej.
2: A jesteś przed wakacjami czy już po? Nie no, chyba przed jeszcze.
3: Przed.
2: Przed, no właśnie.
1: To może coś do tych wakacji, czyli jeszcze jakieś kieszonkowe
2: tobą,
1: jeszcze byśmy.
2: Tak. 10000.
3: Nie, jednak
1: safe. 10 tysięcy to jest już dwukrotność kwoty minimalnej. Masz tego świadomość?
3: Tak.
2: A gdzie ci się marzą wakacje? Możesz zdradzić, czy nie wiesz jeszcze?
3: Oj, nie wiem. Dość pracujący jest rok, więc nawet się nie zastanawiam.
1: No to kochana, to ty zacznij myśleć o wakacjach. To już dzisiaj po finale obiecaj nam, cokolwiek się wydarzy, że wygrana pójdzie na wakacje. Trzeba kiedyś odpocząć.
3: No tak, ale jednak pozostanę przy sejfie.
1: Dobrze.
2: Widzisz, wysyłamy cię w coraz ciekawsze kierunki, bo proponujemy ci coraz więcej kasy.
1: Poczekaj,
2: słuchaj.
1: Sejf numer 12 i ja czuję, że Katarzyna jest do tej 12 bardzo przywiązana, to może 12 tysięcy cię skusi.
3: Nie, jednak przy sejfie.
1: Ostatecznie?
3: Tak.
1: No dobrze.
2: Otwieramy sejf numer 12, który wskazała Katarzyna. Zobaczymy, co jest w środku. Zaglądamy, patrzymy.
1: I to jest ten moment, w którym my stresujemy się równie mocno co ty, tak. Ale koniec tego stresu, bo jest naprawdę przyjemnie. Wygrywasz 6000! Gratulacje!
2: Taktyka była bardzo prosta.
1: Tak.
2: Po prostu szłaś na główną nagrodę i tylko tak właśnie gra się o te najwyższe kwoty, czyli sprawdzając, co jest w sejfie. Serdecznie gratulujemy, Katarzyna, i wysyłamy cię na wakacje przymusowe. Odpocznij, dziewczyno.
3: Dziękuję.
1: Gdyby każdy za 3 minuty rozmowy dostawał 6000 zł, to świat byłby naprawdę piękniejszy. Ja bym chciała taką pracę, szczerze mówiąc.
2: Tak. No. Słuchajcie, pięknie nam się zaczął ten tydzień, rozkręcamy się, bo to jest finałowy tydzień czerwca i przypominamy, że w piątek w kumulacji szczęścia ktoś z was na pewno wygra 150 tysięcy Audi Q3 albo zostanie milionerem i będzie miał 1 300 000 zł.
1: I gracie o te dwa piątkowe finały w tym momencie, grając jednocześnie o to, co jutro, a jutro będzie naprawdę pięknie, bo w sejfach wzrasta nagroda główna i czekać na was będzie 1 200 000 zł.
2: Ale słuchajcie, jestem na www.rmf.fm, patrzę na to piękne Audi Q3. No to jest normalnie, no to jest taka fura, że ja cię kręcę, no. Widzisz to? Widziałaś?
1: Widzę.
2: No, ale na pewno?
1: Ale wy też to zobaczcie. Wchodźcie na www.rmf.fm, bo tam też można wejść do gry i można skorzystać z okazji. Od teraz przez 5 minut mnożymy wasze szanse razy 1200, czyli każdego takiego SMS-a wysłanego w ciągu 5 minut pomnożymy razy 1200.
2: Dajcie sobie szansę. Szalony będzie ten finałowy tydzień czerwca i mamy nadzieję, że znajdziemy kolejnego milionera. Oby już jutro. RMF ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Raz gracie. Jesteście w trzech losowaniach. RMF. Ślecie pod 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Ładny mam cytat z Donalda Trumpa. Moja władza nie ma ograniczeń.
3: Tak. Czy ta władza jest teraz z panem w pokoju?
1: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wielostuki w RTV Euro.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
12: Są dwa śledztwa w sprawie głośnej afery wokół warszawskiego szpitala południowego.
11: Chodzi o sprawę młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych.
12: Jedno postępowanie dotyczy wyłudzenia z placówki kwoty znacznych rozmiarów.
11: Drugie ma wyjaśnić kwestię nadzoru nad szpitalem. Więcej o tym w faktach o 17. Uszkodzony gazociąg jest przyczyną ewakuacji mieszkańców ulicy Hubalczyków w Kielcach.
12: Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
13: Służbom wciąż nie udało się jeszcze ograniczyć tego wycieku gazu. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma osób poszkodowanych. Przez te akcje są i będą utrudnienia na drodze krajowej 74, która przebiega przez Kielce. To jest trasa między Lublinem a Łodzią. W godzinach szczytu korki są tam teraz jeszcze większe niż zwykle o tej porze.
12: Odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce odblokowany.
11: Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu. Domagali się rozmów z rządem.
12: Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Co ustaliłaś?
14: Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Jak przekazał mi Paweł Toporek, rolnik spod Widuchowej, taką decyzję wydał burmistrz Gryfina. Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.
11: W faktach kulturalnych RMF FM Nasza Rewolucja.
12: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
15: Dzień dobry. 11 listopada Nasza Rewolucja trafi do kin. To film inspirowany historią legendarnych opozycjonistów z czasów PRL. Opowie m.in. o czułej relacji Grażyny i Jacka Kuroniów. Grają ich Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik, a ich filmowego syna gra syn Arka, Jakub.
16: U mnie jako po prostu ojca włącza się zupełnie inny monolog wewnętrzny, czyli zamiast skupić się na moim Jacku, to słucham drugim uchem Kubę mojego, prawdziwego syna, który gra Maćka Kuronia i mówię, o dobrze, ale dobrze, teraz dobrze, oj, dobrze, nie za dużo, za dużo, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I tak po prostu mówię, ale dobra, przestań już myśleć o Kubie, skup się na swoim bohaterze, nie da rady.
15: Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dziś w faktach. Autorski musical Panny z Wilka, inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy z 1979 roku, powstał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Prapremiera spektaklu w reżyserii Jędrzeja Gorskiego pojutrze. Powstanie nowy serial animowany poświęcony znanej na całym świecie Pipi Pończoszance, nieustraszonej i zabawnej rudowłosej bohaterce powieści Astrid Lindgren. W produkcję zaangażowana jest ta sama firma, która wcześniej przeniosła na ekran postać misia Paddingtona.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A to są niepokojące wieści. Ja właśnie czytam, że przeciętny Polak spędzi w internecie aż 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni.
1: Średnio. Czekajcie, ale jest szansa na widzenie z rodziną chociaż?
0: Ja myślę, że to rodzina ma nadzieję.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Po reklamie.

0: Ogłoszenie.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
3: Reklama.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
6: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Po reklamie.
13: W studiu faktów ponownie Anna Wachowska i Tomasz Bryński. Witamy.
14: Dzień na łączach.
13: Dobry. Posłuchajmy, na zegarach już prawie 17.
14: Prokuratura bada kulisy ogromnych zarobków młodego lekarza w warszawskim szpitalu południowym.
15: Prowadzone są dwa śledztwa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
14: Pałac Prezydencki odpiera zarzuty Wołodymyra Zełenskiego.
15: Chodzi o niedoszłe spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy.
14: W faktach zaglądamy też do szafy.
15: Poszukiwanie ubrań, które nigdy nie zostały założone.
16: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
14: Jest 17. CBA ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym.
15: Jak już informowaliśmy w faktach, dwa postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa.
14: Fakty o 17 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, zacznijmy od pierwszego śledztwa. Co konkretnie ma wyjaśnić?
17: Chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
18: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
17: A grozi za to 10 lat więzienia.
15: A jaki jest przedmiot drugiego śledztwa?
17: Prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
18: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
17: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, m.in. prezydent stolicy.
15: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
14: Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
15: Wcześniej Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję.
14: Ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie.
15: W Krakowie trwa usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła w południe nad miastem.
14: Doszło do podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami.
0: Syn wjechał w kałużę i niestety auto zostało. Woda do silnika wleciała, no i urwał tutaj całego brilla, nie?
19: Cały czas jeszcze duża kałuża została.
0: No to już teraz mała jest. Było jakieś 4 razy tyle, albo więcej. Zaczęło tak prać deszczem niesamowicie, że no w okamgnieniu zrobiły się kałuże, nie?
20: Widać nawet po patyczkach, jak wylało, nie? Na chodnik. No niestety. Niby remont był drogi, a nic się nie zmieniło.
21: Gdzieś tam jeszcze piwnice pewno też pozalewane w jakichś tam obszarach tutaj, gdzie jest właśnie niżej, bo to najgorsze, gdzie są bloki położone troszkę niżej, to woda się zbierała.
15: Usłyszał w krakowskiej Nowej Hucie reporter RMF FM Paweł Konieczny.
14: W pogodzie nadal niespokojnie. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami, silnym wiatrem i ulewami obowiązuje w całej Polsce.
22: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
14: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone.
15: To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzali, czy kupujemy zbyt dużo odzieży.
14: A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
23: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
24: Zdarza się. I wtedy oddaję.
25: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
24: A myślę, że nie.
26: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
23: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
25: Nigdy nie noszonych?
23: Tak, właśnie.
25: Skąd się tam wzięły?
23: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
25: O, promocja.
23: No, coś takiego właśnie.
25: Kusi, korci.
23: Dokładnie.
25: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
23: No, dokładnie tak jest.
15: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. A w faktach za pół godziny Mundial.
14: I pogodowy alert przed meczem Francja-Irak.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Zastanawiam się, jakie mamy ciśnienie, bo Mateusz przed chwilą powiedziała: zrób kawę. I teraz pytanie, czy Mati nie dospał? Tak.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Kasia Kowalska z najlepszą muzyką w lepszej połowie dnia. Tymczasem nad Polskę nadciąga rój meteorytów. Czytam sobie o tym, końcem czerwca będą widoczne. No i właśnie, kiedy najlepiej patrzeć w niebo? Tu jest takie pytanie.
1: Ostatnio nic to nie daje. Bo i tak pada niezapowiedziany deszcz.
0: No wiem, ale chodzi o meteoryty, no. To my sprawdzimy i wam powiemy za chwilę w RMF FM. A teraz można dać głośniej Sombr.

0: Jeszcze raz. No super. Zamówienia na kawusie są tutaj pod 3322. Piszecie, że chcielibyście tu z mlekiem, tu ze śmietanką, tak?
1: Tak, i Jano chce mocniejszą cappuccino ze śmietanką.
0: Aha, no to rozumiem.
1: Słuchajcie, to ja idę robię.
0: Słuchajcie, a propos meteorytów, najbliższy weekend, to jest czas na obserwacje.
1: Podobno amatorska obserwacja wymaga tylko koca czy leżaka, także polecamy.
0: To powodzenia. Ja pod kocem i na leżaku to od razu zasypiam.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska i Tomasz Beryński.
10: A zaczynamy od faktów ku przestrodze.
11: Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach mogła zakończyć się tragedią.
12: Mężczyzna wykonywujący manewry dużą łodzią motorową traci z pokładu kobietę. Ta kobieta wpada do wody. Nieopodal mamy pływający też dużą prędkością skuter wodny. Tutaj naprawdę było o krok od tragedii. Pamiętajcie, brawura to nie odwaga.
10: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: Nagranie zobaczycie na naszej stronie rmf24.pl.
10: Pytania o wynagrodzenia dyrektorów szpitali i kondycję polskiej ochrony zdrowia padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
11: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
10: Ta rozmowa punktualnie o 18.02.
11: Trójkolorowi bardziej obawiają się kapryśnej pogody niż drużyny przeciwników. To ocena francuskich mediów.
10: Wieczorem na mundialu pojedynek Francja-Irak, przypomina korespondent RMF FM Marek Gładysz.
13: Mecz rozpocząć się ma w Filadelfii o godzinie 23 naszego czasu, ale specjaliści podkreślają, że może zostać opóźniony, bo synoptycy zapowiadają tam gwałtowne burze. Według obowiązującego tam prawodawstwa pojedynek piłkarski musi zostać opóźniony o co najmniej pół godziny, jeżeli będą w pobliżu stadionu uderzenia piorunów. Jeżeli chodzi natomiast o iracką drużynę, to przegrała ona w pierwszym meczu rozpoczętych Mistrzostw Świata z Norwegią 1-4, a więc francuska reprezentacja nie powinna mieć dzisiaj według paryskich obserwatorów większych problemów z jej pokonaniem.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: A zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, ochładza nam się rynek pracy w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące polskiej gospodarki i z nich wynika, że znowu kurczy nam się w Polsce zatrudnienie o niemal 1% w skali roku. Czyli firmy redukują etaty, a równocześnie ograniczają podwyżki pensji, bo w tej chwili średnie tempo wzrostu płac to 5,8%. To jest elementem szerszego zjawiska pokazującego słabość naszej gospodarki, no bo dzisiaj GUS podał także dane dotyczące tego, ile pieniędzy wydajemy w sklepach i tu też wzrost tylko o 4,4% w skali roku. Bo widzimy, że słabnie także budowlanka. Po tych danych polski złoty ma się gorzej, przez to euro podrożało do poziomu 4,27. Dolar też mocno w górę, kosztuje 3,73. Za franka płacimy 4,61, tu także podwyżka. To lekkie przyhamowanie gospodarki przekłada się na oferty na rynku pracy, na pensje, ale też na to, że firmy masowo wyprowadzają się z biurowców, głównie tych starszych.
16: Od 2020 roku z warszawskiego rynku wycofano już ponad 500 000 m2 powierzchni biurowej. Dodatkowo ponad 220 000 m2 zniknęło z rynków regionalnych.
15: Mówi Dominika Jędrak z zarządzającej biurowcami firmy Colliers. Najwięcej biurowców opustoszało w zeszłym roku, co także pokazuje, że coraz więcej firm przenosi się na pracę zdalną.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: smaka na te wakacje tym numerem Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. W lepszej połowie dnia.
1: A może jest jakieś miejsce lepsze niż dom? No to dajcie nam znać, co o tej porze, gdzie zmierzacie, co robicie, co wam się marzy.
0: Taki pomysł. 12,2 miliony.
2: A to ci numer.
0: No.
1: Numer to 12,2 miliony oczywiście.
0: Do gorącej sekretarki dzwońcie już teraz.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Trwa lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Staramy się rozganiać chmury jak możemy najlepszą muzyką pod słońcem, ale ostrzegamy też kierowców. Z tego co widzimy, ruch wahadłowy między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem w tym momencie.
1: Uważajcie. Jeśli nudzicie się w korkach, to pasażer może chwycić za telefon i zadzwonić do gorącej sekretarki. Od razu czas szybciej zleci. 12, 2 miliony.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Ładny mam cytat z Donalda Trumpa. Moja władza nie ma ograniczeń.
3: Tak. Czy ta władza jest teraz z panem w pokoju?
1: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
4: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie masz.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
11: To posłuchaj.
12: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czeka
8: ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
17: I od wielkiej Lechii do spadku Lechii z Ekstraklasy.
1: Radiowcy bez cenzury prezentują Historię dla dorosłych.
18: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
1: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. Jutro po 23:00 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
23: Polecamy.
2: Ważne informacje dla kierowców na początek Faktów.
23: Po wypadku są problemy na Krajowej 92 na Mazowszu.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez polskiego prezydenta.
23: Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
23: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu.
23: W Nowych Osinach, to odcinek Mińsk-Mazowiecki-Kałuszyn, zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: I tam jedziecie wahadłowo. Prezydent Karol Nawrocki nie wybiera się do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
23: Poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.
24: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników. No, tak jak mówię, z uwagi na brak zaproszenia, to jest inicjatywa w pełni rządowa.
2: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek.
23: Wciąż nie wiadomo, czy przyjedzie na nią ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Polska wraz z grupą 11 innych unijnych państw zabiega o utrzymanie po 2030 roku funduszu modernizacyjnego. Jest on finansowany z wpływów z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla.
2: Z inicjatywy Warszawy 12 krajów wystosowało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej. Dla Polski to szczególnie ważny mechanizm, bo nasz kraj jest jego największym beneficjentem.
23: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie ma ten fundusz?
25: Z pieniędzy tego funduszu finansowane są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację sieci czy magazyny energii. Kraje, które także podpisały się pod listem, takie jak Chorwacja, Węgry czy Grecja, podkreślają, że fundusz jest skutecznym i elastycznym narzędziem wspierającym transformację energetyczną. Kraje obawiają się, że nowe programy dla przemysłu mogą zmniejszyć środki dostępne dla państw przechodzących kosztowną transformację energetyczną. List to forma presji na Komisję Europejską i pojawia się tuż przed planowaną na 15 lipca reformą systemu ETS, którą przedstawi Bruksela.
0: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: W studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
23: Witamy panów.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Radosław Fogiel, poseł PiS-u i wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych jest naszym gościem. Panie pośle, dzień dobry. No nie wiem, od czego zacząć. No, generalnie wszyscy ze wszystkimi się kłócą. Prezydent Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy, która w czwartek i piątek odbędzie się w Gdańsku, ustalił portal WP.pl. To kolejna odsłona wojny polsko-polskiej?
4: Z tego, co pisze chyba portal, za zaproszenia odpowiadają premier Tusk i strona ukraińska.
3: Tak, zaproszenia rozsyłali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski.
4: I tu jest tak, nie chcę wygłaszać jakichś definitywnych sądów, nie do końca mając wiedzę, ponieważ istnieje możliwość, że pana prezydenta...
3: Proszę państwa, rzadko zdarza. Polityk, który nie rozkręca inby od razu i nie krzyczy o skandalu, tylko mówi, że nie do końca wie, może to jest kwestia proceduralna, trzeba sprawdzić, tak? To chce pan powiedzieć?
4: To chcę powiedzieć, że nie wiem, czy te konferencje, bo one się odbywały już wcześniej w Rzymie, w Londynie, czy one nie były na poziomie li tylko rządowym. Oczywiście obecność tam prezydenta Zełenskiego może sugerować poziom prezydencki i wtedy istnieje możliwość, że było to działanie z premedytacją, które miało jakoś tam w Karola Nawrockiego uderzyć, ale nie mam pewności, czekam na informacje z kancelarii prezydenta, bo to też może być tak, że po prostu na przykład, mieliśmy już chyba kiedyś do czynienia z czymś takim, strona rządowa próbowała zasugerować, że Karol Nawrocki został upokorzony, bo gdzieś się nie pojawi, czy gdzieś nie dostał zaproszenia, w sytuacji, kiedy w ogóle tego zaproszenia nigdy miało nie być, bo to nie była ranga prezydencka.
3: Okay. Na tej konferencji będzie Ursula von der Leyen i będzie kanclerz Merz. Nie wiadomo, czy będzie prezydent Zełenski. Powinien przyjechać w tej sytuacji?
4: Jak pan mnie pyta, co powinien zrobić prezydent Zełenski, to miałbym parę pomysłów.
3: Czy pan by wolał, żeby Zełenski przyjechał do Polski na tę konferencję, czy nie?
4: Myślę, że to jest absolutnie wtórne w sytuacji tego, co się dzieje i najpierw braku reakcji na polskie oburzenie po decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. No a teraz ewidentnie brak jakiejkolwiek refleksji. I ja myślę, że naprawdę najmniej dzisiaj jest ważne to, czy prezydent Zełenski przyleci, czy nie przyleci. No, on zachowuje się w ogóle w ostatnich dniach dość dziwnie. Moim zdaniem dostał...

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
2: Proszę wybaczyć lekką zgryźliwość. Z lotniska w Rzeszowie operują transporty dla Ukrainy niepomiernie ważniejszego sprzętu niż prezydent Zełenski dla jej utrzymania państwowości.
3: A czy pan uważa, że to lotnisko powinniśmy zamknąć i eskalować tę konflikt?
2: Ja uważam, że my jak zawsze w takiej sytuacji należy patrzeć na polski interes. Bez wątpienia, i mówił o tym zresztą prezydent Nawrocki w tym mini-orędziu informującym o odebraniu orderu. Nie zmienia się podstawowy polski interes, to znaczy, żeby Rosja nie wygrała. W związku z tym nie zmienia się nasza strategia bezpieczeństwa. Już mamy za chwilę bardzo mocne karty w ręce, bo rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
3: Możemy blokować.
2: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę, bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
3: Okej, a czy pan umie wyjaśnić, dlaczego strona ukraińska, wydaje się, że eskaluje. Prezydent Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego programu Tydzień, zapytany o odebranie mu orderu Orła Białego, mówi tak, to kwestia wyłącznie wyborcza. W Polsce w 27 roku odbędą się wybory. Prezydent Nawrocki walczy z Tuskiem o stanowisko premiera dla swojej partii. To ich sprawa wewnętrzna. Jest też to odsyłanie orderu przesyłką kurierską i taki list też ze złośliwościami. I jest też bardzo dużo wypowiedzi ze strony ukraińskiej, bardzo ostrych. Co ciekawe, oni zachowują wobec Polski absolutną jedność. To znaczy nawet ci politycy, którzy na co dzień nie znoszą Zełenskiego, w tej sprawie mówią jednym głosem, w przeciwieństwie do naszych polityków, którzy oczywiście się wzięli za łby w tej sprawie. Ale chcę pana zapytać, czy pan ma pomysł, odpowiedź, dlaczego Ukraińcy raczej eskalują niż uspokajają nastroje w tej sprawie?
2: To tylko jednym zdaniem o tym tłumaczeniu prezydenta Zełenskiego. Mhm. Jeśli mówi o kwestii wyborczej, to chyba mamy tu do czynienia raczej z mechanizmem
3: projekcji,
2: bo akurat prezydent Karol Nawrocki to dopiero co wygrał wybory i cieszy się dużym poparciem Polaków, w przeciwieństwie do prezydenta Zełenskiego, który dawno żadnych wyborów nie wygrał i poparciem Ukraińców cieszy się dość już umiarkowanym dzisiaj.
3: No dzięki konflikcie z Polską rzeczywiście wydaje się, że ma taki efekt jednoczenia się wokół flagi.
2: No i właśnie, i to jest jedna z odpowiedzi, jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego strona ukraińska eskaluje. Bo okej, zgadzamy się obydwaj, że eskaluje, więc tego już nie zagłębiajmy. Tak, albo to jest czysta kwestia uzysku politycznego, chęci skupienia wokół siebie również tych środowisk nacjonalistycznych. To może być też, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, próba odwrócenia uwagi od skandali korupcyjnych, które jak co nieco uderzające w wentylator rozprzestrzeniają się coraz bardziej.
3: A jak powinniśmy, pana zdaniem, wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych, czysto, cynicznie, bez żadnego wzmożenia, tak naprawdę na zimno, jak my powinniśmy reagować na te zaczepki? Odpowiadać na każdą, czy raczej wyciszać?
2: Moim zdaniem nie ma sensu wdawać się w pyskówki, bo wygląda na to, że to jest to, czego strona ukraińska oczekuje. Wydaje się, że to jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. Z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka, tak to
3: jeszcze
2: wygląda.
3: Jeszcze.
2: Bo dokończę tylko to zdanie, bo właśnie, to może być też kwestia próby przekierowania uwagi opinii publicznej ze skandali z Jermakiem zresztą, ale to też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakiś

0: co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wroclaw. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: reklama.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
14: Czas na fakty 18.30. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
15: Po nawałnicy, jaka przeszła nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane zostały niektóre ulice, serwerownia Huty Stalowa Wola oraz pomieszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16: Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność.
17: Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
15: Nie ma sensu wdawać się w peskówki z Ukrainą. Oni tylko na to liczą.
17: Przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
18: To jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. Z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka.
15: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
17: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba ujawnia sensacyjne szczegóły pochodzenia i składu chemicznego komety 3i Atlas.
15: Analizy wskazują, że ten trzeci w historii potwierdzony obiekt tego typu, który przybył do nas spoza Układu Słonecznego, mógł powstać w niezwykle zimnym otoczeniu nawet 10-12 miliardów lat temu.
17: Piszemy o tym na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: punkcie.
1: Jaka ona mi ludzka.
0: Cudowna. Leo Mercy się tam wygina na murawie, widzę. Oglądamy na żywo.
1: Tak, będziemy mówić o tym w Faktach RMF FM punktualnie o 19:00. No bo z tego co widzę, to...
0: Ola się tak średnio
1: zastanawia. Mecz Argentyny? Nie, czekaj, śledzę wszystko oczywiście.
0: Dobra, dajmy ci szansę, no.
1: Mistrzowie świata z Leo Messim w składzie zagrają z Austrią.
0: No i wszystko wiadome, no. A fakty o 7:00, bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Po reklamie.
12: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
13: RMF FM, twoje ulubione.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
18: To już prawie 19 na zegarach. Ola Filipek, Mateusz Opyrchał. Dziękujemy wam za dziś. A w studiu ponownie Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Witamy.
19: Zapraszamy. Spór z Polską przykrywką dla afery korupcyjnej na Ukrainie.
20: Radosław Fogiel z PiS-u w RMF FM komentuje kryzys na linii Warszawa-Kijów.
19: Na obwodnicy Trójmiasta działa odcinkowy pomiar prędkości.
20: Czy kierowcy zdejmują nogę z gazu?
19: Sprawdzał to reporter RMF FM.
20: Argentyna rozpoczyna piłkarskie starcie z Austrią.
19: Leo Messi liczy na strzelecki rekord.
20: Ukraińcy eskalują spór z Polską, ponieważ być może w ten sposób próbują przykryć skandal korupcyjny dotyczący ludzi bliskich prezydentowi Zełenskiemu.
19: Tak mówił Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazał też na drugą opcję.
21: To też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakichś bardzo korzystnych warunków po zakończeniu konfliktu uzyskać. Trzeba szukać kozła ofiarnego. Węgry odpadły.
22: Rozumiem, że wjeżdża Polska jako kozioł ofiarny.
20: Radosław Fogiel przekonywał też, że Polska ma mocne karty w ręce.
21: Rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
22: Możemy blokować.
21: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę, bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
19: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego jest na rmf24.pl.
20: Prawie 500 strażackich interwencji po nawałnicach w Małopolsce.
19: Dużo pracy strażacy mają w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, gdzie woda spływająca z gór utworzyła ogromne zlewisko. To skutkowało zalaniem wielu posesji.
20: W Białym Dunajcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co tam się teraz dzieje?
23: Wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. W związku z tym na niemałe utrudnienia muszą przygotować się jadące krajową 47 z Nowego Targu do Zakopanego. Ratownicy usuwają także szlam z jezdni i udrażniają dojazdy do budynków, co wiąże się z chwilowym zatrzymywaniem ruchu samochodów. W związku z dzisiejszą sytuacją hydrologiczną wojewoda Małopolski zwołał na 20:30 posiedzenie sztabu kryzysowego. Z Białego Dunajca Paweł Konieczny.
20: 4,5 kilometra ma nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta.
19: Oficjalnie urządzenia pomiędzy Matarnią a Owczarnią ruszyły w piątek.
20: Dziś trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski sprawdzał, czy ma to wpływ na ruch.
19: Co mówią kierowcy?
24: Przyznają, że różnice już da się odczuć. Średnia prędkość pomiędzy tymi miejscami
0: czasami nie może być wyższe niż 120 km na godzinę, a jak dziś usłyszałem, niestety wcześniej zdarzało się, że niektórzy kierowcy ignorowali te ograniczenia.
2: Jadę w granicach 120, nie? Ale śmigają je tak, jakby mieli ze 160.
3: Przeważnie w takich godzinach, no to jest duże natężenie ruchu, więc tak naprawdę ludzie jadą i tak jeden za drugim, nie? Ale zdarzy się jakaś osoba, która będzie chciała jechać szybciej i komuś usiądzi na zderzak.
14: Te korki, które były spowodowane właśnie wypadkami w tym miejscu, powodowały, że po prostu ta obwodnica stała. Teraz jednak pilnują prędkości i wydaje mi się, że jest lepiej.
0: To głos kierowców z Gdańska. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta ma ruszyć pomiędzy Karczemkami a Szydłukami do końca czerwca. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
24: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
19: Na stadionie w Arlington w stanie Teksas swój drugi mecz na Mundialu rozpoczynają Argentyńczycy.
20: Mistrzowie świata już grają z Austrią, oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze.
19: To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
20: Tak jest, dobry wieczór Wojtku. Wszystkie oczy oczywiście zwrócone na Leo Messiego.
25: No, bez wątpienia. Wszystko dlatego, że jeżeli kapitan reprezentacji Argentyny zdobędzie dziś bramkę, stanie się najskuteczniejszym piłkarzem w historii Mundiali. Do tej pory ma na koncie 16 goli, tyle samo co Miroslav Klose. Messi oczywiście jest w wyjściowej jedenastce, mecz rozpoczął, a mistrzowie świata są zdecydowanymi faworytami tego meczu. Oczywiście, jeśli chodzi o Messiego, to prawdopodobnie mają najlepszego zawodnika, jaki kiedykolwiek istniał, a my musimy pokazać, że jesteśmy jedną z lepszych drużyn na tym mundialu. Mówił przed meczem Ralf Rangnick, selekcjoner reprezentacji Austrii. Jak na razie Argentyńczycy raz strzelali na bramkę Austriaków niecelnie i w trzeciej minucie jest remis 0-0.
19: Jeszcze więcej informacji ze świata sportu w mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM.
20: Ich pierwsze dziś wieczorne wydanie o 20.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Pojawił się taki bardzo charakterystyczny przebój Tura Tita Papapara.
27: Mateusz zaintonował.
28: To jest taki autorski przebój, jeszcze nie nagrany, to była próbka także.
29: A to Zenek Martyniuk miał kiedyś takie para pa para pa, pa.
27: Nie, na pewno nie. Nie inspirowałem się.
29: Inspiracje
26: są ważne. Temat otwarty, były momenty?
29: O, były. Jeśli chodzi o weekend, to był moment. Ty.

były momenty Kasia Sienkiewicz na 10. miejscu dzisiejszego notowania i takich przebojowych momentów. No, do 1. miejsca będziemy mieć znacznie, znacznie więcej. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. W propozycjach, w przeżywaniu otchłani muzycznej, transowej, wciągających bitów. DJ i producent Eben w nagraniu Hollow.

0: jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie. Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Mr. Know It All, Teddy Swims, lekko, soulowo. O trudnych decyzjach w związkach, jak zaczynasz odpuszczać, nie masz wiary w uczucie, no to spada chemia uczuć. W propozycjach Scandi House przyzwyczajamy się do tego kierunku w muzyce. Scandi House, skandynawskie trio z melodyjką, która wkręca się we włosy do podśpiewywania i z radosnym bitem dbał sa ich magnetyzm muzyki.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, a na mundialu gorąca sytuacja Argentyna-Austria. Co tam się przed chwilą od Messiego, karny dla Argentyny, przez chwilę podyktowany. Zawodnik Argentyny złapany w kleszcze dwóch nóg obrońców na polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny, który wykonywał Messi. Messi powoli podbiegał do piłki, zwolnił Messi, nie trafił, światło bramki. Szok i niedowierzanie. Austria-Argentyna nadal 0-0.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
4: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe Centrum Umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
6: Po reklamie.
7: Publista w RMF FM. Notowanie.

No a ona dobitnie powiedziała: głupku, przecież to jest wiadomo, buzująca gitara i kobieca delikatność i stare brzmienie klawiszy w jednym, nareszcie męskie granie orkiestra na top ten poplisty. I nowość, bo to poplista, jeszcze więcej nowej muzyki. Do przytulania, ballada, najnowsza, no taka ze smuteczkiem, na rozstanie, na trudne relacje. Hey, did I made you love me, Ariana Grande.

0: No, dzieciarnia o tej porze też słucha poblista. Wiadomo, że dzieciarnia zna się na angielskim, ale co mówi mowa ciała w tym nagraniu Body Talk, ale Farben i Irene Miller, to ja tak tylko streszczę. Pozwól mi usłyszeć, jak mówi twoje ciało, więc pozwól swojemu ciału mówić dla mnie. Ale Farben. No, takie dęcowe wyznanie intymne na top ten poblisty.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poblisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poblista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: Tu Dawid Podsiadło, słuchacie Poblisty z Darkiem Macieborkiem w RMF FM.

Beauty and the Beast, Jenny, Justin Bieber i nikim inaczej, pop i syntezatory oldschoolowe, no i energia rapującej Nicki Minaj daje pieprzu do tego nagrania. A na Mundial, wow, bestia odpaliła. Argentyna prowadzi z Austrią 1-0, po strzale z tak sklepki Messiego, piłka wyłożona na przedpole, w prawy dolny ruch austriackiego bramkarza. 1-0 na zakończenie pierwszej części spotkania prowadzi Argentyna z Austrią. No to w nagrodę proponujemy prawie hymn piłkarski, hymn letni, Nicolas i Trips, How to Be.

0: zabierzcie ze sobą to nagranie na wyjazdy letnie, biwaki, półkolonie, kolonie, wypady krótko-weekendowe, popfolkujące, popfolkujące brzmienie dwóch dni bletki, podróż radosna, o zakochaniu z zakochanym i to wszystko wydarzyło się w dwa dni.
1: Lista numer 1.
2: Numer 1.
0: Demi Pala, Jenny, Dracula.

0: sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, no takich nam wyborcy wybierają.
6: Uważam, że powinien się podejść do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
7: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
8: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
9: I tu ale
10: ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
11: Tomasz Terlikowski, bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
12: Reklama. Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
13: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
14: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
16: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: O reklamie.
20: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
21: Jesteśmy, zapraszamy. Na początek ważne doniesienia z polskich tras.
22: Do tragicznego wypadku doszło na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem.
21: W faktach również raport z powiatu tatrzańskiego po przejściu nawałnicy.
23: Mniej więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowało.
22: Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
21: Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
22: Tragiczny wypadek na trasie S3 w pobliżu Raculi w Lubuskiem.
21: Chodzi o odcinek między węzłami Zielona Góra Południe i Niedorac.
22: Tam zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką, zginęła jedna osoba.
21: Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazd.
22: Uważajcie też na dwójce w Wielkopolsce między Nowym Tomyślem a Bukiem.
21: Wyciągana jest tam ciężarówka i na czas prowadzenia tej akcji zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
22: Polak 20 lat temu skazany w Niemczech na dożywocie opuścił zakład karny w Rzeszowie.
21: Piotr Pytel, który od 2009 roku odbywał w Polsce karę za zabójstwo, po decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o przerwie w odbywaniu kary, wyszedł na wolność.
22: I tam czekać będzie na zakończenie postępowania ułaskawieniowego.
21: Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta.
24: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
21: Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
22: Doszło tam do oberwania chmury.
25: Tutaj myśmy mieli całą ulicę zalaną. Na domu, podwórku też było pełno ulicy, bo to było od góry, od głównej drogi.
26: Tu widzi pan, tam jest taki mały potok, gdzie ta bariera jest. Mhm. Z tego potoku tego przyszła taka nawałnica, myślę, że ona trwa nie więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowała. Tutaj na razie czekamy na koparkę, bo ma przyjechać, bo myśmy to wywieźć. No bo jeżeli nie wywieziemy, no to wie pan, co może się stać. No tutaj też ten materiał jest, jakby to powiedzieć, no jutro może być już trochę gorzej, bo mogą się pojawić jakieś, no,
27: bardziej,
26: robactwo.
27: Tutaj tak na odcinku 3-4 kilometrów gminie, no to tak, takie spustoszenie narobił. W 97 roku to tak wyglądało, jak była ta powódź, a teraz to, no ale teraz to trwało 20 minut. No i wszystko z tych okolic, z tych górek, pagórków, wszystko się zlało tutaj, no zrobiło, co zrobiło.
21: Usłyszał od mieszkańców Białego Dunajca nasz reporter Paweł Konieczny.
22: Zobaczcie filmy. Mamy je na rmf24.pl.
21: Mega lotnisko w Baranowie na Mazowszu, kiedyś nazywane centralnym portem komunikacyjnym, już na starcie obsłuży więcej pasażerów niż wcześniej zapowiadano.
22: Taka deklaracja padła dziś podczas podpisania umowy na budowę fundamentów pod terminal portu.
21: W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
22: Michale, czy zwiększenie przepustowości lotniska nie wpłynie na opóźnienie prac?
0: Nie. Dziś takie zapewnienie usłyszałem kilkakrotnie i to z kilku ust. Mówili o tym i minister infrastruktury Dariusz Klimczak i nowy pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak. Prace ruszą we wrześniu, wtedy zostaną wbite w ziemię pierwsze pale, w sumie będzie ich 8 tysięcy, mają wzmacniać podłoże. Lotnisko będzie otwarte za 6 lat, terminal od razu ma być budowany na 44 miliony pasażerów, a nie jak do tej pory zapowiadano na 34 miliony. Wiadomo też, że sukcesywnie wygaszana będzie działalność lotniska Chopina w Warszawie.
1: Na tym samym terenie i w ramach tak zwanego catchment area nie mogą dwa tej samej funkcji pełniące lotniska funkcjonować.
0: Tłumaczy Filip Czerniński, prezes spółki CPK. Przed otwarciem lotniska drogowcy poszerzą A2 między Warszawą a Łodzią. Te prace ruszą już w te wakacje. Do tego będzie szersza obwodnica Mazowsza i dojdą szybkie pociągi z Warszawy i Łodzi prosto na lotnisko.
21: U nas za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
22: Nowe fakty w RMF FM o 21:00 przekaże Katarzyna Podraza.
21: A my dobrego wieczoru wam życzymy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
22: Na pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
21: Witamy.
3: Leo Messi, najskuteczniejszym strzelcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Kapitan reprezentacji Argentyny zdobył 17. bramkę w historii swoich występów na mundialach i wyprzedził w klasyfikacji strzelców wszechczasów Miroslava Klose. Argentyna po 45 minutach gry w swoim drugim meczu fazy grupowej prowadzi 1-0 z reprezentacją Austrii. Mecz dla Messiego rozpoczął się nie najlepiej, to delikatnie mówiąc, bo w 9 minucie Argentyńczyk nie trafił z rzutu karnego, a to rzadko się naprawdę zdarza. Za chwilę początek drugiej części meczu Argentyna-Austria. Mundial zakończył się już dla środkowego obrońcy reprezentacji Niemiec Nico Schlotterbecka. Piłkarz Borussii Dortmund w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej nabawił się kontuzji więzadła stawu skokowego. Z tego powodu nie dokończył też spotkania. Obrońca niemieckiej kadry będzie z powodu urazu pauzował przez kilka najbliższych miesięcy. Zostawiamy boiska Mundialu i przenosimy się na trawiaste korty. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6, 1-6, a jutro do Londynu leci Kamil Majchrzak. Nasz tenisista będzie miał kilka dni, by przygotować się do wielkoszlemowego Wimbledonu.
4: Będziemy mieć 6 dni, więc mamy już wszystko zaplanowane, łącznie z treningami, z tym co, kiedy i jak będziemy robić, więc czekamy jedynie oczywiście na to, czy mecz będzie w poniedziałek czy w wtorek.
3: Mówił Kamil Majchrzak. Wśród panów na Wimbledonie wystąpi też Hubert Hurkacz, a w turnieju pań zagrają 4 Polki. Iga Świątek rozstawiona z trójką, z 20 rozstawiona będzie Maja Chwalińska, a zagrają również Magdalena Fręch i Magda Linet.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
5: Poplista Plus i nowy przebój na Tak Tak. Messi Dominator i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Są takie piosenki, które służą, no, siedzisz na pomoście i majtasz nogami. Lena Marlin, Sitting Down Here. Historia muzyki popularnej została zrównoważona, tak mi się wydaje, po słynnym przeboju, doskonale pamiętacie, Tila w nie. Premieruje się dzisiaj nowe nagranie Krzyśka Zalewskiego. Tak. Podejście do życia bez spiny. A jak Krzysztof podchodzi do swojego nowego nagrania? Tak.
1: Ja raczej takie dołujące piosenki piszę, więc tym razem pomyślałem sobie, że może coś pozytywnego, jak Kasia Kowalska, wiecie, coś optymistycznego. Stąd taki radosny tytuł. Posłuchajcie piosenki. Tak.
2: Nowość RMF FM.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
1: To Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
3: Gdzie tu pojechać?
4: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
3: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla Was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z Wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowid. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

Mamy dla was komunikat specjalny od koncertowej Olivii Dean, znany jej wielki przebój z Easy to Fall in Love. Komunikat brzmi: tak łatwo się zakochać w Dublinie, jak i idealny koniec sztuki miłości na trasie z 80 tysiącami fanów. No to podgrzewamy tę iskrę miłości między Olivią Dean a nami w najnowszej jej kompozycji, ale w duecie. Sam Fender, Olivia Dean. Rain.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: To już dawno zostało udowodnione, że weekendy zdecydowanie mijają za szybko. Aura w ten weekend miniony bardzo dynamiczna, słońce gorące w weekend i deszcze i ulewy. No jak w słynnym bollywoodzkim filmie, czasem słońce, czasem deszcz. W naszej zabawie będziemy was pytać, a wy będziecie pisać na 3322, jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie. Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą? To jest pytanie konkursowe, no i ewentualnie uzupełnienie, co robią. Dla bardzo kreatywnych myślicieli, którzy napiszą SMS-a pod 3322, mamy 4 zaproszenia dla całej rodzinki do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie m.in. z 2 familijnych rollercoasterów i cukierkowych sklepików. 3322. Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą? No i co robią? Co robią?
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
7: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM. Przedstawia Katarzyna Podraza. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, zapraszam. To był pracowity poniedziałek dla małopolskich strażaków. Posłuchajcie, gdzie po nawałnicach było najwięcej szkód. Sprawdzimy także, na co dokładnie trafią fundusze na zbrojenia z unijnych pożyczek. Będzie też sensacyjne odkrycie brytyjskich archeologów. Chodzi o starszą wersję Stonehenge. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM mecz Argentyna-Austria. Ponad 450 zgłoszeń zanotowali małopolscy strażacy po dzisiejszych nawałnicach. Najwięcej pracy było w Krakowie oraz w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, mówił w internetowym radiu RMF24 Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
12: Tylko w Krakowie ponad 300 interwencji strażaków, gdzie były połamane gałęzie drzewa, które spadły na samochody, na drogi dojazdowe, ulice, chodniki. Również mieliśmy pompowania wody ze szpitali, chociaż żeby w jednym ze krakowskich szpitali taka interwencja była, czy też posesji garaży podziemnych. I na tym głównie skupialiśmy się. Natomiast takie bardzo charakterystyczne zdarzenie i bardzo wyglądające na niebezpieczne było w Białym Dunajcu. I kilkanaście domów podtopionych. Tam czasowo też była nieprzejezdna droga krajowa 47.
11: Zdjęcia i filmy z Białego Dunajca po przejściu nawałnicy mamy na rmf24.pl. Ponad 23 miliardy złotych. Tyle środków z umów na zbrojenia zostało refinansowanych w ramach programu SAFE, dowiedział się dziennikarz RMF FM. 12 umów zmieniło źródło finansowania z budżetu państwa na pożyczkę z unijnych środków. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Igorze, 23 miliardy złotych. Co stanie się z tymi pieniędzmi?
13: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym. Polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Rosomak, czy też na wojskowe Jelcze.
11: Po tygodniu od zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wciąż nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent miał przekazać Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi uzgodnione z prezydentem Trumpem informacje na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, spotkania nie było, bo obaj panowie są zabiegani.
14: Żadnego zaproszenia dotąd nie było. Usłyszałem jeszcze dziś w MONie, a informacja, że do spotkania spotkania, które miało się odbyć po powrocie prezydenta z USA, wciąż nie doszło, powtarza się już codziennie od tygodnia. W środę, wracając z USA, król Nawrocki od razu pojechał na ćwiczenia Dzielny Dzik w Orzyszu. W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz spotykał się w Brukseli z szefem Pentagonu. W piątek prezydent miał galę agroligi, a minister nominacje. I także dziś minister był na Śląsku, a prezydent brał udział w konferencji na temat demografii. Kiedy skończył, Władysław Kosiniak-Kamysz wylatywał akurat na 2 dni do Hiszpanii, a kiedy wróci, Karol Nawrocki będzie z kolei w Turcji, a jak i on wróci do kraju, to szef MON-u zacznie wizytę w Budapeszcie i tak dalej. Już drugi tydzień dwie osoby kluczowe dla obronności kraju mogą ze sobą rozmawiać tylko zdalnie.
15: Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Faktach RMF FM.
11: Dokonali go brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge. Znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
16: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat, co oznacza, że jest o 500 lat starsze od słynnego kamiennego kręgu. Zdaniem badaczy mogła to być osada lub miejsce sezonowych zgromadzeń dla ludzi, którzy później wznieśli Stonehenge.
11: Dziękujemy za te relacje i przed sportem polecamy kolejne fakty RMF FM o 22:00. W nich wrócimy na plan filmowy naszej rewolucji.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Mecz Argentyny z Austrią otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
17: Argentyna z drugim zwycięstwem na piłkarskim mundialu. Albiceleste z 2-0 po 2 bramkach Leo Messiego pokonali reprezentację Austrii. Argentyńczycy byli groźniejsi, stwarzali sobie więcej okazji. Austriacy dobrze presowali, no ale z tym świetnie radziła sobie reprezentacja Argentyny. Leo Messi zapisuje się w historii. Ma już na koncie w swoich występach na piłkarskich mundialach 18 goli. No i jest on najskuteczniejszym piłkarzem wszechczasów w historii właśnie piłkarskich mistrzostw świata. A w piłkarskiej ekstraklasie kręci się karuzela trenerska. Z Pogonią Szczecin pożegnał się Tomasz Tomasberg. Duńczyk prowadził Portowców przez niespełna rok, a Wisła Płock oficjalnie poinformowała dziś, że kontrakt z klubem podpisał Adam Majewski. Szkoleniowiec w przeszłości był zawodnikiem nawciarzy, a teraz podpisał z klubem 2-letni kontrakt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić wybrał 14 zawodników, którzy wystąpią w tym tygodniu w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Po raz pierwszy w tym sezonie kadrowym na parkiecie zobaczymy Marcina Komendę, Wilfredo Leona czy Jakuba Popiwczaka. Biało-czerwoni od środy w turnieju w Gliwicach zagrają z Belgią, Niemcami i Argentyną, ale także Turcją.
18: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna oprócz Europejczyków oczywiście.
17: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Wśród 14 powołanych graczy nie ma Fornala, Kochanowskiego czy Semeniuka, a pierwszy mecz z Belgią w środę o 20:00.
19: Poplista Plus i koncerty bez telefonów, Miliard, The Weeknda i inne nowe przeboje. Darek Maciworek, zapraszamy.

0: to się już robi poważna fala koncertowa. Iron Maiden wprowadzili strefę bez telefonów podczas koncertu w Paryżu, bo będzie nagranie koncertu. W ubiegłym tygodniu Madonna mówiła: odłóżcie te cholerne telefony na koncercie. A w ten weekend na dwóch akustycznych koncertach w Polsce Bryan Adams mówił: oglądajcie koncert, a nie swoje, no a nie swoje telefony przed twarzą.
1: Reklama.
2: Poniedziałek, wtorek,
1: środa,
2: czwartek,
3: szybko zleci,
4: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
15: ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

Wspomnienia się uruchamiają, no bo w oryginale wiadomo, Dead or Alive, Denzel, You Spin Me Round, lekko tanecznie. O wspomnieniach teraz chwila, bo Sarsa wraca do nowego projektu muzycznego, pełnego nostalgii z nowym nagraniem. Czy będziemy się pamiętać? A przy okazji nadal ma akcję na socialkach. Sprawdźcie, zaprasza się na wasze wesele, tylko trzeba się zgłosić. Sarsa, czy będziemy się pamiętać w propozycjach do waszej listy?

0: tworzymy my, słuchacze, odbiorcy, historię muzyki popularnej. Rozpoczęła się europejska część trasy globalnej stadionowej The Weeknda i trasa jest już uznawana za najbardziej dochodową trasę solowego artysty w historii. Przekroczyła miliard dolarów przychodów, no i sprzedała ponad 7,5 miliona biletów. I to nie artyści tworzą historię, tylko my fani. No bo co zrobi artysta bez was na koncertach? No nie przeszedłby do historii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Super! Dziękuję bardzo.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
9: Czeka
7: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Po reklamie.
15: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: kiedy pojawił się 100-milowy las Igo, przypomniałem sobie, że Igo sadził drzewa po nagraniu przeboju. Jak je zasadził?
1: Wiadomo, drzewa, zasadziłem pigwę, która pięknie sobie rośnie. Też trochę, wiadomo, jestem Polakiem, więc trochę tuj też musiałem nasadzić. Natomiast wszystkie już je wyciągnąłem i teraz będę sadził tylko owocowe drzewa u siebie. O. Tak, ale tak, bardzo lubię naturkę i sadzę drzewa, jak się da.
0: Naturka, muzyczka? Natura, muzyka w 100-milowym lesie i go, no, rosną drzewa owocowe, uczuciowe. 100-milowy las.

0: Spotify Sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
4: Kochasz słońce?
5: My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
8: Tak jest, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w katowickiej kopalni. Posłuchajcie, co ustaliła dziennikarka RMF FM. Będzie też temat cyfrowego uzależnienia wśród Polaków. Dowiecie się, co radzą eksperci. A przed mistrzowskimi faktami sportowymi wrócimy na plan filmowy naszej rewolucji.
9: Mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą.
8: Śmiertelny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Zginął 45-letni górnik. Od razu łączymy się ze śląską reporterką RMF FM. Na linii Anna Kropaczek. Aniu, co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
10: Do wypadku pod ziemią doszło przed 19:00. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, 45-letni górnik pracował w przodku chodnika przy wierceniu otworów strzałowych. Został przygnieciony kamienną bryłą. Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.
8: Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 92 w Wielkopolskim Kole. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana.
11: Podsumowanie dnia w RMF FM.
8: Były policjant Dariusz R. ścigany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej zatrzymane przez kieleckich funkcjonariuszy. Mężczyzna wpadł w Mierzawie w Świętokrzyskiem, niedaleko swego miejsca zamieszkania. Po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. Więcej szczegółów ma dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
12: Od 3 dni około 300 policjantów szukało 49-latka, głównie w powiecie jędrzejowskim, gdzie mieszkał. Jak podkreśla szef świętokrzyskich policjantów Zbigniew Nowak, podejrzanego udało się zatrzymać między innymi na podstawie zgłoszeń, które przekazywali funkcjonariuszom okoliczni mieszkańcy.
13: W niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego i telefonów numeru 112.
12: Podczas zatrzymania Dariusz R. nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak dodają policjanci, był bardzo wycieńczony, trafił na badania do szpitala. Noc spędzi w izolacji pod strażą, przesłuchanie i postawienie zarzutów zaplanowano na jutro.
8: Uzależnienie od nowych technologii to coraz częstszy problem wśród Polaków. Taki jest wniosek z opublikowanego dzisiaj raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Z jego autorami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kto najczęściej uzależnia się od nowych technologii?
14: To są młodzi dorośli, czyli 18- i 19-latkowie. Oni korzystają z nowych technologii, czyli przede wszystkim z internetu w smartfonach w sposób niebezpieczny, czyli po prostu za długo, podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
15: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
14: Jeśli pojawia się taki problem, eksperci radzą tu, żeby szukać bezpłatnego wsparcia w centrach zdrowia psychicznego albo w poradniach leczenia uzależnień. Z drugiej strony nowy raport pokazuje, że maleje liczba osób w Polsce sięgających po alkohol, przybywa za to właśnie uzależnień behawioralnych od telefonu, a także na przykład od hazardu.
8: To uniwersalna opowieść o miłości, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik. Aktor zagrał legendę opozycji z czasów PRL w filmie Nasza Rewolucja. Produkcja opowie o czułej relacji Jacka Kuronia i jego żony Grażyny.
16: Ludzi interesuje krwista, prawdziwa, emocjonalna opowieść o prawdziwych ludziach. Mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą. Nie interesuje ich opozycja, nie interesuje ich okrągły stół, czerwcowe wybory. Nie, interesują ich emocje.
8: Pełną emocji rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Arkadiuszem Jakubikiem znajdziecie na rmf24.pl, a film w kinach w listopadzie. Polecamy jak zawsze nasze poranne publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. Z kolei 2 minuty po 8:00 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i ministra aktywów Wojciecha Balczuna. I wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
8: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
0: Argentyna z drugim mundialowym zwycięstwem. Mistrzowie świata po 2 golach Messiego pokonali 2-0 Austrię. Messi został rekordzistą pod względem goli zdobytych na mistrzostwach świata. Ma już ich 18, a Argentyna jest pewna awansu do fazy pucharowej. A już za niespełna godzinę początek kolejnego mundialowego starcia. Naszpikowana gwiazdami Francja będzie zdecydowanym faworytem w starciu z Iranem. Wicemistrzowie świata nie powinni mieć problemu w spotkaniu z tym rywalem, zaznacza trener piłkarski Robert Kolendowicz.
4: Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita, ale ja czekam na tą dalszą fazę turnieju i wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
0: Problemem może być dzisiaj jednak pogoda w Filadelfii, gdzie mecz będzie rozgrywany. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, no i z tego powodu spotkanie może być nawet przerwane. A o 2:00 w nocy polskiego czasu ciekawie zapowiadające się starcie Norwegów z Senegalem. Zespół z Europy w pierwszym meczu pewnie pokonał 4-1 Irak. Reprezentacja z Argentyny, reprezentacja z Afryki przegrała zaś 1-3 z Francją, a o 5:00 nad ranem starcie debiutującej na mundialu Jordanii z Algierią. Polscy siatkarze w ostatnich dniach w Spale przygotowywali się do kolejnego turnieju Ligi Narodów, który już od środy w Prizero Arenie w Gliwicach. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Po treningach był też czas na śledzenie mundialowych wydarzeń i mimo wpadki w pierwszym meczu reprezentacji Hiszpanii, libero naszej siatkarskiej kadry Jakub Popiwczak stawia ich w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata.
17: Dla mnie nie ma żadnego, wszystko się tam, myślę, zaczyna i kończy w tej reprezentacji. Dla mnie Portugalia chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem, zobaczymy.
0: Mówił Popiwczak, no a pierwszym rywalem polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach będzie w środę Belgia.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
7: Poplista Plus i Dua Lipa, ślub na klasyczny, francuski hymn zdobywców bramek na mundialu i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

zawsze Dawida podsiadło. A teraz klasyka. Klasyka. Elton John. To przy okazji ślubu Dua Lipy, która pokazała zdjęcie ze ślubu na Sycylii. Po dwóch tygodniach i trwającym miesiącu miodowym. No sesja zdjęć klasyczna. Biała suknia, pan młody w czarnym smokingowym garniturze. A najbardziej komentowany moment? Występ Eltona Johna podczas wesela. Legendarny Elton zagrał i zadedykował nowożeńcom akustyczną wersję swojego kultowego utworu. Your Song.

0: pięknego życia dla wszystkich zakochanych. No, ewentualnie zawsze można jako pierwszy taniec zamówić sobie takiego Eltona Johna u DJ-a.
1: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

RMF najlepsza muzyka, Good Luck Babe, Chappell Roan. I ona też jest na tym specjalnym festiwalu. Olivia Rodrigo organizuje festiwal. W line-upie tylko dziewczyny, wokalistki, dziewczyńskie zespoły. No, czyli wpadła na pomysł takiej prawdziwej damskiej wersji męskiego grania. Tylko z udziałem artystek, wokalistek. I to ma sens, no bo muzyka jest kobietą.

No i ten Nicki Minaj pięknie tutaj podkręca atmosferę nagrania Beauty and the Beat z Justinem Bieberem. To jest informacja bardzo bliska. Hailey Bieber świętuje dzień ojca, pokazuje zdjęcia Justina z synem i przekonuje: tata dziecka ma się bardzo dobrze. I to jest przypominajka dla wszystkich, no bo to jutro, żeby nie było, że nie przypominaliśmy. No dzień taty.

tylko na Mundial mamy dla was, bo wiecie o tym, co najważniejsze, no to wiecie, że dowiecie się na Powieście Plus i w RMF-ie. Mistrzostwa Świata, Mundial, Francja, Irak, już drużyny wchodzą na murawę. Co ciekawe, Francja wybrała swój, no, nieoficjalny przebój, piosenkę Francji na Mundialu. Wybrali kultowy hit Daft Punk, One More Time. I za każdym razem, kiedy Francuzi strzelają bramkę, no to ten hymn pojawia się wszędzie tam, gdzie kibicują francuscy kibice.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Poniedziałek, wtorek,
0: środa,
3: czwartek.
4: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
6: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
7: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Ogromne zarobki Dawida Kasprzyka pod lupą Warszawskiej Izby Lekarskiej. Młody medyk miał pracować w trzech placówkach średnio 11 godzin dziennie. To on będzie najpewniej premierem Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, kim jest Andy Burnham. W faktach także gdyńskie Śródmieście na drodze do UNESCO.
21: To jest niesamowita jakość rzemiosła.
20: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień lekarza Dawida Kasprzyka. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w trzech placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy rządowej partii mieli być przyjmowani poza kolejką.
22: Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zobowiązali pana doktora Dawida Kasprzyka do złożenia wyjaśnień. Jak do tego doszło, jakie są okoliczności, jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe.
23: Czy lekarz Dawid Kasprzyk wycofał się na tym etapie już z Okręgowej Izby Lekarskiej?
22: Pan doktor złożył taką prośbę właśnie o zawieszenie, o rezygnację, natomiast ona musi być rozpatrzona przez cały organ i dlatego to wezwanie o złożenie wyjaśnień przez pana doktora.
20: Z rzeczniczką Naczelnej Izby Lekarskiej Iwoną Kanią rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzisiaj stołeczny ratusz powołał nową, odpolitycznioną Radę Nadzorczą Warszawskiego Szpitala Południowego, a prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące tej placówki. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad 0,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękni park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie. Informacje na ten temat zebrała nasza dolnośląska reporterka. Martyno, co to oznacza dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej?
24: Na pewno dużo miejsc pracy. W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
20: miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się dziś do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, jego następca będzie siódmym brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
2: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który dziś zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
20: I jeszcze jedna informacja z Wielkiej Brytanii. Rafał Wiśniewski, były dyrektor generalny służby zagranicznej, pokieruje ambasadą RP w Londynie. Dyplomata został tymczasowym charge d'affaires, zastępując Jerzego Boczkowskiego. Wcześniej Wiśniewski był ambasadorem w Budapeszcie i w Kopenhadze i, jak mówiliśmy, pracował też dwukrotnie jako dyrektor generalny służby zagranicznej.
4: Te fakty robią wrażenie.
20: Gdynia stara się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczne Śródmieście, obchodzące w tym roku setne urodziny miasta. Jak podkreśla Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, o wyjątkowości tutejszego modernizmu decydują nie tylko charakterystyczne fasady budynków. Równie ważne są rozwiązania ukryte wewnątrz.
9: Jesteśmy w środku i słońce, duże przestrzenie.
10: Tak, proszę zwrócić uwagę, że klatki naprawdę są znakomicie doświetlone, tak? I przypominają troszkę takie, no, jak jakieś wnętrza katedr, tak? I jak szczególnie światło wpada, więc naprawdę zdjęcia można zrobić przecudne.
9: Zdjęcia szybko powstawały, to skąd oni mieli czas, żeby budować tak pięknie, tak z duszą te klatki?
10: Tak, to jest kolejna zagadka, bo oczywiście z jednej strony to jest niesamowita jakość rzemiosła i firm, które tutaj były. Gdynia dbała nie tylko o napływ tych architektów najzdolniejszych, czy jednych z najzdolniejszych właśnie, ale również dbała o to, żeby tutaj najnowsze te jakby technologie do Gdyni przyciągać.
20: Z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czy uda się wpisać gdyński modernizm na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Dowiemy się w lipcu. A dużo wcześniej kolejne fakty RMF FM. O północy sprawdzimy, czy pensje Polaków rosną i jakie są wyniki meczu Francji z Irakiem. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Poplista Plus i nowa Marilyn Monroe, namiot gwiazdorski. No taka pułapka i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Celebrytki zaskakują, a sieć się elektryzuje. Kim Kardashian zaskoczyła nową fryzurą fanów, blond. Celebrytka została przyłapana w Los Angeles w platynowym blondzie, przywołując skojarzenia z jedną z największych ikon Hollywood. No, skojarzenia z Marilyn Monroe, no nie. No nie. A już w tym wypadku dalej.

modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Poplista Plus, RMF, no i Mundial w waszej drodze nocną porą, nawet nie wiem, na rowerze, nawet w dalekiej trasie, nawet podczas joggingu jesteście na bieżąco. Mbappé na ustach całej Francji daje prowadzenie Francuzom 1-0 z Irakiem.

2, sezon na wesela gwiazd. W pobliżu rezydencji Taylor Swift zauważono, namiot się pojawił taki weselny. Są spekulacje, jak gwiazda szykuje się do ślubu z Travisem Kelce. Pojawili się paparazzi nawet, no i turyści, ale okazało się, że w tej okolicy tak średnio co tydzień jakieś weselisko w namiocie. Jak to się mówi w showbiznesie, jeden namiot weselny do ślubu Taylor Swift.

Spodziewane były opady deszczu w Filadelfii podczas trwającego meczu Francja-Irak. No to mam nadzieję, że ta ulewa szybko mija. Teraz zawodnicy schodzą na przerwę 1-0 po strzale Mbappé, a to kibice, jak to kibice, czekają na grat bramek, ale te już z siatki to będziecie po północy wyciągać z rybakiem.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Nie było ich przy nas, my też możemy im tak powiedzieć. Donald Trump znów krytykuje Europę za brak wsparcia w wojnie z Iranem. O uwagę prosimy kierowców na Podkarpaciu. Problemy dla was na A4. W tych faktach sprawdzimy także, czy pensje Polaków rosną. A dla kibiców piłkarskich doniesienia z mundialu i wyniki meczu Francja-Irak. Donald Trump ponownie krytykuje kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie Donald Trump zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcję. Nie było ich przy nas, kraje europejskie powiedziały nam, że nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. W ten sposób Donald Trump odpowiedział w gabinecie owalnym na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO w Białym Domu oraz o zapowiadany przez szefa Pentagonu przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Zmotoryzowani, jeśli podróżujecie podkarpackim odcinkiem A4, to przygotujcie się na utrudnienia. Między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum zapaliło się auto osobowe. Jezdnia w kierunku Krakowa zablokowana. Groźny czat nie tylko w sezonie grzewczym. Około 30 osób podtruło się tlenkiem węgla w ostatnich dniach w Śląskiem. Od piątku strażacy odnotowali ponad 700 interwencji z tym związanych. W wielu przypadkach mieszkańcy na szczęście mieli czujniki czadu.
2: Można powiedzieć, że czujka powiadomiła lokatorów o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla.
3: Dlaczego latem również dochodzi do takich zdarzeń?
2: W momencie, gdy na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, bardzo mocno nagrzewają się dachy, przewody i kominy. Występuje tak zwana poduszka powietrzna, czyli brak jest ciągu. Spaliny zamiast iść na zewnątrz cofają się z powrotem do urządzeń. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku, kiedy mamy złą wentylację w mieszkaniach, czyli na przykład w pomieszczeniu łazienki, gdzie są przepływowe podgrzewacze wody, bo tutaj też była bardzo dużo takich przypadków.
1: Z brygadier Anetą Gołębiowską, rzeczniczką Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem oraz 800 kg rozpuszczalników było składowanych w magazynie firmy chemicznej we Włocławku, w którym wybuchł pożar. Ogień objął wczoraj halę o powierzchni 400 metrów kwadratowych.
4: Od czego się zaczął ten pożar?
5: Trudno nam powiedzieć o przyczynach, no to akurat jest czas, w którym pracownicy przychodzą do pracy. Pracownicy w biurze już byli, natomiast no jeszcze nie mamy jeszcze ustalonej przyczyny. Pewnie w ciągu tam paru godzin będziemy nad tą przyczyną pracować i jakoś wstępnie tą informację podamy.
1: Mówi reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
6: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Czy takie dane oznaczają, że pensje teoretycznie rosną? To sprawdzał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
7: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających, na przykład prezesów dużych firm. Oni też są tu wliczani. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło.
8: Te powody, dla których konsumenci, pracownicy mieliby chodzić do swoich pracodawców o podwyżki, jest po prostu nieuzasadniony.
7: Nieuzasadniony oczywiście w oczach szefów, bo inflacja stabilizuje się. Jak dodaje główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, w kolejnych miesiącach nie spodziewajmy się przyspieszenia wzrostu płac. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
1: I na koniec zaglądamy jeszcze na mundial. W meczu grupowym piłkarskich mistrzostw świata przeciwko Irakowi Kylian Mbappé wystąpił po raz setny w reprezentacji Francji. Jest 10. piłkarzem trójkolorowych, który osiągnął tę granicę. Mbappé jest też rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w narodowych barwach. W zakończonej wynikiem 1-0 pierwszej połowie meczu z Irakiem w Filadelfii uświetnił swój jubileusz, strzelając 59. gola dla Francji. Do tego spotkania. Francja, Irak. Wrócimy oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Filadelfia, tam rozgrywany jest ten mecz i właśnie w Filadelfii burza. W tym momencie druga połowa została opóźniona, z tego co podają organizatorzy. To informacja dosłownie sprzed chwili. Oczywiście Mundial śledzimy również w programie. Dobranocka, Maciek Rybak, 5 po pełnej, zaczynamy. Sweet.

Trybuny stadionów w Filadelfii ewakuowane, to są najnowsze doniesienia z oceanu. Druga połowa meczu Francja-Irak opóźniona o minimum pół godziny. To wszystko przez złe warunki meteo. Burza z ulewą przechodzi w okolicy. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy poprosili kibiców o opuszczenie trybun, które nie są zadaszone. Najnowsze informacje z mundialu. Oczywiście, że macie w RMF FM również pod osłoną nocy. Kwadrans po pełnej. Dobranocka, Maciek Rybak. Cześć ponownie, no i możemy grać najlepszą muzykę dla tych, którzy w trasie, którzy w pracy, no którzy spać nie mogą. Jesteśmy z wami.

Stanach. Najlepsza muzyka w RMF FM. Tu dobranocka. Co my dziś mamy w kalendarzu? No Dzień Ojca, 23 czerwca, wtorek. Właśnie taki dzień jest dziś. To było mądre, nie? Taki dzień jest dziś. Zawsze jest jakiś dzień, nie? Na przykład jest też Dzień Wędkarza. No to tylko faktycznie 23 czerwca. To co, jakieś ryby w planach? A, o tej porze to jeszcze... Wędkarze śpią, żeby za tę godzinę, dwie wstać i wyruszyć na ulubione miejsce połowów. No chyba, że nie śpią. To dla was też gramy najlepszą muzykę. Damiano Dawid, RMF FM.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

0: Wędkarz Rafał z Krosna Odrzańskiego nie śpi i czeka na branie. To najnowszy raport z nadwody, jaki wpadł na naszą skrzynkę mailową. Dzięki za sygnał. RMF zawsze z wami. 29 minut po północy, nocną porą obok najlepszej muzyki. Podajemy też interesujące informacje z naszego radia internetowego RMF24. Piotr Salak.
1: Teraz będzie o mieszkaniach. Jakich mieszkań szukają młodzi ludzie? No, okazuje się, że nie chodzi tylko o cenę. Wiadomo, że tanie by było najlepsze. Ale tak jak popatrzymy na badania, najnowsze badanie, które przygotowało Oto Dom oraz Invest Comfort, to eksperci wskazują, że na rynku nieruchomości wśród klientów nastąpiła zmiana pokoleniowa. I tak zwane Zetki oczekują od własnego M czegoś zupełnie innego niż starsze roczniki. Czego dokładnie? O to dopytywał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Tak zwani młodzi dorośli chcą mieszkać tak, jak żyją. A ponieważ żyją coraz szybciej, w większym stresie, przynajmniej sami tak oceniają swoją sytuację, to w domu chcą mieć miejsce prawdziwego odpoczynku. Bo osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowane niż starsze roczniki.
3: Po pierwsze, traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia. Rodzaj wręcz sanktuarium. W związku z tym oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić. Błędem byłoby jednak myśleć, że chcą się całkowicie oddzielić od świata dzięki mieszkaniu. Chcą, by mieszkanie dawało im możliwość kontaktu, niewymuszonego kontaktu z ludźmi, niewymuszonego sąsiedztwa, do którego będą zachęcani, ale nie przymuszani.
2: Dyrektor badań rynku Oto Dom, Katarzyna Kuniewicz, wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą

0: Lepsze wyciszenie ścian i okien na poziomie takim jak w hotelach, szersze korytarze, tak by móc sąsiada swobodnie wyminąć, no i budynki wykończone z materiałów wysokiej jakości. Do tego przestrzenie do wspólnego odpoczynku lub pracy, ale projektowane tak, by, no właśnie, nie wymuszać tej wspólnotowości na mieszkańcach.
1: Zieleń za oknem cenimy wszyscy, natomiast oni od tej zieleni za oknem oczekują, że da im możliwość znalezienia miejsca chwilowego odosobnienia.
0: Taka infrastruktura, takie otoczenie oczywiście słono kosztuje. A mimo szerokiego wachlarza wymagań dla młodych kluczowym problemem pozostają ceny.
1: Bardzo wielu, ponad 30% najmłodszych Polaków dopuszcza wynajmowanie mieszkania do końca życia, ale jest to nie tyle preferencja naturalna, po prostu mają świadomość, że mieszkanie jest bardzo drogie i być może na zakup ich nie stać.
0: Czyli nie preferencja, a być może przymus ekonomiczny, a ceny nadal rosną. Według wyliczeń OtoDom w największych miastach w Polsce stawki wzrosły w skali roku o ponad 8%.
2: I o tym wszystkim informował w Radiu RMF 24 Igor Skrzypek.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

Mundialowa Shakira w RMF FM. Daj, daj. Przypominam, że mecz Francja-Irak został wstrzymany. To wszystko przez złe warunki meteo w amerykańskiej Filadelfii. To tak a propos mundialu. Dobranocka w RMF FM. A właśnie, a może przy okazji pogody zostańmy, bo to głośny temat. Po upałach w weekend widać kolejne na horyzoncie. W niedzielę i poniedziałek wstępne, automatyczne prognozy mówią o nawet 40 stopniach w cieniu. Podkreślam, to są wstępne prognozy, które na pewno zostaną jeszcze zweryfikowane przez synoptyków, którzy się na tym dobrze znają, i tych 40 raczej nie będzie. Rozumiemy, że lato to musi być gorąco, ale 40 stopni, no dajcie spokój. Takie 30 parę, na tym się skończy. Ale oczywiście aktualizację meteo również sprawdzajcie w RMF FM. Te na pewno pojawią się bliżej.

0: za kwadrans. Godzina pierwsza w RMF FM. W dobrej nocy zmieścimy jeszcze jeden temat z naszego radio informacyjnego RMF 24. Marcin Jędrych pytał, jakie będzie lato?
1: Jakie będzie lato 2026 roku? To pytanie zadają sobie już nie tylko turyści, ale także branża turystyczna, hotelarze, no i organizatorzy wypoczynku. Długoterminowe prognozy sugerują, że czeka nas kolejny sezon z temperaturami powyżej normy, ale jednocześnie meteorolodzy podkreślają, że coraz trudniej mówić o stabilnej pogodzie. No i właśnie o to teraz zapytam. Z nami jest pani Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Proszę pani, wiemy doskonale, że prognozy długoterminowe to jest coś, czego nie należy traktować w 100% jako czegoś, powiedziałbym, bardzo pewnego, ale też z racji państwa doświadczenia i tego, w jaki sposób obserwujecie pogodę, to czy coś można mocno konkretnego powiedzieć już o nadchodzącym lecie 2026?
2: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tutaj coraz więcej modeli wskazuje również na możliwość rozwoju zjawiska El Niño, czyli ocieplenia wód Pacyfiku, które wpływa na globalne tło temperatury i właśnie może sprzyjać cieplejszym warunkom w skali świata. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów, ani temperatury w poszczególnych dniach. Tutaj jedynie wskazują, że cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie. I tutaj jeszcze z punktu widzenia Polski kluczowe znaczenie będzie miała sytuacja baryczna nad Europą oraz przebieg wskaźnika NAO, tutaj, który odpowiada za kierunek napływu mas powietrza. I to właśnie on może zdecydować, czy to lato będzie bardziej dynamiczne, z częstymi burzami, przechodzącymi frontami, czy też pojawią się dłuższe okresy stabilnej, gorącej pogody. No niestety ten wskaźnik zmienia się z chwili na chwilę, dlatego patrząc na ten wskaźnik, na tą chwilę tutaj nie jesteśmy jeszcze w stanie tutaj udzielić odpowiedzi. Natomiast na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że lato będzie ciepłe, bardzo ciepłe, z okresami upałów, ale również z burzami i chwilowym ochłodzeniem. Czyli innymi słowy, bardziej prawdopodobno wydaje się lato dynamiczne niż nieprzerwana fala gorąca oraz tutaj przez całe wakacje.
1: Bo rozumiem, że to, co pani powiedziała o tych wskaźnikach, o tym, jak należy to w jakiś sposób interpretować, no to jest też coś, co się zmienia. To nie jest tak, że jak widzicie państwo front, który się do Polski zbliża, to jak on jest dzisiaj widoczny, to i za miesiąc też będzie w tym samym miejscu. Tak mówiąc bardzo obrazowo oczywiście.
2: To znaczy tak, no wskaźniki tutaj, szczególnie ten wskaźnik NAO, on się zmienia z tygodnia na tydzień, natomiast no patrząc na wskaźnik, jeśli chodzi o El Niño, no to widać, że będziemy mieć do czynienia z tak zwanym super El Niño, czyli właśnie ociepleniem wód Pacyfiku, co będzie przekładało się na tą globalną temperaturę. Oczywiście sytuacja baryczna także się zmienia, no bo na wyjściu, jeżeli na wyjściu, no pogoda to tak zwany chaotyczny, nieliniowy układ, w którym jeżeli na początku modelu dojdzie do jakiejkolwiek zmiany, no to to automatycznie pokaże tą zmianę jakby i ten wynik na końcu modelu. I no, tak jak mówiąc już w tej skali no, dwumiesięcznej, patrząc na te modele sezonowe, one jakby jednogłośnie i wraz z tymi wskaźnikami pogodowymi no, wskazują na to, że będziemy mieć do czynienia jednak z tymi temperaturami powyżej normy i także te miesiące mogą być suche. Oczywiście będziemy mieć do czynienia z typową konwekcją i tak zwanymi opadami nawalnymi, no, które nie wspomogą suszy hydrologicznej, no bo tutaj ta gleba nie będzie miała możliwości infiltracji, tak. Tylko tu będzie dochodziło do spływu powierzchniowego, czyli do tak zwanych flash foodów.
1: Bo to jest za szybko, no, na raz dużo deszczu pada, prawda? Bo to o to chodzi, że to nie jest taki deszcz siąpiący, tylko taki deszcz lejący, który no, powoduje, że ta woda nie wsiąka tak szybko, jakbyśmy chcieli.
2: Dokładnie tak. Tu wszystko zależy od tej ilości opadu. No, przy założeniu na przykład opadu w ciągu 10 minut, opad 20-30 mm, no to jest potężna ilość wody na metr kwadratowy, która właśnie powoduje w terenach zurbanizowanych podtopienia i z takimi sytuacjami no, mamy coraz częściej do czynienia.
1: Proszę pani, czy istnieje coś takiego jak taka, jakby to powiedzieć, równowaga w pogodzie? Patrząc na przykład tego roku, kiedy wiosna no nie była specjalnie fajna, było dużo dni chłodnych, było nawet bardzo zimno, co może oznaczać, tak sobie pewnie niektórzy myślą, że jak wiosna była taka średnia, nie było tego słońca za dużo, no to lato będzie gorące, piękne, takie, na jakie zasłużyliśmy. Czy to jest takie bardzo, powiedziałbym, filozoficzne życzenie?
2: No, czy atmosfera zawsze dąży do równowagi? Oznacza to, że no, próbuje wyrównać te różnice tych temperatur między równikiem a biegunem oraz tutaj no, między lądem a oceanem. Tylko problem jest taki w tym, że pogoda jest sposobem osiągania tej równowagi i no, gdy gdzieś jest za dużo ciepła, to przede wszystkim no, pojawiają się i silne burze, i silny wiatr, fronty atmosferyczne i ulewne opady. A na gdzie jest za dużo chłodu, no to jest mamy już zimne powietrze właśnie przemieszczające się na południe i ciepłe próbuje je zastąpić. Dlatego paradoksalnie te ekstrema pogodowe są częścią procesu właśnie wyrównania tej energii w atmosferze. Także no, zmiany klimatyczne, z którymi mamy do czynienia, oczywiście to nie jest kwestia krótkoterminowa. No, mamy zdecydowanie cieplejsze oceany, temperatura Ziemi także jest wyższa i to przekłada się na tą dynamikę w pogodzie, no bo chociażby no, mieliśmy teraz zimę, śnieg był, oczywiście ta pokrywa śnieżna, ona nie była duża i też nie zaspokoiła potrzeb suszy, ale faktycznie te temperatury zarówno w nocy i w ciągu dnia no, były dość ekstremalne niż te, które były w poprzednich latach i oczywiście takie sytuacje będą się zdarzały, natomiast no, też się musimy przyzwyczaić do tego, że ta pogoda będzie bardzo zmienna, a zimy będą zdecydowanie cieplejsze, no a właśnie okresy letnie będą właśnie przeplatane tą dynamiką.
1: Pani Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Radiu RMF 24.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: Za chwilę na zegarze godzina pierwsza. Czas na fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Mecz Francja-Irak przerwany z powodu burzy. To pierwszy taki przypadek podczas tegorocznego mundialu. Co z zapowiadaną na ten tydzień wizytą ukraińskiego przywódcy w Polsce? Posłuchajcie, jakie polityczne opinie zebrał dziennikarz RMF FM. Od środy nowe przepisy drastycznie podnoszące kary dla kierowców złapanych za jazdę na podwójnym gazie. Z powodu burzy i opadów deszczu przerwano mecz piłkarskich mistrzostw świata Francja-Irak rozgrywany w Filadelfii. Do przerwy Francuzi prowadzili 1-0 po golu Kyliana Mbappe. W związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy o co najmniej pół godziny. To pierwszy taki przypadek podczas mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Taką samą praktykę stosowano podczas ubiegłorocznych klubowych mistrzostw świata, które również odbyły się w USA. O przebiegu tego spotkania będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w tym tygodniu w Polsce stoi pod znakiem zapytania, mówią nieoficjalnie politycy rządzący. Choć strona ukraińska w ubiegłą środę wysłała oficjalną notę do polskiego MSZ-u, że prezydent USA przyjedzie do naszego kraju, to wczoraj szef ukraińskiego MSZ-u zakomunikował, że tej decyzji wciąż nie ma. Czy rządzący spodziewają się obecności Zełenskiego? O tym w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Politycy z obozu władzy uważają, że Wołodymyr Zełenski do Polski raczej nie przyjedzie, a wszystko pokrzyżował Karol Nawrocki. Mój rozmówca w rządzie mówił, że decyzja polskiego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego jest oceniana bardzo źle z dwóch powodów. Po pierwsze, prezydent przecenił swoje możliwości i jego ruch nie przyniósł oczekiwanych skutków, bo Ukraina nie zmieniła nazwy jednostki nazwanej na cześć bohaterów UPA, a relacje polsko-ukraińskie uległy znacznemu pogorszeniu. Ważniejsza jest jednak inna kwestia. Jak usłyszałem, decyzja Nawrockiego może mieć katastrofalne skutki w kontekście biznesowym, bo ze względu na obecny kryzys, to nie polskie firmy mogą być wybierane przez stronę ukraińską w kontekście potencjalnych inwestycji na Ukrainie, lecz na przykład niemieckie lub francuskie. A to wszystko tuż przed kluczową konferencją do spraw odbudowy Ukrainy.
1: Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta, zapewnił prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tymczasem strona irańska podkreśla, że taki obowiązek nie wynika z podpisanego z USA porozumienia. Trump pytany, czy potencjalne przyszłe amerykańskie uderzenia na Iran mogłyby poskutkować katastrofą gospodarczą, odparł, że broń nuklearna jest ważniejsza niż recesja. Jeśli Iran nie dotrzyma porozumienia albo będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał zrobić, zastrzegł prezydent USA.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: O włos od tragedii. Na wrocławskich Krzykach małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki, interwencja dwóch policjantek. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy, nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
1: Uwaga, zmotoryzowani. Od środy kierowcy zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory. Zgodnie z nowymi przepisami będzie to już 2,5 tysiąca złotych, a nie jak do tej pory 500 złotych. Reporter RMF FM Michał Rawkowski wyjaśni, kogo dotyczy ta zmiana.
5: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy edukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczania nie mogą znów prowadzić auta.
6: Polak najlepiej się uczy po kieszeni.
7: 2,5 tysiąca może zaboleć?
8: Może. I to bardzo. Zmobilizuje to kierowców do tego, żeby jeździć przepisowo.
9: Uważam, że same kwestie finansowe nie są wystarczającym tutaj czynnikiem, który powinien być w jakikolwiek sposób resocjalizacyjny. I poza podwyższaniem kwoty dobrze by było, żeby jednak zwracać uwagę i na merytorykę, i na faktyczne egzaminy, które by kończyły się nie tylko piątkami.
5: Mówią mi warszawiacy, ale okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
1: I tą ważną informacją kończymy te fakty RMF FM. Na kolejne zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po pierwszej, tu dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. Najlepsza muzyka naszykowana. Oczywiście, że tak, na nas zawsze możecie liczyć o każdej porze dnia i nocy. Nelly i Kelly Rowland na początek. Tak spokojnie, ale do pobujania. Spróbujcie i dajcie głośniej.

Messiah. Najlepsza muzyka na 12 minut po pierwszej we wtorek 23 czerwca. Tu dobranocka i mecz Francja-Irak, który nadal jest wstrzymany. To nie są dobre informacje dla mundialowych kibiców, którzy chcieli sobie obejrzeć ten mecz przed pójściem spać tu w Polsce. 1:30 to najnowsza godzina wznowienia spotkania, a przed nami jeszcze cała druga połowa. No i teraz pytanie. Kłaść się spać czy czekać? Oczywiście można iść spać.

0: Najlepsza muzyka, która nie pozwala zasnąć. Morandi w Dobrej Nocce. 19 minut po pierwszej, czas na kolejny temat z naszego radia informacyjnego RMF24. Tomasz Terlikowski.
1: Teraz temat, który od pewnego czasu elektryzuje opinię publiczną w Polsce i na Ukrainę. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że w związku ze zgodą Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. W odpowiedzi na tę decyzję Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. I właśnie na ten temat porozmawiam teraz z doktorem Łukaszem Adamskim, historykiem, ekspertem do spraw Europy Wschodniej, dyrektorem Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Witam panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, zacznę od pytania, jak pan ocenia decyzję, najpierw zapowiedź, później eskalowanie napięcia i na końcu decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, bo jak się zdaje, cele nie zostały, znaczy nie wiem też do końca, jakie były cele, ale cel polegający na tym, że prezydent Zełenski zmieni nazwę tej jednostki, nie został osiągnięty.
2: Nie trudno być w takiej roli recenzenta prezydenta, bo na pewno mogę powiedzieć, że gest czy ruch prezydenta Zełenskiego, który nadał jednostce elitarnej jednostce Wojska Ukraińskiego nazwę bohaterów UPA, no był ruchem obiektywnie nieprzyjaznym, godzącym w polską wrażliwość historyczną, w prawdę o tej lub dobiczej czystce etnicznej. W związku z tym on wymagał reakcji ze strony państwa polskiego. Możemy oczywiście dyskutować, czy ta reakcja była adekwatna, czy nieadekwatna, czy można było to załatwić w inny sposób. Natomiast to z pewnością pokazało skalę problemu i pozwoliło też ujawnić, jak dużo jest i antyukraińskich uprzedzeń w Polsce, i antypolskich, to trzeba też wprost powiedzieć, na Ukrainie. W związku z tym, skoro już ta decyzja została podjęta, skoro była zapowiedź odebrania orderu Zełenskiemu, a Zełenski nie był gotowy na jakiekolwiek ustępstwa, no bo tak to wynika. Z wiedzy, którą ja mam, wypływa, że propozycje Zełenskiego były dobre być może 20 lat temu, natomiast na pewno w obecnych okolicznościach, kiedy mamy nabrzmiały problem wołyński, kiedy mamy 1,5 miliona uchodźców w Polsce, nakręcające się imigrantów, nakręcające się nastroje antyukraińskie, on nie pozwalał rozwiązać politycznie problemu. W związku z tym prezydent Nawrocki był niejako więźniem własnej deklaracji i niegotowości Zełenskiego, żeby iść na jakiś kompromis. W związku z tym odebrał. No i teraz Zełenski mógł odpowiedzieć, bym powiedział, w sposób symetryczny, czyli odesłać order, no być może skrytykować polskiego prezydenta, natomiast też wybrał odpowiedź, która w zasadzie jeszcze bardziej eskaluje tę sytuację, dlatego że zrobił z orderu Orła Białego, z tego odesłania performance, odsyłając to kurierem i jednocześnie przygotowano skoordynowaną akcję wśród ukraińskich urzędników, wysokich urzędników państwowych, tak jak minister Sybicha, tak ambasador Bodnar, ambasador Zwarycz, czyli poprzedni ambasador Polski w Czechach, teraz w Czechach, ambasador Ukrainy w Polsce, przepraszam. Są też Budanow, Żołkwa, czyli urzędnicy, wysocy urzędnicy Biura Prezydenta Ukrainy. No widać było, że zrobiono z tego taką pokazową akcję, że my tutaj Polakom nie pozwolimy dyktować nam, Ukraińcom, jaką historię, jakich bohaterów mamy mieć. No i porównania do Orbana, no też bym powiedział, nie sprzyjają załagodzeniu tego sporu. W związku z tym mamy teraz taką spiralę po prostu eskalacyjną, która może się skończyć bardzo źle dla obu państw. Dla Ukrainy jeszcze gorzej niż dla Polski, ale Polska też na pewno na tym nie zyska.
1: No właśnie, bo zatrzymajmy się na chwilę tej eskalacji. Nie ma wątpliwości, że Ukraina wybrała odpowiedź eskalującą i jeszcze bardziej to, co się zaczęło. I pytanie, biorąc pod uwagę nastroje w Polsce, bo one są dość jednoznaczne. Większość polskiego społeczeństwa, czy mi się to podoba, czy nie, popiera decyzję prezydenta. Co więcej, wydaje się, że pewna część klasy politycznej chciałaby dalszej eskalacji. Po tej eskalacji ukraińskiej chciałaby odpowiedzi nie uspokajającej, ale eskalującej. Bo pojawiają się głosy o deportacji Ukraińców. To jest oczywiście skrajność, niemożliwe do wykonania, ale głosy się pojawiają. Czy o remoncie lotniska w Jasionce. Pana zdaniem, panie doktorze, istnieje racjonalna i dająca w tej chwili nadzieję możliwość odpowiedzi, która nie będzie eskalować, a równocześnie pozwoli także Polsce, no tu użyję tego sformułowania, ono jest bardziej z polityki bliskowschodniej, ale jak się okazuje w relacjach Polski i Ukrainy jest równie ważne, zachować twarz, odpowiedzieć, i ten termin wraca w różnych miejscach, odpowiedzieć na plucie nam w twarz.
2: Ale proszę zwrócić uwagę na taką wartość jak prestiż państwa polskiego.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Ordery i sprawa polsko-ukraińska. O tym w radiu RMF 24 rozmawiał Tomasz Terlikowski i historyk Łukasz Adamski. Przed nami druga część rozmowy.
1: Pytanie, czy to jest tylko kwestia emocji i charakteru prezydenta, czy też w ogóle specyfiki, i tu będę trochę symetrystyczny, mając świadomość, kto akurat tę eskalację rozpoczął. Zrobił to prezydent Zełenski. Natomiast także emocji i charakteru obu narodów i klasy politycznej, która często politykę zagraniczną traktuje jako pochodną wyłącznie polityki wewnętrznej. Mówiąc inaczej, wydaje się, że zarówno prezydent Zełenski część swoich decyzji podejmował ze względu na życie wewnętrzne Ukrainy, politykę wewnętrzną, jak i przynajmniej niektóre z wypowiedzi, słów, czy nawet decyzji podejmowanych przez część polskiej klasy politycznej również były podejmowane na potrzeby polskiej opinii publicznej, a pod pewnymi względami Rosjanie mówią o tym bardzo brzydko. A ja użyję tego porównania. Pod pewnymi względami Polacy i Ukraińcy są społeczeństwami trochę do siebie podobnymi. Rosjanie mówią, używając takiego na Ukraińców obelżywego sformułowania, ja już go nie będę używał, mówią o nich, to są oszalali Polacy. No i te emocje w obu tych społeczeństwach grają ogromną rolę.
2: Ale to nie tylko Rosjanie tak mówią. Znaczy, my mamy jednak spore elementy kultury sarmackiej, czyli takiej kultury emocjonalnej przesady, a mało takiego zachodnioeuropejskiego racjonalizmu czy angielskiej flegmy, a Ukraińcy mają nie tylko, może nie, nawet nie tyle element sarmacki w kulturze, ale element kozacki, który był też odmianą sarmatyzmu specyficzną, bardzo mocno rozwinięty. I kiedy ja opatrzyłem na ukraińskie reakcje, komentarze w ostatnich dwóch dniach, no to mi się czasem przypominały, znaczy lepiej rozumiałem problemy, które miały elity Rzeczypospolitej z kozakami i z Siczą. Więc mamy ten problem. Oczywiście zawsze jest tak, że polityka zagraniczna jest w dużej mierze funkcją polityki wewnętrznej. I to jest uniwersalna zasada, natomiast czasem odpowiedzialne elity polityczne rozumieją, że powinny realizować też element racji stanu, który czasem nakazuje nie poddawanie się pod nastroje tłumów, mas, ale też kształtowanie tych nastrojów. Jeśli chodzi o sprawę wołyńską, Ja to niedawno porównałem w rozmowie z jednym z ukraińskich polityków do takiego wrzodu, który nie był leczony, tylko był zamawiany przez jakiś znachorów. W znaczeniu, że może sam jakoś ta ropa się jakoś tak wsiąknie w organizm, a może on nie przerwie. A tymczasem ten wrzód się zaczął przeradzać po prostu w czyraka, czyli takie zbiorowisko wrzodów. I mało tego, on zaczyna zatruwać cały organizm. Więc albo możemy nic nie robić i wtedy, albo no, wtedy może być tak, że wyleczymy się, ale może być sepsa. Możemy też próbować leczyć, ale żeby leczyć, to trzeba postawić uczciwą diagnozę, a bym powiedział, co jest pierwotnym źródłem tego konfliktu. I w moim przekonaniu pierwotnym źródłem jest to, że z różnych powodów na Ukrainie emocjonalna kultura polityczna, stan zagrożenia egzystencji państwa i nacjonalizm sprawiły, że Ukraińcy nie są gotowi do krytycznej dyskusji na temat UPA. Nie potrafią odróżnić tego, że cel może być szczytny, czyli walka o niepodległość, natomiast metody mogą być zbrodnicze. Oni uważają, że potępienie UPA potępi, czy metod UPA będzie jakoś delegitymizowało ukraiński projekt narodowy, ukraińską walkę z Rosją. To są absurdalne dla mnie obawy, ale tak myślą i w rezultacie od kilkunastu lat popełniają błąd za błędem. Tak naprawdę zawężając pole manewru dla wszystkich polskich polityków, zwłaszcza dla tych prawicowych, ale nie dla centrowych, lewicowych też, dlatego że to jest sprawa, która łączy na szczęście Polaków, jeśli chodzi o ocenę tego, co się zdarzyło na Wołyniu. Więc powinniśmy zacząć po prostu ten wrzód leczyć poważnie, ale do tego wymagana jest uczciwa diagnoza i zdolność partnera ukraińskiego do postawienia tej diagnozy. A jeśli tej nie będzie, no to zobaczymy. No to będziemy, bym powiedział, dalej w takim korkociągu. Albo się rozbijemy i Polska zacznie blokować na przykład integrację europejską Ukrainy, co jest niewykluczone, albo dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
1: ma pan nadzieję na to porozumienie, bo obserwując, znaczy oczywiście w Polsce mamy dyskusję na ten temat, to uczciwie trzeba powiedzieć, po różnych stronach, to znaczy nawet stanowisko prawicy, która jest na tą sprawę dużo bardziej wyczulona, jest różne. To znaczy najostrzejsze tezy stawia tutaj taki były polityk lewicy, jednoznacznie promoskiewski, znany z tego, że brał pieniądze dla PZPR-u z Moskwy, a później blokował połączenie gazowe. On w tej chwili jest najmocniejszym głosem, niestety cieszącym się popularnością także na prawicy. Ale mimo wszystko jest różnorodność. Pana zdaniem, panie doktorze, możliwe jest, nie chcę powiedzieć przeczekanie, bo pewnych rzeczy nie da się przeczekać, trzeba jakąś politykę na szybko uzgodnić, ale takie uspokojenie i powrót do leczenia? Czy raczej jesteśmy w korkociągu, w spiralnym takim lotem, locie w dół?
2: Znaczy na razie jesteśmy w korkociągu. Ja nie wiem, czy my się rozbijemy, dlatego uważam, że nadzieja jest. A jak się rozbijemy, no to i tak uważam, że Polska będzie mniej poszkodowana niż Ukraina.
1: Bardzo dziękuję i tym wnioskiem, nie wiem czy optymistycznym, ale chyba realistycznym, kończymy. Dr Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

Dzień i Edyta Bartosiewicz szarpnęła struną gitary jak piekarz mąką nad chlebem. To jest najlepsza muzyka w RMF FM. 7? No prawie 8, raczej 8 minut brakuje nam do pełnej godziny. A co o pełnej? W faktach RMF FM, no ponownie mundial, bo tam pierwszy taki przypadek na tegorocznych mistrzostwach świata. Mecz przerwany i nadal nie wznowiony. Tymczasem na boisko wychodzą już reprezentacje meczu, który zacznie się o 2:00. Jak to wszystko oglądać? No sam.

0: Za chwilę na zegarze godzina druga. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. A to wydanie faktów. Zaczynamy od rosyjskiego ataku na Kijów. W mieście słychać syreny alarmowe. Potem najnowsze informacje o śledztwie w sprawie zonda krypto. Powołano specjalny polsko-estoński zespół śledczych. Powiemy też o niezwykłym odkryciu w Wielkiej Brytanii. W Stonehenge badacze natrafili na ślady konstrukcji jeszcze starszej od słynnego kamiennego kręgu. Sześć osób zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Jak podaje Reuters, w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne władze apelowały do mieszkańców, aby schronili się przed zbliżającym się ostrzałem. Wcześniej Rosjanie uderzyli także w Zaporoże, w Sumy, a także w Charków, w którym jedna osoba została ranna.
2: Mundial w faktach RMF FM.
1: Reprezentacje Francji i Iraku wracają na boisko. Jak informowaliśmy w faktach, rozgrywany w Filadelfii mecz fazy grupowej został przerwany ze względu na burze i opady deszczu. Sędzia techniczny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w USA, musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy o co najmniej pół godziny. To pierwszy taki przypadek podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Do przerwy Francuzi prowadzili 1-0 po golu Kyliana Mbappé. A na stadionie MetLife Stadium w East Rutherford w Stanach Zjednoczonych właśnie rozpoczyna się kolejny pojedynek w grupie I. Norwegia zawalczy o 3 punkty z Senegalem. Pod koniec maja powołano wspólny polsko-estoński zespół śledczy w sprawie zonda krypto. Ujawniła wczoraj prokuratura regionalna w Katowicach, która prowadzi postępowanie w sprawie oszustw na szkodę klientów tej giełdy kryptowalut. Operatorem serwisu zonda krypto.com jest spółka z Estonii. Do tej pory do śledczych z Katowic wpłynęło ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Biegły ustalił przyczynę wielkiego pożaru w sortowni odpadów w podlubelskich Bełżycach. Doszło do niego we wrześniu zeszłego roku. Strażacy przez 40 godzin walczyli z ogniem. Co było źródłem ognia? O szczegółach reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Okazały się nim baterie pozostawione w jednym z mebli wyrzuconych na śmieci. Mebel wraz z innymi trafił do